0: telegram message. Hot sauce of the telegram message.
1: Witam, Grzegorz.
2: Witam ciebie, Oskarze.
1: Mam małe pytanie.
2: Jakież to?
1: Gdzie jesteśmy?
2: Jesteśmy w...

0: the member when and member how.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy?

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
0: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie: nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

Praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to w ruch wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że

razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. Jezu, ściągają ze mnie życie jak mswoźnione listem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: teraz. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mój rower, bo nie widzę która, ale patrzę do końców widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, wyluzuj mordę, jak się spóźnię.

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Gorzka jak tonik, słodka jak tonik.
4: Słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik.

mnie patrzeć, ale ktoś stał, było późno i każdy trochę jak ja. Byłam lekko na bombie, dumna jak paw, niby szłam i pozornie nogi bez wad. Miał czas jakby śnieg, gdzieś oczy mam tam, nas jakby mniej i po co tam mgła. Miała mnie patrzeć, a

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: ukryć dowody. Wrzucić je do wody. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Przestałem czuć się jak intruz.

0: nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbiera.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Proszę bardzo.
1: Cześć.
2: Czwórka. Polskie Radio. Gramy!

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Begeo w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nudę.

odprawić. Jasne, spoko, mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grzało gdzieś dupa ze mną.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach chaty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
0: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych. Yeah.

0: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, wasi ulubieni prowadzący, ale jesteśmy już w powiększonym gronie, bowiem z nami jest Michał Hołuj, warszawski triatlonista związany z grupą Triwawa. Ma na koncie pełnego Ironmana w Tallinie, starty na dystansie 73 oraz w polskich zawodach ekstremalnych. I tutaj można by naprawdę to bio bardzo rozbudować, ale Michał zaraz o tych wszystkich swoich dokonaniach będzie opowiadał. Już rozstawił tutaj czapki z Daszkiem. O tym też opowie, dlaczego te kolorowe czapki z Daszkiem leżą na naszym stole w studiu. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce. No właśnie, odpalcie czwórka.online albo odpalcie naszą aplikację. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, jak wygląda człowiek, który jest totalnie dumny. Ja muszę opowiedzieć, jak to wyglądało, jak Michał przyszedł do studia. On po prostu odłożył woreczek tak skromnie na podłogę. Mu zwróciłem uwagę, no, na podłogę nie można odkładać rzeczy i nagle zaczął wyjmować z tego woreczka swoje trofea. No to chwal się w takim razie, co nam tu przyniosłeś?
5: Tak, przyniosłem wam do studia wszystkie czapki z każdego, z każdych zawodów X3. X3 to jest taka trochę fanaberia triatlonowa, organizowana przede wszystkim w górach, na dwóch dystansach, bądź na połówce, bądź na pełnym. No i to jest coś, co od dwóch, właściwie trzech lat jest moim motorem do działania.
4: Kiedy słyszymy o tych dwóch, trzech latach, no to można byłoby sobie myśleć, że to taka zajaweczka, która się pojawiła w twojej wieloletniej sportowej drodze. Jako człowiek związany ze sportem od dziecka, no można byłoby tak myśleć, a to tak nie jest. Sport pojawił się w twoim życiu całkiem niedawno stosunkowo.
5: Oj, bardzo, bardzo. Ja zacząłem trenować triatlon w lutym 20 roku, to mamy sześciolecie w tej chwili. No i jak pewnie większość tych, którzy tutaj trenują, wstałem z kanapy.
3: No dobrze, ale jak to się w ogóle zaczyna, że akurat triatlon? Zaczęło się od takiego zwykłego biegania, zwykłego pływania i potem pomyślałeś, że można by to wszystko połączyć?
5: Nie, ja do dzisiejszego dnia nie lubię biegać.
3: Nie lubisz biegać?
5: Nie lubię biegać.
3: A mimo to Ironmany cały czas, no świetnie.
5: Znaczy, wiecie co, to jest tak, gdzieś w którymś momencie stanąłem na wadze po powrocie z Oktoberfest z kolegami. Jak zobaczyłem, że tam się pojawia prawie cyferka, prawie 100 kilo, to mówię, to chyba coś trzeba zacząć robić.
3: A miałeś ten taki strój Oktoberfest, bo to jest święto związane z Bawarią, tak? Monachium i tak dalej.
5: Dokładnie, nie miałem. Byłem tam raz, nie wyposażyłem się w taki strój i chyba dobrze, bo by mi wspominał czasy, kiedy ważyłem prawie 100 kilo. Natomiast nie, zaczęło się od przeglądania osiągnięć kolegów na Facebooku i jak zobaczyłem zdjęcia na metach ironmanowych, to stwierdziłem, przecież ja nie jestem gorszy, też tak mogę.
4: Pozytywno-negatywna motywacja zawsze w cenie, no ale okej, zobaczyłeś post na mediach społecznościowych, że koledzy robią, to dlaczego ja mam niby nie zrobić? Natomiast no, to jest sport, który wymaga naprawdę ogromnego przygotowania i co, tak po prostu wjechałeś na zasadzie, okej, robię to, trenuję, poddaje się temu?
5: Wiesz co, tak, oczywiście, to była taka decyzja chwili, że koniecznie ja chcę to zrobić, akurat było wtedy 2,5 roku do moich 45 urodzin,

0: dostałem telefon do mojego trenera, do Marcina Fabiszewskiego. Ustaliliśmy przez telefon, że to jest wykonalne w 2,5 roku przygotować mnie z kanapy do Ironmana. I zacząłem trenować. Oczywiście mnóstwo przeszkód na drodze. Jakby, wiesz, nie przypuszczałem, że w moim tygodniu pracy da się zmieścić 15 godzin treningowych. A da się.
1: Szczerze powiedziawszy, to ja cię trochę rozumiem, jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, no bo to są naprawdę ciekawe słowa, że z tym bieganiem i taką trochę antypatią do biegania, ale sami najwięksi przecież też mówili. Muhammad Ali raz powiedział, że on nienawidził każdej minuty treningu, no ale robił to po prostu, żeby być wielkim. Tak samo Michał Hołuj biega Ironmany, żeby być wielkim, ma ich już bardzo dużo na koncie. Będziemy ten temat za chwilę jeszcze tutaj poszerzać i za chwilę do was wracamy.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
4: Tu Czwórka Polskie Radio. Tu Czwórka Polskie Radio.
5: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi, potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście.

0: Latem w czwórce dbamy o waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Nadajemy na sportowej fali. Michałem Hołujem, który cały czas jest w studiu czwórki, to dumny triatlonista, który wyzwań się nie boi. Jeśli chodzi o triatlon, to i w ogóle sport, często jest tak, że widzimy zawodnika na przykład przed startem, po starcie. Jeśli oglądamy, powiedzmy, zdjęcia w mediach społecznościowych, znacznie rzadziej widzimy taki zwykły wtorek, kiedy jest na przykład ciemno, trochę zimno, a trzeba iść rano na basen, bo pada, bo chłodno. I tam jakoś nikt z medalami nie stoi podczas tych treningów.
2: No więc właśnie, nie stoi podczas tych treningów z medalami. Michał jest osobą, która na pewno ma w swojej kolekcji kilka medali, ale ma znakomitą kolekcję czapek z daszkiem, które są u nas w studiu czwórki. Zapraszamy na czwórka online, tam można sobie podglądnąć, jak to wygląda. No i mam właśnie pytanie, która z tych czapek jest dla ciebie najcenniejsza?

0: Oj, to dobre pytanie. Wiesz co? Tak naprawdę chyba Janosikowa, czyli to, co zrobiłem w 2024 roku. Czyli
1: a która to jest? To będzie?
0: To będzie ta.
2: Ta granatowa. O, ładna, ładna. A co to jest, jakiś taki misio tutaj biegający?
0: Wiesz co? To jest chyba tak sobie... autor wymyślił, że będzie wyglądał Janosik. Albo triatlonista.
3: To jaka jest specyfika Janosika i co sprawiło, że uważasz, że ta czapka jest właśnie wyjątkowa dla
0: to
3: ciebie?
0: To jest czapka, która ma mi przypominać o zawodach na pełnym dystansie. Na Słowacji to były pierwsze X3, które zrobiłem w swoim życiu poza granicami Polski, bo były też w Polsce Diablak. Natomiast Janosik był takim pełnym dystansem i to był taki dla mnie wyznacznik, że to jest chyba to, co najbardziej chcę robić. Tak. Uliczne Ironmanowe imprezy są bardzo fajne, bardzo towarzyskie, natomiast jak się biega samemu w górach albo się jedzie w nocy rowerem, to człowiek walczy sam ze sobą i tylko ze sobą.
3: Ja to studio rozpocząłem od takiej opowieści o zwykłości. Przy tej zwykłości chciałem na moment zostać. No właśnie, jak wygląda zwykły tydzień człowieka, który ma pracę, ma biznes, no jednak, ale musi trenować, no bo to jest kilkanaście godzin w tygodniu. I czy to zdanie, które powiedziałem rozpoczynając audycję, ty się z nim zgadzasz, że triatlon ma de facto cztery dyscypliny, bo czwartą jest... organizowanie tego wszystkiego.
0: Absolutnie tak. Logistyka pomiędzy zawodami, czyli treningi, jak i logistyka na samych zawodach, dojechać z całym tym sprzętem, rozstawić strefy, to jest czwarta dyscyplina i absolutnie nie wiem, czy nie najtrudniejsza. Bo tak jak powiedziałeś, stać rano na ten basen, jak na dworze jest minus 5 i pada śnieg, niekoniecznie się chce.
3: To tak realnie, realistycznie, dla kogo to jest? Dla osób, które są właśnie prezesami, czy nie wiem, chwilowo nie pracują, albo mogą sobie pozwolić na to, że nie pracują, nie mają rodziny, zobowiązań, dzieci? Jak to wygląda?
0: No wiesz, na pewno mnie jest znacznie łatwiej. Ja mam dzieci już praktycznie dorosłe. Mhm. Najmłodsza córka ma 16 lat, więc tu mnie jest dużo łatwiej. Natomiast ktoś, kto ma małe dzieci, będzie miał trudniej. Natomiast fakt faktem, jak sobie to poukładasz w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, to jest do zrobienia. To jest 12-15 godzin.
3: Stał się projektem rodzinnym, od razu podpytam, czy rodzina tak troszkę...
0: Wiecie co, to jest jeszcze 2 lata temu, nawet rok temu, moja rodzina jeździła na większość zawodów ze mną jako najwierniejszy kibic, natomiast córka teraz ma swoje własne pasje, dostała konia i jeździ w zawodach, więc teraz podzieliła się rodzina na dwa obozy.
2: No ale te sportowe geny jednak są gdzieś tak przekazywane. Może nie jest to 1:1, ale i tak.
0: Zdecydowanie tak. Teraz byliśmy w Francji, pojechał ze mną tylko syn z córką najstarszą, a najmłodsza została na miejscu. O koń, trzeba się nim zająć.
2: Ja jestem ciekaw, jak to w ogóle wygląda w społeczności Ironmanowej. Czy raczej jest wsparcie, czy raczej każdy gdzieś tam sobie sterem i żeglarzem? O tym porozmawiamy za chwilę. Michał Hołuj, warszawski triatlonista związany z grupą Triwawa, jest razem z nami.
4: Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W Najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Sport w czwórce.
3: O bardzo ekstremalnym sporcie dziś rozmawiamy, który wymaga bardzo dużo, bo trzeba i jeździć na rowerze, i pływać, i biegać. No ale są takie osoby jak nasz dzisiejszy gość, któremu nie wystarczą warunki klasyczne. On potrzebuje tras górskich, trudniejszych i mniej przewidywalnych warunków. To Michał Hołuj.
4: Michale, to teraz o tej społeczności ironmanowej. Chcielibyśmy trochę porozmawiać. Jak to wygląda? Czy to jest rzucanie się sobie do gardeł i każdy gdzieś tam po prostu na osobności wymyśla sobie taktykę, strategię, nie rozmawia ze sobą, jest zamknięty na drugą osobę? Czy jest wręcz przeciwnie i istnieje taki rodzaj wsparcia w społeczności Ironmanów?
5: Ze swojego doświadczenia powiem, że absolutnie nie ma takiej wojny na noże. To jest towarzyska impreza. Czy jesteśmy w strefie, przygotowujemy się do startu, czy potem na trasie, jak się mija znajomego na rowerze czy na biegu, to absolutnie nie ma tu żadnej wrogości. To jest wręcz...
4: Żarciki jakieś, dowcipy, coś?
5: Dokładnie, wręcz... podjudzanie się, żeby szybciej, żeby dalej, żeby jeszcze się nie poddawać. No bo tak naprawdę, wiesz, tu chodzi o samą tą drogę, o uprawianie tego sportu, a nie gdzieś tam walkę o jakieś milisekundy na mecie, bo to nie to. Przynajmniej na moim poziomie triatlonowym, gdzie ja nie jestem w czołówce, to czy ja będę 15 czy 32, to naprawdę nie ma znaczenia, to chodzi o dobrą zabawę. Zresztą trener zawsze mówi, masz się tym dobrze bawić.
3: A na samej trasie w ogóle jest przestrzeń na to, żeby nawiązywać kontakty i no, żeby być w jakiejś energii z innymi osobami, czy robienie takiego morderczego wysiłku, bo mi się to z tym cały czas kojarzy, no jest tylko o wewnętrznym skupieniu i o tym, żeby mieć klapki na oczach i skupić się na swoim własnym celu.
5: Wiesz, to z mojego doświadczenia wiem, że kibice na trasie, zwłaszcza znajomi, rodzina, to jest jak wymiana baterii na nowe, dosłownie.
4: No jak ale się... to w takim razie o jakiś praktyczny punkt widzenia poprosimy. Co masz na myśli, że to jest wymiana baterii? W jaki sposób to wsparcie wygląda?
5: Wiesz co, jak na przykładzie zawodów w Warszawie, gdzie startujemy nad Zegrzem rowerami, wracamy nimi do Warszawy, wjeżdżasz do Warszawy Wisłostradą i nie widzisz kibiców swoich przez dłuższą chwilę, a wręcz nie widzisz nikogo przez dłuższą chwilę, przejeżdżając tam przez Puchocińską i te rejony białołęckie. I jak wpadasz tutaj w Wisłostradą pod fontanny i widzisz swoich kibiców, widzisz flagi swojego klubu, to chociażbyś nie miał w ogóle siły, to dalej będziesz jechał jeszcze szybciej.
4: Jak taka oaza na pustyni w końcu.
5: Dosłownie, dokładnie tak. Jak widzisz swoich, to naprawdę jest energia, momentalnie wraca. No to samo potem jest na biegu.
4: Powiedziałeś o tym, ja pozwolę sobie tutaj wziąć do ręki czapkę. Janosik, triatlon na Słowacji. W ogóle muszę ci powiedzieć, że bardzo dobrze utrzymane są te czapki. One jakby ze sklepu normalnie były.
5: Przecież to, a ja je codziennie noszę, to nie jest tak, że one są eksponatami. To są normalnie używane.
4: Używane na co dzień.
3: W ogóle tak. nie wyglądają.
4: Bo tak powiedziałeś, że to był ten jeden z ważniejszych. Natomiast czy chodzą ci po głowie jakieś takie zawody, jakiś Ironman, który można by określić jako marzenie, miejsce, w którym chciałbyś przebiec, gdzie chciałbyś pływać.

0: i gdzie chciałbyś jeździć na rowerze?
1: Oczywiście, jakby cała ta droga tych triatlonów górskich jest po to, żeby zdobyć odpowiednią ilość punktów, która będzie mnie uprawniała do tego, żeby wystartować w zawodach, które nazywają się Norseman. Określane są mianem najbardziej ekstremalnego triatlonu. Odbywają się w Norwegii. Zaczynasz pływanie w norweskim fiordzie, więc ciepło nie jest, mimo że to jest pierwszy weekend sierpnia co roku.
0: Czyli będziesz mógł w końcu sprawdzić, czy fiordy jedzą z ręki. W końcu. Ja nigdy nie sprawdziłem, ale no to przynajmniej Michał będzie mógł to zobaczyć.
2: W takim razie my o tym wyzwaniu, które już przed tobą, bo za rok o tej porze, zaklinam rzeczywistość, będziesz tam i będziesz próbował swoich sił. O przygotowaniach, o tym, co czeka cię przez najbliższych 12 miesięcy, już za moment. W czwórce Michał Hołuj, cały czas naszym gościem, jest.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Więcej sportu.

0: Jeszcze więcej sportu.
1: Więcej sportu.
2: Naszym gościem jest Michał Hołuj, warszawski triatlonista związany z grupą Tri i Wawa, i rozmawiamy o triatlonie, jak w ogóle podejść do tego psychicznie, jak wygląda społeczność, no ale teraz trochę o miejscach i o marzeniach.
3: Bo przygotowania do dyscypliny, w której bierzesz regularnie udział, trwają miesiącami. Same zawody trwają jeden dzień. Potem człowiek wraca do domu, rozpakowuje torbę, otwiera komputer, loguje się z powrotem do życia. Zaczyna się zwykły tydzień pracy. Czy to jest tak, że twoje życie odbywa się trochę między Ironmanami?
4: Oj, absolutnie tak. Może nie to, że żyjemy od zawodu do zawodów, ale jakby

0: cały tydzień bieżący jest podyktowany tym, co będziesz robił w przyszłości, jakie zawody planujesz, co masz w kalendarzu do wpisania.
1: I to jest jakaś taka chyba niecierpliwość. Czy jest rzeczywiście tak, że patrzysz na ten najbliższy horyzont, czyli skupiasz się tylko na najbliższych zawodach? Czy ty już masz rozpisany plan na kolejne sezony, na kolejne lata?
0: Nie. Z Fabiszem, z moim trenerem, jak siadamy w początku roku, to ustalamy sobie plan na cały rok kalendarzowy, jakie zawody kiedy będą, i pod to też są ustawiane treningi.
1: A czy ten start, który jest przed tobą, przypomnij proszę, co to jest za start, na co teraz wyczekujesz, czy to będzie coś w stylu zebrania korony Ironmanów?
0: Wiesz co, te zawody, na które bardzo chciałbym się dostać w przyszłym roku, to są zawody Norseman, czyli pełny dystans w formule X3, określane jako najbardziej ekstremalny triatlon, i one jak uda mi się dostać tam slota, to będą w sierpniu przyszłego roku. I absolutnie to będzie takie zwieńczenie dotychczasowych osiągnięć.
2: No to w takim razie jeszcze opisz nam, bo Michał oczywiście tutaj nam opisywał już poza anteną, trochę zdradzał, jak wyglądają tamtejsze krajobrazy, jak to wygląda z perspektywy biegacza, pływaka też przede wszystkim. To są ciekawostki. Gdzie tam się pływa w tej Norwegii?
0: No oczywiście płyniemy w norweskim fiordzie. Prom wywozi nas 4 kilometry w głąb fiordu, właściwie bardziej w przód fiordu, bo płyniemy w kierunku morza. Tam wyskakujemy z promu, z rampy wprost do tej super ciepłej wody, która ma pewnie jednocyfrowy wskaźnik temperaturowy, i płyniemy do brzegu. To jest niecałe 4 km, tam jest 3,8. Wychodzimy, wsiadamy na rower, do zrobienia jest 180, no nie po płaskim. Tam są góry, tam trzeba wjechać w odpowiednią wysokość. Tam też pogoda gra kluczową rolę. Wiatry po 70 ton na godzinę to jakby nic nadzwyczajnego. Padający deszcz też nie jest niczym niecodziennym. Jak dotrzemy rowerem na metę rowerową, to przesiadamy się w buty biegowe i mamy wbiec na najwyższy szczyt Norwegii. I
1: uwielbiam to, że opowiadasz o tym tak, jak ja bym komuś relacjonował moją drogę dziś do sklepu po poranne zakupy.
2: Słuchajcie, tak wyglądały poranki naszych dziadków. To była droga do szkoły. Właśnie tak wyglądały, tak, jak nam tutaj Michał Hoły opisuje. No ale po tym wszystkim chyba co? Trochę chill, odpoczynek i zwiedzanie Norwegii, no bo tam jest pięknie w końcu.
0: No na pewno. To już, jak mówiłem, to jest taka turystyka triatlonowa, i jak tam już będziemy i na tą metę Norsemana dobiegnę, to na pewno północna część Norwegii jest tym czymś, co chciałbym zwiedzić.
2: To w takim razie jeszcze na sam koniec trzy punkty poprosimy od ciebie. Dlaczego warto biegać Ironmana? Może biegać, pływać i jechać.
0: Może akurat Ironmana to ciężko tutaj wskazać jakieś takie trzy punkty. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o całą brać triathlonową, to uważam, że ten sport, mimo całej demonizacji, że to takie trudne, wbrew pozorom każdy średnio sprawny człowiek po odpowiednim przygotowaniu treningowym zrobi czy 1/4 dystansu Ironmana, czy nawet 1/2. A to są super zawody, bo naprawdę dzieje się mnóstwo ludzi dookoła, życzliwych jest cała masa, i nawet jak nie masz siły, to oni ci trochę energii dadzą, pokrzepią, a jak trzeba, to i popchną do mety.
1: To na taki koniec końców, jeśli nas słuchają teraz osoby, które są u progu tego, żeby rozpocząć swoją karierę sportową, a nie jest za późno i ty to uwalniasz, mam nadzieję, że mnie nie zrugasz za to, że zdradzę fakt, że za rok kończysz 50 lat i na 50 będziesz...
2: Nie no, żartujecie chyba, naprawdę? No to ten triatlon to chyba odmładza.
1: To w takim razie, co może już jutro zrobić człowiek, który chce być aktywny i chce iść w twoje ślady, zrobić coś dla siebie, zrobić coś dużego dla siebie?
0: Powiem tak, absolutnie nigdy nie jesteśmy świadomi tego, do czego jesteśmy zdolni. Odpowiedni trening nam pokazuje, że to, co osiągamy, to jest jedynie jakaś tam część możliwości. Natomiast co ja bym zrobił jeszcze raz, gdybym zaczynał triathlon od nowa? Znalazłbym sobie trenera i absolutnie uwierzyć w to, co on mówi, i wykonywać to, co on każe, bo to daje najlepsze efekty. Nie kombinować samemu, nie wymyślać. Drzwi są otwarte, tylko trzeba przez nie przejść.
1: Słuchacze, w takim razie szukajcie swoich trenerów i ruszajcie do świata triatlonu. Jak nasz dzisiejszy gość przekonywał, Michał Hołuj, wcale nie taki trudny sport, jak się wydaje. Bardzo dziękujemy ci za twój
0: Dzięki
1: czas. Trzymamy kciuki i coś
0: Dziękuję.
1: Mi odpowiada, że widzimy się mniej więcej za pół roku i potem za rok przyjdziesz z kolejną czapeczką, zbijemy piątkę.
0: Dokładnie.

0: dokładnie tak.
1: Dzięki, Michale.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Nie
2: zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: W Czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz, w audycji Najlepsze z najlepszych, czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
4: Zaglądamy na południe Polski, czyli do Wisły, czyli do stolicy polskiego narciarstwa. Japończyk Naoki Nakamura wygrał konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, zajął 7. miejsce.
5: To nie było tak idealnie, że tak to nazwę. Te skoki tak dzisiaj, ze skoku na skok było troszeczkę lepiej. Ale myślę, że jeszcze tak brakuje do tego, żeby mieć taką stabilność na tym najwyższym poziomie. Po prostu tak jak to w tym okresie się częściej przydarzają te gorsze skoki, ale te najlepsze, kiedy wychodzą, to na pewno są na dobrym poziomie, więc jest takie dobre, takie przygotowanie po prostu przed zimą.
4: Drugie miejsce zajął Austriak Marco Vergeter, a trzeci był Szwajcar Gregor Deschwanden. A Polacy?
6: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
4: Polacy, no niestety, tutaj słabiutko, no bo 10. miejsce Dawida Kubackiego to na pewno nie jest satysfakcjonujący wynik. 16. był Maciek Kot, 21. Klemens Joniak, a dopiero 27. Paweł Wąsek. Niedziela przebiega nam pod znakiem kolejnego konkursu indywidualnego.
7: To ja w takim razie muszę to wszystko uporządkować. To nie jest tak, że słuchacie w tym momencie archiwalnej audycji Czwórki sportowej z początku roku, ze stycznia i lutego, wtedy, kiedy odbywają się konkursy skoków

0: narciarskich. Po prostu jest tak, że skoki narciarskie to nie jest zimowy sport, który udaje, że jest letnim. To jest sport całoroczny, który zimą dostaje swoją taką najbardziej rozpoznawalną scenografię. Natomiast no, może być w tym jakieś zamieszanie, możemy czuć się trochę dziwnie, bo ja myślę, że oglądanie tych skoków narciarskich w środku lata to jest właśnie trochę tak, jakbyśmy sobie odpalili dzisiaj wieczorem Kevina przy wysokiej temperaturze i no jakby niby się wszystko zgadza. Wiemy, jaka jest fabuła, wiemy, o co chodzi, no ale ta aura za oknem się nie zgadza i myślę, że to jest taka rzecz, która właśnie wyróżnia skoki letnie. To, co wyróżnia skoki letnie, to też to, że rozbieg jest zrobiony z zupełnie czegoś innego. To są tory, które są wykonane z ceramiki albo z porcelany, są podlewane wodą, żeby zmniejszyć tarcie. No i co najważniejsze, nie ląduje się na lekko ubitym śniegu, tylko na igelicie. To jest taki syntetyczny materiał, który imituje trawę. To nie jest taka króciuteńka trawa jak murawa boiska czy murawa kortu tenisowego. To są jednak takie nieco dłuższe źdźbła, można powiedzieć, tej syntetycznej trawy. Ja dzisiaj sobie włączyłem na moment konkurs pań akurat. No i powiem ci, że rzeczywiście był jakiś taki błąd logiczny w mojej głowie pojawił się, no na co ja patrzę. Tu słonko, tu gorąco. One w tych kombinezonach, ale trzeba cisnąć. Zastanawiam się, czy to jest też tak, że jeśli masz dobry sezon letni w skokach, czy to jest taki prognostyk, że będziesz dobrze skakała też zimą.
1: No na pewno to jest swego rodzaju taki okres przygotowawczy przed tym sezonem zimowym, ale oni tak ciachają te letnie skoki już naprawdę od dłuższego czasu, no bo letnie Grand Prix funkcjonuje już od 32 lat. Pierwszy raz takie zawody odbyły się w 1994 roku, ale tak jak mówiłeś, to zainteresowanie kibiców jest też widoczne pod skocznią, ich jest mniej. Ta atmosfera też nie jest taka jak ta zimowa, kiedy wszyscy wyciągają te flagi, pełne trybuny. Ja się przyznam, że ja letnich skoków nie oglądam, ale ta plemienność polska powoduje, że muszę sobie odpalić zimą choćby jeden konkurs i obejrzeć, jak wypadną biało-czerwoni, a biało-czerwoni sobie nadzwyczaj dobrze radzą letniej jej Grand Prix. Dawid Kubacki w szczególności lubi to.
0: No i te letnie skoki narciarskie pokazują, że sport zimowy można też próbować wykonywać przez cały rok. Podobnie jest chyba z panczenami. Panczeniści zakładają po prostu łyżwo-rolki, dłuższą rolkę po prostu i w ten sposób też cisną. Nie wiem, czy są jakieś inne sporty zimowe, które uprawia się latem. Nic mi w tym momencie nie przychodzi do głowy.
1: Zimowe sporty, no odwrotnie tutaj, prawda? To, co mówiłem, czyli ta siatkówka na śniegu albo zimowy żużel. Natomiast jeszcze wracając do skoków narciarskich, przypomniał mi się taki odcinek Top Geara, kojarzysz? Mm-hmm. Może pan Clarkson, tak, Richard Hammond, James May, oni postanowili skakać ze skoczni w swoich samochodach i tam oczywiście Mini Cooper poszedł w ruch. Była to naprawdę no bardzo zabawne, ale oni to w ogóle to jest
0: moje autko
1: ekipa.
0: Zniszczyli, no jakim prawem.
1: Ale to jeszcze ten klasyk taki, bo ty masz nówkę sztuk.
0: Nie, ja też mam w starej budzie.
1: Naprawdę?
0: Pewnie.
1: No ty cwaniaszku, no. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Nadajemy na sportowej fali.
2: Chociaż od teraz o sporcie nieśpiesznym, chyba że są to szachy błyskawiczne, ale my będziemy mówić o jeszcze innej odmianie. We Wrocławiu odbywają się otwarte mistrzostwa Polski w szachach 960. Turniej bez żadnych ograniczeń wiekowych i rankingowych. Zawodnicy rozgrywają 9 rund szybkich partii. Natomiast o co chodzi z tymi szachami 960? To jest historia o tym, że figury, które stoją na pierwszej i ósmej linii, zostają ustawione losowo na jeden z 960 dopuszczalnych układów. Może lepiej o tym opowie autor kanału Brzytownik na YouTubie.
3: Tylko cztery możliwości są. 6. Powtarzamy rzut kostką. 5. Powtarzamy rzut kostką. 3. Raz, dwa, trzy. I teraz król musi stać pomiędzy wieżami, więc jest oczywistą sprawą, że w ten sposób figury powinny być ustawione. Czarne muszą stać dokładnie symetrycznie w stosunku do białych. I korzystając ze zwykłej kostki, poradziliśmy sobie z rozlosowaniem figur w pozycjach wyjściowych do szachów 960, zachowaniem tej losowości, która sprawia, że każda pozycja ma szansę 1 do 960 wylosowania się. Można też trafić zwykłe szachy. Jak trafisz zwykłe szachy w losowaniu szachów Fischera, to idź zagrać w Totolotka.
2: Ty grałeś Jendrula na pianinie, tak?
4: Cały czas gram, człowiek.
2: Nadal grasz. No to teraz, jeśli chodzi o te szachy, to ja ci powiem takim językiem muzyka.
4: Oho.
2: To jest trochę tak, jakby ci ktoś wyjął z pianina albo fortepianu klawisze i poukładał je w zupełnie innym... w innej kolejności.
4: Czyli że zamiast mamy C, D, E, F, G, A, H, C, a na przykład na miejscu C byłby dźwięk A albo G. Okej, ale to jest w sumie ciekawa analogia.
2: Dają ci każdy, albo na przykład gdyby ktoś wyrwał, tu patrzę na naszą klawiaturę, gdyby ktoś wyrwał wszystkie te przyciski z klawiatury QWERTY. I po prostu ją ułożył w innej kolejności. No wciąż to polega na tym samym. Naciskasz tak samo na przycisk, natomiast no jest inna kolejność, do której jesteś przyzwyczajony. No.
4: Ale jest klawiatura AZERTY się nazywa. I tam się właśnie zamiast QWERTY masz AZERTY, nie?
2: Więc widzisz, no ci, którzy wymyślili te szachy 960, musieli czerpać
4: świry.
2: Z jakąś informację. Ja niestety ani w jedne, ani w drugie nie zagram, bo jestem mało szachowy. Natomiast...
4: Małż, ale grałeś chyba kiedyś, no przyznaj się.
2: Grałem.
4: I co, nie wyszło ci?
2: Jakoś się po prostu nie wkręciłem. Ja w planszówki ogólnie jestem słaby, w sensie w gry przy stole to jakoś jest dla mnie zbyt statyczna rzecz. Natomiast myślę sobie, że szachy 960 są super, no bo jest naprawdę bardzo dużo różnych niespodziewanych możliwości, żeby to rozegrać.
4: No tak, bo to jest coś takiego...
2: Masz konkretne otwarcia, które robisz, sposoby na otwarcie gry.
4: Bo my po prostu idziemy już w zaparte i to jest tak jak z tym Ironmanem, o którym rozmawialiśmy.

0: mówiliśmy w pierwszej godzinie, że już mamy ultra Iron Man, mega Iron Man, super ultra mega hiper Iron Man i to mnożymy razy 100. Tak samo tutaj już wyczerpały się, po prostu chodzą geniusze po tym świecie typu Magnus Carlsen i wyczerpało się już to wszystko, te wszystkie formuły, więc idźmy za ciosem, zróbmy coś jeszcze bardziej skomplikowanego. Ja byłem raz na turnieju szachowym, gdzie się przyznam, jako dziecko poszedłem, zająłem 2. miejsce.
1: No to brawo.
0: Od końca. I pamiętam, że jak grałem, to pierwsza moja przeciwniczka zaczęła tak strasznie mlaskać językiem. Mnie to tak wybiło z rytmu, a drugi przeciwnik od razu dotykał tego zegara i myślałem, o kurczę, ale on jest szybki. Ja tak szybko już po prostu te, wiesz, pionki bez jakiegokolwiek przemyślenia, byleby tylko nacisnąć zegar.
1: Słuchaj, no złej baletnicy to i rąbek.
0: Rąbek.
1: No. Szachy 960, sport, który nie usuwa zasad, natomiast usuwa wygodę znanego początku.
2: Najlepsze z najlepszych. Sport.
3: Czwórka.
0: To słychać.
4: To słychać.

0: nadal mam pamięci. Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Fake bije w episiocjach, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Więcej sportu.
3: Latem w czwórce dbamy o waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
4: No a teraz czas na hobby horsing.
1: Sport w czwórce.
4: I to jaki sport? To jest w sumie taki koń na kiju, hobby horsing, ale dlaczego o tym rozmawiamy? Dlaczego o tym porozmawiamy? Bowiem niedziela przebiega pod znakiem finałów zawodów Hobby Horse Parida Cup. No i to się dzieje w ośrodku Hutnik w Warszawie. No i to jest dosłownie koń na kiju. Bierzemy takiego konia na kiju. On tam ma oczywiście, jest taki model końskiej głowy na końcu. No i samodzielnie taki zawodnik bądź zawodniczka musi wykonywać wszystkie ruchy, czyli bieganie, skakanie, pokonywanie tak zwanego parkura. No i ten koń, właściwie po co nam ten koń? Jak to człowiek galopuje? To Gombrowicz chyba kiedyś powiedział, że to jest najdziwniejsze posadzić człowieka na koniu. Zwierzak ujeżdżający zwierzaka. Co to w ogóle jest? No.
5: I jest generalnie taka atmosfera wokół hobby horsingu, że dużo osób jakoś patrzy na to. No tak, powiedziałeś to bardzo wprost. Natomiast

0: Natomiast posłuchajmy.
1: One forty eight,
0: to znaczy 148, czyli ta dziewczyna, bo to jest fragment

0: dosłownie wniosłeś, to, że trochę zapomina się o tym, żeby wykonać taki skok, trzeba mieć po prostu bardzo silne nogi, trzeba mieć koordynację. Ten parkour, o którym mówiłeś, to też jest trasa, którą trzeba po prostu zapamiętać, tak, wiedzieć, jak to zrobić, utrzymać odpowiedni rytm. I myślę, że to jest po prostu takie bardziej przyjazne i spokojne wejście w świat jeździectwa i to jest po prostu dostępne dla każdego. Jeździectwo jest bardzo drogim sportem. Tu można być blisko tej estetyki, ale jednak w taki bardziej magiczny, zabawowy sposób.
1: No i tak jak usłyszeliśmy...
0: Ja jestem na tak.
1: Przed... ale to trzeba trzy razy na tak zebrać, więc ja jestem na nie...
0: No i jeszcze... Aleks i Renata w reżyserce, ja myślę, że oni też są na tak.
1: O, Renata jest
0: Renata
1: na
0: nawet
1: tak.
0: podniosła dwie
1: No, czyli przechodzi do następnej rundy, w takim razie hobby horsing, natomiast jak słyszeliśmy przed chwilą, ile tam emocji jest na takich zawodach, no to przecież jest znacznie więcej emocji niż na grzybobraniu.
0: Tak, bo się bije brawo, kiedy zawodniczka się rozpędza, był taki wyraźny przeskok dźwiękowy, było bardzo głośno, kiedy ona robiła ten skok, no i potem już podano ten magiczny wynik, 1,48 m w skoku. No to tak jakby skoczyć na wysokość twojego ramienia. No co, mało?
1: Ramienia? Czekaj, bo ja teraz liczę. To co, nie, no co ty? Moje ramię jest wyżej, mój drogi.
0: No ja cię proszę.
1: Ty musisz mnie jeszcze zmierzyć. Przyjdziesz z miarką, to pogadamy.
0: Człowieniu, człowieniu.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: Puchasz czwórki.
1: Siadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał, troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę. I feminatywem lubię błysnąć rzadkim, z wierzchu złotówa w środku człowiek. Są takie przypadki, wystaw sobie.

nogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz. Ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój mecz.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.

0: masz.
1: Jak to sen, to mnie nie budź.
2: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z Najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
3: Najlepsze z Najlepszych.
4: Najlepsze z Najlepszych.
5: To wiecie, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, został ułaskawiony przez prezydenta Nawrockiego. Te sprawy oczywiście szeroko komentują media, politycy, przypominają różne serwisy, dlatego my dziś chcemy pogadać może nie o samym Staruchu, ale przede wszystkim o kulturze kibicowania w Polsce i tym, czy kibolstwo to dzisiaj jest u nas problem. A razem z nami gość, Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports, specjalista od włoskiej piłki, komentator Serie A, współautor książki W krainie piłkarskich bogów. Chyba wszystko się zgadza. Cześć.
6: Jak najbardziej. Cześć. Dzień dobry.
5: Dominik, włoscy kibice różnią się od polskich?
6: I tak i nie, bo te problemy, z którymi my się zmagamy na tej naszej scenie kibicowskiej we Włoszech, też się pojawiają. Kibice tam mieszają się z polityką. Mamy grupę kibiców, którym bardziej zależy na działalności, że tak powiem, wokół piłkarskiej, że samo boisko jest grupa kibiców, w cudzysłowie, ten cudzysłów trzeba tutaj dodać, dla których to, co dzieje się na boisku, niekoniecznie jest najważniejsze. Ważna jest ta działalność
5: pozaboiskowa.
6: Pozaboiskowa, tak to ładnie nazwijmy.
5: A to wychodzi na to, że każdy włoski klub ma swojego starucha.
6: Może tak być, albo nawet kilku staruchów. Te większe kluby mają wiele postaci, których podobizny znajdują się na trybunach, które są wspominane. No, wiele z tych postaci też nieżyjących na przykład, które umarły bądź zginęły w różnych okolicznościach, bo przemoc poza stadionami we Włoszech też istnieje i te postaci są, ich pamięć jest pielęgnowana o nich, one są przypominane, są też wielbione wręcz nawet przez niektóre grupy kibiców. Kibice wielu klubów we Włoszech no, są też powiązani z konkretnymi ideologiami, z polityką. Jedni są lewicowi, inni prawicowi.
5: Więc mafią, która dzisiaj działa w trochę inny sposób.
6: Też, to też prawda i ta mafia przenika w grupy kibicowskie, te zorganizowane we Włoszech również bardzo mocno. Dlatego też tych podobieństw między Włochami a Polską jest bardzo dużo.
5: A widziałeś taki film na Netflixie

0: Ultras?
1: Tak, przemknął mi. Widziałem kawałki.
0: To jest bardzo ciekawy film Francesco Lettieriego, który opowiada o takim podstarzałym już fanatyku piłkarskim. Dzieje się w Neapolu, więc pewnie można przypuszczać, że to są w dużej mierze nawiązania do Napoli, ale mnie ten tytuł interesuje, Ultras. Ultras w Polsce i Ultras we Włoszech to są chyba różne profile kibica.
1: Myślę, że można trochę tak to określić.
0: Bo u nas ultras to jest ten, który dba o oprawę bardziej. Nawet nie kibol, tylko po prostu człowiek zajmujący się oprawą. We Włoszech kibol.
1: We Włoszech kibol, ale też może my nie wszystko wiemy o tych ultrasach. Może te role też ultrasa we Włoszech się trochę różnią w zależności od klubu. Zależy też od klubu, z jakiej części Włoch, no bo skoro pada nazwa Napoli, w Neapolu kultura kibicowania też jest dość specyficzna, także kultura, no też użyjmy tego słowa, kibolowania, bo trzeba to rozgraniczyć. Kibic taki, który po prostu podąża za swoją drużyną, chodzi na stadion co weekend, czy jeździ nawet na te mecze wyjazdowe, no nie zawsze też musi być tożsamy z tym, kogo uważamy za pseudokibica, za kibola, czyli właśnie za taką osobę, która, jak powiedzieliśmy na wstępie, to co dzieje się na boisku, to nie stawia tego absolutnie na pierwszym miejscu. Ale te kultury się różnią. Kultury prowadzenia dopingu, zarządzania grupą kibiców, no też te działalności wokół kibicowania są różne. To, z czego czerpią zyski też tacy ultrasi, no bo też prezydenci, prezesi klubów we Włoszech czy w Polsce, zarządy klubów, no nie jest tajemnicą i to jest też źródłem wielu problemów potem, muszą dobrze żyć z takimi ludźmi, którzy mają wpływ na także kibiców.
0: To jest w ogóle chyba źródło problemu Starucha i Legii Warszawa zresztą też, że tam doszło do pewnego rodzaju zamieszania. Teraz prezydent Nawrocki zdecydował się Starucha ułaskawić. Zresztą trochę chyba jako efekt spotkania, albo inaczej, telefonu do kanału Zero, kiedy to Staruch zadzwonił, gdy gościem był prezydent Nawrocki.
1: Tak, no to jakby ta siła oddziaływania takich postaci jak Staruch, czy tych czołowych postaci z grup kibicowskich w innych klubach, ta siła oddziaływania jest bardzo duża. No w ostatnich miesiącach czy latach mieliśmy też wiele innych sytuacji przecież w polskiej piłce, czy w tym środowisku kibicowskim, które no były tematami gorącymi, choćby zakaz, może to złe słowo, taka zmowa klubów pierwszoligowych, które nie wpuszczały kibiców Wisły Kraków na swoje mecze, tych grup wyjazdowych. To wszystko też miało tam swoje zarzewie od no, pewnej sytuacji, bodaj w Tarnowie, jeśli dobrze pamiętam, która miała miejsce, tam życie stracił jeden z kibiców, potem tych kibiców Wisły Kraków na stadiony nie wpuszczano, wymyślano różne powody, a to nagle przed meczem z Wisłą Kraków remont łazienek stadionowych, a to awaria kołowrotków i takie sploty różnych okoliczności, aż do meczu ze Śląskiem Wrocław, który też był w ostatnich miesiącach gorącym tematem, bo skończyło się walkoverem. Ten mecz został odwołany. To był duży problem. To też na decyzje tych klubów, które nie wpuszczały kibiców Wisły, mieli wpływ kibice tychże klubów. Ja prowadząc klub piłkarski, gdyby tak się zdarzyło, żebym został prezesem, no musiałbym mieć nawet nie tyle z tyłu głowy, a wręcz przed oczami to, że tutaj są kibice wpływowi, oni tu byli przede mną, oni mają siłę, oni
0: że też...
1: Nie możesz im podpaść.
0: Razem z nami Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sport.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Latem w czwórce dbamy o waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Pytanie na dziś. Komu kibicujecie? Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports, współautor książki W krainie piłkarskich bogów razem z nami. A no właśnie, ci piłkarscy kibice i kibice innych dyscyplin się różnią?
4: Różnią się i to no, na tym naszym polskim podwórku to widać. Jakie mamy najpopularniejsze dyscypliny w Polsce? Nie zaglądałem w żaden ranking, ale no, z głowy można chyba powiedzieć piłka nożna, siatkówka, no bo mamy tam sukcesy. Chyba dalej też skoki narciarskie, koszykówka. To są różni kibice. Kibice siatkówki myślę, że uchodzą w Polsce za tych najbardziej kulturalnych. Siatkówka uchodzi za sport rodzinny, bezpieczny od zawsze, mimo że przecież sytuacja na polskich stadionach piłkarskich bardzo się poprawiła. No, my jesteśmy w tym samym wieku, Kuba, więc też dobrze pamiętasz to, co działo się jeszcze 20 kilka lat temu. Różne sytuacje związane z tym, co działo się na stadionach. Jakieś bójki, starcia z policją. Tego już nie ma.
3: Chociaż wciąż istnieje magazyn o kibicach, który można w takiej dużej sieci książkowo-gazetowej kupić. I w tym magazynie, to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, tam wciąż można znaleźć relacje z ustawek.
4: No właśnie, bo celowo użyłem tutaj stwierdzenia, co się dzieje na stadionie. Bo te ustawki, które no rzecz jasna mają miejsce, to się nie zmieniło. Może ich zasady, warunki są trochę mniej, powiedziałbym, dzikie, tam są ustalane to słynne ze sprzętem czy bez sprzętu, prawda? Jest jakaś taka rywalizacja na tym polu między kibicami poszczególnych klubów. Są kluby, które uznawane są pod tym względem za najlepsze, rywalizują z pozostałymi, to jest jakaś liga taka trochę alternatywna.
3: No, wychodzi na to, że film Furioza, film czy serial, bo już nawet
4: chyba film,
3: miesza.
4: Też oglądam, wydaje mi się, że film. Tak,
3: jednak jest trochę dokumentem.
4: Trochę tak, to się dalej dzieje, to zostało wyprowadzone daleko poza stadiony. No też nie mają ci kibole, kibice uczestniczący w takich rozgrywkach łatwego życia, no bo też policja jakby szuka źródeł tego, gdzie można takie ustawki znaleźć. Oni muszą się tam jakoś porządnie przed tym ukrywać, no bo to jest nie jest dozwolone tak zupełnie. To nie jest oddzielna dyscyplina sportu, którą można sobie gdzieś na łące uprawiać.
3: Ale jeszcze powiem ci, dlaczego pytałem o te inne dyscypliny i o piłkę nożną. Dlatego, że sam pochodzę z miasta 200-tysięcznego i jeszcze kilkanaście lat temu było coś takiego, że w tym mieście były trzy dyscypliny. To była piłka nożna, absolutna podstawa, siatkówka i żużel.
4: A widzisz, o żużlu zapomniałem, zabijesz mnie po programie.
3: Słuchaj, a najlepsze jest to, że była Resowia, która miała i piłkę nożną, i siatkówkę. Oczywiście te kluby były różne, ale jednak ten człon Resowia tam był. I Stal, która miała i piłkarzy, i miała żużel. Mam wrażenie, że kibice byli kompletnie od siebie różni. To znaczy, jak ktoś poszedł na Resowię albo Stal w piłce nożnej, to potem nie szedł na siatkówkę ani na żużel.
4: A to też, no, ciekawe zależności, prawda? Ale to tak, jakby z tym...

0: Styl kibicowania jest inny, atmosfera jest inna. Styl kibicowania, mam tutaj na myśli to, jak wyglądają przyśpiewki. No to też od tych różnic między dyscyplinami wynika. Też inaczej się żużel ogląda, ale to ty byś więcej powiedział.
1: Inaczej, ale od razu muszę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ta kultura kibicowania na żużlu jest jakaś fantastyczna, chociaż jest, i nie ma tam różnych niefajnych zachowań, tak jak w piłce nożnej, bo jak się pojechało na tablicach RZ do Tarnowa, zaparkowało pod stadionem, to można było wrócić bez szyby. Mówię o sytuacjach sprzed kilkunastu lat.
0: Czyli też podobne historie, jakie też kilkanaście lat temu, może i teraz, ale bardziej w przeszłości miały miejsce właśnie przy okazji meczów piłkarskich. No ale tak, no jakby to też trochę na kanwie tych lat już dawniejszych. Kiedyś mówiło się, że na mecz piłki nożnej iść, to trzeba mieć odwagę. A szczególnie usiąść właśnie na tych trybunach, no tak jak na Legii,
1: na
0: Żylecie, czy na tych trybunach właśnie dla tych kibiców bardziej zaangażowanych, w innych klubach też, że to trzeba było mieć odwagę i być aktywnym podczas takiego meczu. Trzeba było śpiewać na przykład non-stop, bo inaczej pozostali kibice mieli do ciebie pretensje, że stoisz i oglądasz tylko mecz. Więc tutaj to zdecydowanie różnica jest duża, no ale to bezpieczeństwo też naprawdę poszło mocno do góry.
1: Mam nadzieję, że za kilka minut odpowiemy na pytanie, kim jest dzisiaj prawdziwy kibic, a pomoże nam w tym Dominik Guziak, który jest razem z nami, dziennikarz Eleven Sports, specjalista od włoskiej piłki, o której też pogadamy, komentator Serie A, współautor książki W krainie piłkarskich bogów.
2: Najlepsze z najlepszych. Sport. Czwórka. Rap, gra.

0: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.
1: Razem z nami dziennikarz Eleven Sports Dominik Guziak. Prawdziwy kibic według ciebie to kto?
2: No, taka najprostsza definicja chyba, która też często pojawia się, można ją usłyszeć z ust i sportowców, i kibiców, no taki, który jest i wierny po zwycięstwie i po porażce. Kocha po zwycięstwie, jest wierny po porażce. Prawdziwy kibic to ktoś, no, odnosząc się do piłki nożnej, która jest mi najbliższa, ktoś, kto i na te mecze wyjazdowe

0: jak tylko może, to pojedzie, to się pojawi na innych stadionach i ktoś, kto jest regularnie na własnym stadionie w tych meczach domowych, ktoś, kto żyje swoją drużyną, też, bo myślę, tutaj tradycję warto dodać. Oczywiście to nie jest jakiś warunek, bez którego nie da się być kibicem, ale zaczęliśmy naszą rozmowę od Italii, no to tam przecież to kibicowanie, to komu kibicujesz, przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ktoś kibicuje Milanowi czy Interowi, bo ojciec, bo dziadek, a może nawet jeszcze ktoś dawniej kibicował, no to też myślę potęguje, jeżeli jest taki kibic, który z pokolenia na pokolenie to przyjmuje.
1: W Neapolu rodzisz się wyznawcą Maradony od razu.
0: Tak, tam nie masz wyboru, tam nie po masz. Prostu kibicujesz Napoli, bo Napoli jest jak reprezentacja Neapolu, jedyny klub z niesamowitą historią i tym kultem Diego Maradony.
1: A nie masz takiego wrażenia, że problemy rodzą się wtedy, kiedy na przykład, jeśli chodzi o piłkę nożną, w jednym dużym mieście jest więcej niż jeden klub, który ma znaczenie na tym rynku piłkarskim?
0: Patrząc na polskie podwórko, to te miasta zazwyczaj miały najwięcej problemów z pogodzeniem, bo to też infrastruktura. Takie miasta jak Kraków musiały pomóc zbudować stadion i Krakowi, i Wisły Kraków. Warszawa jest stadion Legii, ale Polonia przecież też chce stadionu, też chce pomocy od miasta i nie można powiedzieć, że na nią zupełnie nie zasługuje, bo prosił o nią już od dawna. W Poznaniu sprawa może wygląda trochę inaczej i ciekawiej, bo tam jest Lech Poznań, największy, w tym momencie mistrz Polski, największy klub w mieście, jest Warta, z którą kibice Lecha żyją bardzo dobrze. Jak były derby w Ekstraklasie, to były to mecze przyjaźni. Warta korzystała ze stadionu Lecha, jako że ich stadion też nie spełniał wymogów. Ale to może być problem. Jeżeli te dwa obiekty, gdzie chodzą kibice dwóch klubów, są blisko siebie, to tym bardziej tych problemów może być dużo. Ale podam przykład szkocki, bardzo ciekawy. Dundee FC i Dundee United. To też polecam naszym słuchaczom wygooglowanie sobie w Google Mapsie, gdzie ich stadiony się mieszczą. To są obiekty położone bardzo blisko siebie. Z jednego stadionu widać drugi. Czy przykład paryski. Paris Saint-Germain i Paris FC od zeszłego sezonu już rywalizujące razem w Ligue 1, ich stadiony dzieli dosłownie 15 metrów. Byłem tam na tej uliczce, która dzieli oba obiekty, wręcz nawet sklep klubowy PSG mieści się na stadionie, na Stadion Boulogne, gdzie gra Paris FC. Więc też
1: ale
0: są.
1: Wiesz, w Krakowie jest tak wiele klubów teraz, że mam wrażenie, że być może będą musiały pójść tym tropem i te stadiony będą niedługo obok siebie. Trudno być kibicem w Krakowie.
0: Trudno. No, także z tego względu, że
1: Wieczysta jest w Ekstraklasie.
0: I gra na stadionie Wisły Kraków, tak. I te stadiony trzeba wyszukiwać. Kiedyś Hutnik przecież, Poznań też był miastem z trzema klubami w Ekstraklasie. Wtedy jeszcze pierwszej lidze Olimpia grała przecież, Warta Poznań i Lech Poznań. No i trzeba było gdzieś te drużyny pomieścić.
1: To trochę opowieści kombatanckie, ale spoko, w takiej rozmowie też mogą się pojawić. Wchodzisz w szybkie strzały o Włoszech i o włoskich klubach i o kibicowaniu?
0: Dobra, wchodzę.
1: To za kilka minut. Dominik Guziak razem z nami, dziennikarz Eleven Sports.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z Najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Byłem z nami Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports. Obiecałem ci szybkie strzały i to włoskie, no to jedziemy. Najgłośniejszy stadion we Włoszech.
4: San Siro, zdecydowanie. Akustyka, mimo że to stary stadion i już są plany poważne zbudowania nowego, atmosfera i gwizd kibiców potrafi zagłuszyć, nawet kiedy mecz się komentuje w słuchawkach.
3: Najbardziej fanatyczni kibice.
4: No teraz, żeby nikogo nie zostawić w tyle, nie obrazić, powiem, że kibice Romy, a to głównie ze względu na ten hymn grany przed meczem. Jak 80 prawie tysięcy gardeł ryknie, to robi wrażenie.
3: Najbardziej niedocenieni kibice?
4: Z drugiej strony rzymskiej barykady powiem kibice Lazio, niedocenieni nawet przez właściciela klubu, bo też ich styl kibicowania jest piękny.
3: Najbardziej gościnni kibice we Włoszech?
4: Najbardziej gościnni.
3: Sara Perketiamo czy nie?
4: Ja się najbardziej ugoszczony czuję na stadionie Juventusu. Tam naprawdę poziom organizacji jest niesamowity, ale myślę, że gdybym jeździł jako kibic, to też ugoszczony byłbym i czułbym się zarówno w Rzymie, jak i w Mediolanie.
3: Może dlatego, że Juventus lubi Polaków.
4: Może dlatego, a kto wie.
3: San Siro czy Stadio Olimpico?
4: Oj, no to też trudne pytanie, ale daję konsekwentnie San Siro jednak.
3: I jeszcze jedno, ostatnie, włoski kibic. Bardziej kocha czy bardziej nienawidzi?
4: Chyba bardziej kocha. W tę pozytywną stronę bym szedł. Kocha na zabój, niezależnie od tego, co by się działo. Poza tym, no żeby kibic włoski kochał, ci, którzy kochają, mają dużo cierpliwości, bo we Włoszech kibicując i do tej infrastruktury przestarzałej, i do problemów finansowych klubów, i do tego, jak te kluby grają w Europie, to trzeba mieć anielską cierpliwość.
3: Jak powiem, że Łobuz kocha najbardziej, to nie będzie dobra puenta naszego spotkania.
4: Tutaj obronilibyśmy może jakoś.
3: Myślisz?
4: Może coś byśmy znaleźli. Adwokat diabła.
3: Dzięki wielkie, Dominik, że wpadłeś do
4: naszego
3: studia.
4: Dzięki, przyjemność.
3: Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports, specjalista od włoskiej piłki, komentator Serie A, współautor książki W krainie piłkarskich bogów. Będzie kolejna?
4: Może coś o kibicach właśnie, no bo było o piłkarzach, to może od tej strony kibicowskiej, to wtedy byłby materiał, trzeba by było znowu pojeździć właśnie na trybunach tych dla kibiców posiedzieć, a nie komentatorskiej. Na komentatorskiej to sterylne warunki.
3: To uważaj na mafię.
4: No będę, oj będę.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Więcej sportu.

0: Latem w czwórce dbamy o waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Dziś porozmawiamy o biegu na orientację. Razem z nami jest Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy właśnie w biegu na orientację. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
3: To najpierw takie pytanie, żart prowadzącego. Czy w gronie znajomych zawsze byłeś najbardziej zorientowaną osobą?
4: Myślę, że tak. Zawsze ja wskazywałem jakąś drogę do odpowiedniego punktu, czy w sklepach, czy gdzieś w centrum handlowym. Zawsze ja przejmowałem inicjatywę i prowadziłem mapę. No, orientacja też uczy takiej orientacji w terenie generalnej, czyli zawsze wiem, gdzie jest który kierunek świata. No może nie zawsze, ale w większości wypadków przynajmniej tak.
3: Ale czujesz to tak właściwie, że jak znajdziesz się w środku, pośrodku niczego, to wiesz, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie zachód, gdzie wschód. No wiadomo, tam oczywiście ten mech rosnący od północy na dachach i tak dalej, na skałach. Natomiast masz takiego czuja, coś zakodowanego w głowie, że jesteś w stanie powiedzieć, teraz jestem zwrócony w kierunku na przykład północnym.
4: Myślę, że najczęściej to się przejawia, jeżeli widziałem kiedykolwiek mapę miejsca, w którym byłem lub w obszaru, bo wtedy jestem w stanie siebie fajnie usytuować względem punktów orientacyjnych i nawigacyjnych w terenie, ale też jest coś takiego, tylko wyobrażam sobie, że jeżeli by mi zasłonili oczy, postawili w takim miejscu, to nie do końca bym miał takie przeczucie.
3: Nie wywąchałbyś północy?
4: Nie, nie wywąchałbym, bo to jest bardziej właśnie umiejętność łączenia faktów, czyli obserwacji elementów terenowych i odniesienia się w punkcie odniesienia do nich.
3: To co jeszcze oprócz tego mchu rosnącego od północy możemy tutaj wyróżnić, żeby tak rzeczywiście zorientować się w terenie?
4: Fani GeoGuessera zwróciliby uwagę na położenie słońca, to przynajmniej będziemy znali półkulę, na której jesteśmy. Innych rzeczy nie znam, korzystamy raczej z kompasu i dzięki temu wiemy, który kierunek mamy, a bardziej dokładnie, który azymut, no bo precyzja w naszym sporcie, w szczególności w ostatnim czasie, no, jest mega wysoka.
3: No dobra, ale Fryderyku, to rozłóżmy jeszcze na czynniki pierwsze, ten bieg na orientację. Ktoś napisał w internecie, że to jest po prostu bieganie z mapą i kompasem. Czy to jest taka definicja w pigułce?
4: Myślę, że jest to prawidłowe. Jest to rywalizacja ze sobą przede wszystkim, z innymi też w kontekście pokonania w najkrótszym czasie trasy, zaliczając po drodze punkty kontrolne, używając do tego mapy i kompasu.
3: Zaliczamy punkty kontrolne, ale jaka to jest trasa? Czy to jest z góry jakoś określona, czy każdy sobie wybiera, teraz pobiegnę w lewo, zaliczę ten punkt kontrolny, a dopiero potem zaliczę tamten drugi, a ktoś na przykład podejdzie do tego, że a ja zaliczę najpierw tamten drugi.
4: W tradycyjnej formule sportowej biegów na orientację mamy wyznaczoną trasę, czyli mamy do pokonania 10, paręnaście, parędziesiąt punktów kontrolnych, na których musimy być w odpowiedniej kolejności. Nie możemy ich ominąć, nie możemy sami sobie wybrać, że zaczynamy od tego czy innego punktu kontrolnego. Natomiast to, co mamy do dyspozycji, co możemy realizować, to są różne warianty, czyli patrząc na różne opcje terenowe, na to, czy chcemy obiec górę, czy chcemy pobiec ścieżką, czy lasem, możemy zdecydować, jak najszybciej dostać się do następnego punktu kontrolnego. I istota całego naszego sportu jest w tym, żeby dostać się w jak najkrótszym czasie, nie robiąc błędów i wybierając najlepszy możliwy wariant.
3: Jak wyglądają te punkty kontrolne?
4: To takie kawałki szmaty na patyku, można powiedzieć, ale takiej lekko odblaskowej. Pomarańczowo-białe sześciany, które są zawieszone na aluminiowych stelażach i do tego mają system elektroniczny potwierdzania właśnie tej obecności na punktach.
3: Aha, czyli nie trzeba ich zabierać ze sobą, tylko po prostu podbiegamy i system notuje, że rzeczywiście pojawiliśmy się w tym punkcie kontrolnym.
4: Tak, słuchajcie wszyscy, jeżeli zobaczycie taki punkt, nie zabierajcie go proszę, bo to się źle kończy później dla rywalizacji sportowej. Nie, podbijamy tam swoją obecność za pomocą tego elektronicznego systemu potwierdzania obecności, czyli to jest tam Sport Ident bądź Emit, to takie najbardziej rozpoznawalne systemy i to po prostu polega na zbliżeniu chipa w okolice punktu i tak podbijamy. Osoby, które mają doświadczenie z rywalizacją sportową na rowerach, na biegach, no to też znają te chipy, które się mocuje do sznurówek, czy gdzieś tam pod numerem startowym i przebiega się przez takie bramki. To my mamy swego rodzaju bramki, tylko one są z obszarem sferycznym zaliczenia, aniżeli takim liniowym, czyli do 30 cm.

0: od obszaru punktu, musimy zbliżyć dłoń, na której mamy chip i w ten sposób potwierdzamy, że tam byliśmy.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Sport.

0: czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z Najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
1: Sport w czwórce.
2: Razem z nami jest Fryderyk Prejma. To jest człowiek, który brał udział w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy właśnie w tym sporcie i dużo tych medali nazbierał podczas Mistrzostw Polski. Ile w sumie?
3: No nie jestem przygotowany na odpowiedź na to pytanie, ale w karierze seniorskiej co najmniej 10 już myślę. W karierze juniorskiej no to 10 pewnie.
2: Wow, no to sporo. To gdzie ty to wszystko trzymasz?
3: Dobre pytania.
2: Jakaś skrzynia?
3: Niedawno się przeprowadzałem i niestety wszystko trzymam, to na pewno, bo jest dosyć ciężkie. Pudełka w tej chwili na strychu.
2: Jakie to są dystanse? Ile trzeba przebiec? I jakie kategorie wyróżniamy, jeśli chodzi o bieg na orientację?
3: Piękno naszego sportu jest takie, że można rywalizować w sobie odpowiedniej trasie i sobie odpowiedniej kategorii wiekowej, czyli kobiety i mężczyźni ścigają się na swoich trasach dopasowanych pod swoje predyspozycje wiekowe. Jest kategoria ogólna, taka open, która jest M21, K21, czyli seniorzy i seniorki. Ścigamy się na dystansach od krótkich, sprinterskich, które są w mieście, po dystanse długie, które są realizowane w lesie. Ścigamy się nocą, ścigamy się za dnia, ścigamy się sztafetami. Różne formy, w różnych wariacjach.
2: A te widełki, jakbyśmy mieli określić, to ile wynoszą? Ile taki jest najkrótszy bieg na orientację, a ile wynosi dystans najdłuższego biegu na orientację?
3: U nas charakteryzuje się to za pomocą czasu, dlatego że czas zwycięzcy jest wyliczeniem komplikacji terenowych i dystansowych. Najkrótsze biegi to jest w okolicach 4-4,5 km i 15 minut czasu zwycięzcy. Najdłuższe biegi sięgają momentami dystansu półmaratońskiego i czas zwycięzcy jest w okolicach 90-100 minut.

0: Zgubiłeś się kiedyś podczas takiego biegu na orientację?
1: Niejednokrotnie, jeszcze nieraz się zgubię, aczkolwiek u mnie czas zgubienia to jest często 5-10 sekund, więc to jest bardziej odnalezienie się w wąskiej przestrzeni mapy.
0: A, to co to za zgubienie, czyli jesteś człowiek zorientowany przecież, czyli po prostu trzeba się odnaleźć, wrócić na trasę, natomiast mi chodziło, wiesz, o takie zgubienie, że gdzieś człowiek pozostał w lesie i nie wiedział, jak dotrzeć do mety w ogóle. Były takie sytuacje?
1: Naturalnie, za juniora nieraz mnie gdzieś przywoził samochód z leśnika, czy kogoś, kto mnie spotkał na jakiejś drodze daleko. Pamiętam taką sytuację, jak obróciłem mapę o 180 stopni i biegłem zamiast na północ, na południe. Dopiero zorientowałem się po 5 kilometrach, bo miał być długi przebieg. Miałem 13-14 lat, miałem już dużo w nogach, jak wróciłem na trasę, powiem tak.
0: No, czyli to były jeszcze te początki, ale to się najfajniej chyba wspomina właśnie tego rodzaju wydarzenia. Powiedziałeś, Fryderyku, o tym, że bieg na orientację można uprawiać również w miastach. Które polskie miasto jest najfajniejsze do takiego biegania?
1: Ja najbardziej lubię małe miasteczka, natomiast najwięcej takich eventów jest w dużych miastach, czyli Wrocław, Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań. Tam można pobiegać praktycznie co miesiąc. Jest też organizowane, są kluby lokalne, z którymi można się zgadać. Informacje o tym są na stronie Zielonego Sportu. Każdy organizuje jakieś regularne treningi z mapą. Tak samo mamy te inicjatywy Mobile Orienteering, które pozwalają zrealizować jakieś tam treningi sobie samemu.
0: A gdzie są te punkty kontrolne w miastach? Gdzie się umieszcza ten materiał biało-pomarańczowy? Na budynkach? Gdzieś na ławkach?
1: Pod twoim wejściem do klatki blokowej, pod krzakiem, w różnych miejscach.
0: Ale na klatce już nie, mam nadzieję, nie trzeba wchodzić do bloków, czy też się zdarza?
1: Zdarza się realizować indoor orienteering, który jest szczególną dyscypliną biegu na orientację, bardziej zabawową, ale zdarza się, natomiast jest to rozstawione wszystko czasowo, więc nie obawiajcie się, nie spotkacie pomarańczowej szmaty gdzieś po drodze do domu, ale jak spotkacie, to wiecie, że rozgrywa się jakiś trening albo zawody i wtedy możecie spytać kogoś, kto biega, gdzie można się na to zapisać.
0: Najfajniejsze miejsce do biegu na orientację to?
1: No ja wspominam najlepiej czas, jak byłem w Australii. Byłem tam trenerem przez pół roku stanowym i trenowałem biegi na orientację, trenowałem dzieciaki. Fenomenalne tereny, niesamowite skały, no coś dla mnie niespotykanego. Też tereny na Nowej Zelandii, które są no z filmu Lord of the Rings, Władcy Pierścieni, tam bieganie w tych skałach, gdzie był kręcony film, fenomenalne doświadczenie.
0: Fryderyk Pryma, multimedalista Mistrzostw Polski w biegu na orientację, uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w tym sporcie, był razem z nami. Bardzo ci dziękuję.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
4: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia!

0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
12: Czwórka, to słychać.

0: jest.
1: To zespół Linia Nocna, ale biorąc pod uwagę, że minęła ósma, to chyba wszystkie linie nocne zjechały już na bazę.
0: Pogoda.
1: I teraz wychodzą do pracy meteorolodzy, żeby powiedzieć wam, jaka będzie prognoza pogody w ten piątek. No będzie na pewno lżej niż w ciągu kilku ostatnich dni, bo nigdzie nie będzie przesadnych upałów. Najcieplej będzie w centralnej Polsce, 26 stopni prognozuje się w Warszawie i w Łodzi. Podobna temperatura jeszcze na krańcach wschodnich, czyli Rzeszów, Przemyśl, tam również można spodziewać się 26 stopni i tam również można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Chociaż prognoza nie pokazuje ich w Warszawie, to akurat w drodze z metra do radiowego studia spotkała mnie lekka mrzawka. Niemniej, jeśli chodzi o wyładowania atmosferyczne, to te powinniśmy spotkać dzisiaj wyłącznie na południu i na południowym wschodzie. Kraków, Katowice, tam o festiwal będę o tym mówił po godzinie 8:00. Lublin, czy wspomniany już przeze mnie Rzeszów, tylko tam może zagrzmieć i tam może ewentualnie przy okazji wyładowań atmosferycznych trochę popadać. Generalnie powinna być to ładna pogoda i ten piątek zarówno w górach, na Mazurach czy nad morzem warto spędzić na świeżym powietrzu, bo wreszcie można się spokojnie poopalać bez konieczności rozpływania i łapania gdzieś po bokach swojego ciała, które nie wytrzymywało temperatur czwartkowych, środowych i chyba jeszcze wtorkowych, prawda? No dobra, szerzej o temperaturach za godzinę.
0: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak.
4: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior.

0: Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowid.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 12 minut po godzinie 8. Niezła nam się muzyczna kanapka złożyła z tych dwóch utworów. Gramatik przed momentem, nie ma skróconych dróg, czyli jedno z najbardziej klasycznych, oldschoolowych, ale nadal fantastycznie brzmiących utworów z gatunku polskiego rapu. A wcześniej na samym początku audycji Calvin Harris w takim bardzo imprezowym i chyba dobrze rozpoczynającym w ogóle nasze piątkowe spotkanie nagraniu zatytułowanym Safety. Mamy dzisiaj piątek, moi drodzy, czyli weekendową wersję poranka w czwórce. Tę wersję, która rozpoczyna się nie o 7, tak jak od poniedziałku do czwartku, tylko o 8, więc macie zawsze tę godzinę dłużej na spanie, jeśli rytm dnia układacie pod poranek czwórki, a bardzo w to wierzę, że tak po prostu jest. I to jest pierwszy piątek? Tak, pierwszy piątek sierpnia. Także uczcijmy to jakoś specjalnie. 219 dzień roku, do końca pozostało 146 dni. Wczoraj miałem przyjemność siedzieć tutaj od 7 do godziny 10 i jeśli słuchaliście poranka, to wiecie, że była bardzo krótka lista tych osób, które świętują w czwartek. No to na drugą nóżkę mamy długą listę. Dzisiaj będzie wymienianie od od Agatengel, czyli Agatengela pewnie, Albert, Andromeda, Dobiemiar, Donat, Dorota, Doryda, Edmund, Edmunda, Kajetan, Klaudia, Konrad, Konrada, Licynia, Lic,

0: Licyniusz, Sykstus i Wincenty. Wczoraj chyba było tylko 10 imion, dzisiaj blisko 20 i to trudne imię na początek, Agatangel. No dobra, zostawiamy w takim razie te świętowania w waszych rękach. To wy musicie teraz zadzwonić do osób, które znacie i sprawdzić, czy to przypadkiem ich imiona nie łączą się z dzisiejszym dniem. Nie ma też jakiegoś wielkiego święta w kalendarzu świąt nietypowych, w związku z tym odpuszczamy sobie, zaczynamy ten piątek, weekendowy piątek na antenie czwórki. Mam telefon? No dobrze, tak, mam telefon, to zacznijmy w takim razie ten poranek także od rozmowy z naszym słuchaczem bądź słuchaczką. Stawiam na tego pierwszego, zobaczymy, czy mogę dziś zagrać też w lotto. Halo?
1: Cześć, no możesz i szóstka by była, Dominik z tej strony.
0: Jakby było fantastycznie, gdybym miał szóstkę.
1: No ale połowa moja wtedy.
0: Dobrze, to się tak umawiamy, słuchaj. Zostaw swoje dane Renacie i Renata zadzwoni po weekendzie, powie, czy Czarkowski jeszcze kiedykolwiek przyjdzie do pracy, czy już jednak ta szóstka była trafiona i dzieli się z tobą połową. Ciekaw jestem, jakby to było w jakimś urzędzie skarbowym rozwiązane, ale dobrze, będziemy się tym martwić, jak już trafię. Co tam, Dominik?
1: Mamy deal, jeszcze chciałem do tego nawiązać. Natomiast ja chciałem powiedzieć, tak cytując Siarę Siarzewskiego, że ale mi się zaimponowali gramatykiem i światłami miasta. Bardzo lubię ten kawałek, dawno go nie słyszałem w radiu. Natomiast klasyka, jeszcze raz klasyka, także za to dzięki.
0: No to poczekaj, to muszę cię postrofować teraz. Jak to dawno go nie słyszałeś w radio? Ja mam wrażenie, że my Światła Miasta w różnych elementach, czyli nie tylko singlem Nie ma skróconych dróg, prezentujemy w miarę regularnie na antenie czwórki. To w takim razie musi być nieregularne słuchanie twoje.
1: O właśnie, i teraz wyszło szydło z orka.
0: Ale wiesz, jakie jest na to rozwiązanie? Jak już się podzielimy tą bańką, chyba że będzie kumulacja i będzie więcej, to będziesz mógł w ogóle zostawić swoją robotę i będziesz mógł tylko słuchać czwórki, bo pieniądze i tak będą na koncie.
1: Namówiłeś.
0: Dobra, to tak działamy. Renata się odzywa po weekendzie, a ja biegnę do kolektury, ale dopiero po 10, bo muszę poranek poprowadzić. Dobrego dnia ci życzę, dzięki za telefon i wszystkiego dobrego. Trzymaj się, na razie.

No dobra, z każdym kolejnym przesłuchaniem staję się jeszcze większym fanem tego utworu Iconic by Mistake, czyli trzy rewelacje muzyki K-popowej, J-popowej, chociaż niektóre z dziewczyn pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, Sepharim, Illit i Katseye. Na antenie czwórki jeszcze nie tak dawno była to nowość na naszej antenie. 7 sierpnia, piątek, to jest dzień otwarcia w festiwalu w Katowicach. Wiem, że dużo już mówiliśmy o tej imprezie na naszej antenie. Gościem jednej z audycji był także Artur Rojek, ale zawsze warto wspomnieć, że to jest jeden z najciekawszych festiwali nie tylko na tej polskiej mapie, ale także na europejskiej mapie festiwalowej. Ugruntował swoją pozycję w ciągu dwóch dekad obecności w tym festiwalowym kręgu przyjaciół i nieprzyjaciół, bo pomiędzy imprezami też przecież muszą być jakieś niesnaski. Ale fantastycznie, że ta impreza się utrzymuje, że ma taką renomę, ma takie miejsce w Katowicach, które idealnie do niej pasuje i jednocześnie właściwie chyba nikt z nas nie musi się martwić, gdzie w przyszłym roku będzie off. Daty zazwyczaj też są znane dużo wcześniej, chociaż przesunęliśmy się w tym roku o jeden weekend do tyłu. Zazwyczaj off zaczynał sierpień, teraz trafił się w pierwszy pełny weekend tego miesiąca. Lista artystów, no to jest też taka ciekawostka dotycząca tej imprezy, że kiedy poszczególne ogłoszenia pojawiają się od listopada bodajże do kwietnia, maja, to czasami sobie myślisz, a coś tam nietrafionego, a to nie znam, a to chciałbym poznać, ale brakuje mi tego, tego i tego. I oczywiście nadal mi kilku artystów brakuje, ale kiedy spojrzałem na rozpiskę godzinową piątku, soboty i niedzieli na OFF-ie, to właściwie ja nie mam nawet czasu, żeby

pójść do toalety albo zjeść jakiegoś langosza, bo tak porozkładane są te najciekawsze koncerty, że i tak nie będzie tak zwanych pustych przelotów. Bardzo się cieszę, to jest jedyny polski festiwal, na który jeżdżę z dużą regularnością, to po pierwsze, a po drugie jedyny festiwal, na który jak już jadę, to jadę na 3 dni, a nie wybieram sobie jakieś tam poszczególne strzały z tego line-upu. No i oczywiście jest to festiwal, na którym najbardziej czekam na artystkę, którą poznałem mniej więcej rok temu, dzięki wywiadowi z Gosią Płysą, czyli szefową innego polskiego festiwalu Unsoundu. Ona była gościnią mojej audycji mniej więcej rok temu. Rozmawialiśmy o przyszłości muzyki, o artystach, którzy będą wyjątkowo ważni, o gatunkach, które się zmieniają, o tym, jak dużo mainstream czerpie z alternatywy. No i wtedy padło nazwisko, czy też pseudonim Oklu. Posłuchałem jej płyty, przepadłem, no i cieszę się, że Oklu jest dla mnie prywatną headlinerką tegorocznego OFA. Posłuchajmy jej utworu Harvest Sky.

0: To Gorillaz Feel Good Incorporated. Wiecie, że za tydzień o tej porze będziemy już po kolejnym polskim koncercie Gorillaz. Oni są headlinerami pierwszego dnia Bittersweet Festival w Poznaniu, a to już za tydzień. I to jest też taka moja konstatacja porankowa, że tyle się czeka na te festiwale. Najpierw te ogłoszenia, gdzieś tam październik, listopad, rozpoczyna się ta karuzela i wydaje się to tak odległe, kiedy my pojedziemy na tego offa, kiedy my pojedziemy na tego Bittersweeta. No i proszę, przychodzi sierpień, dzisiaj off, za tydzień będziemy już po pierwszym dniu Bittersweeta, po koncertach chociażby właśnie w formacji Gorillaz. Ja niestety się nie wybieram, ale jestem przekonany, że jakaś silna reprezentacja moich koleżanek i kolegów z Radiowej Czwórki będzie w Poznaniu, więc na pewno możecie spodziewać się relacji czy na antenie, czy w naszych serwisach społecznościowych. 2 minuty po godzinie 8.30, to jest piątkowy poranek czwórki, ja jestem z wami do godziny 10, a z nami są również nowości. W zeszłym roku ten facet wydał bardzo dobrze przyjęty album. Płyta nazywa się Anywhere Here Is Perfect, a teraz powraca z kolejnymi nowymi utworami. Nie dziwię się, bo tendencje na rynku są takie, żeby bardzo dużo nowej muzyki po prostu wydawać, zwłaszcza jeśli jest się artystą reprezentującym nurt elektroniki, gdzie ta konkurencja jest dość duża. Ten artysta nazywa się... To jest szkockie nazwisko, więc będę sobie pewnie trochę łamał język. Sam Galitry, a jego nowy singiel zatytułowany Round and Round właśnie trafił do katalogu nowości na antenie czwórki.
1: To jest

Dobra, słuchajcie, 21 minut do godziny 9, ja muszę zrobić kącik tenisowy, bo kolejne poranki mijają, ja coś tam szepnę o tenisie, ale w ogóle się na tym głębiej nie skupiamy i teraz też nie będzie to taka pogłębiona analiza, ale chociaż kilka informacji, bo zbliżamy się do ostatniego szlema 2026, US Open za 3 tygodnie rozpocznie się w Nowym Jorku, a to oznacza, że tenisistki i tenisiści są już w Stanach Zjednoczonych, albo w Ameryce Północnej, chyba tak powinienem powiedzieć, bo nie są dzisiaj konkretnie w Stanach Zjednoczonych, tylko są w Kanadzie. W związku z tym są za Oceanem Atlantyckim. Teraz będzie dobrze, a z perspektywy innych za oceanem, za Pacyfikiem. Dobra, zamotałem się. W każdym razie mężczyźni walczą w turnieju w Montrealu, kobiety grają w Toronto. Tak wygląda turniej National Bank Open w Kanadzie, że w tych dwóch miastach rozgrywane są turnieje tenisowe. Mieliśmy kilku reprezentantów i kilka reprezentantek, ale została nam już Iga Świątek, która wczoraj dość pewnie wygrała. Oglądałem ten mecz i było naprawdę fajnie patrzeć na to, jak Iga pokonywała w dwóch setach Wiktorię Golubicz, Szwajcarkę, 6-2, 6-1. To właściwie prawie było 6-0. No, w przedostatnim secie udało się Wiktorii zdobyć jednego gema. A dzisiaj z kolei na kort w Montrealu wyjdzie już nasz jedyny reprezentant, czyli Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie niestety odpadł Kamil Majchrzak i Hubert zmierzy się z tenisistą, który ma piekielnie trudne, jest Holendrem, piekielnie trudne nazwisko, Botik van de Zandschulp. Nie znam tego tenisisty. Podobno to zaskoczenie, że jest w tej części drabinki turniejowej i że zaszedł do tego miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnego zaskoczenia i że Hubert trafi już do tej fazy pucharowej, bo przed nami w kolejnym tygodniu zmagania już w 1/8, 1/4 i w końcu w półfinale i ewentualnie w finale. Trzymamy kciuki i za Igę, i za Huberta, żeby ten tydzień przeszli bez porażek, co oznacza, że będą fajnie radzić sobie, mam nadzieję, także w kolejnym tygodniu tych zmagań. Potem Cincinnati, a potem to już właśnie US Open, czyli Nowy Jork i ostatni wielki szlem 2026. 19 minut do godziny 9. Nie wspomniałem wam jeszcze, że oczywiście w poranku piątkowym czeka nas gość. Eryk Moczko tydzień temu wydał swój drugi studyjny album zatytułowany Family Brand i o tej płycie pogadam z nim po godzinie 9. Będzie u nas w studiu, posłuchamy sobie fragmentów tego albumu i pogadam z nim o pracach nad drugą płytą, czy się różniła czymś od formowania debiutu, który ukazał się 1,5 roku temu. No dobra, to w czwórce teraz znowu muzyka, a ja wrócę do was z Justyną Majchrzak. Za kilka minut zobaczymy, co działo się na świecie kilka lat temu.

0: To jest czwórka, kwadrans do godziny 9:00. Biaw przed momentem. Young Miko, utwór, który my dla was wybraliśmy, ale pamiętajcie, że jest taka audycja, co do której prawo decyzji największe macie wy. Gramy co chcecie od 18 do 20, od poniedziałku do piątku na antenie radiowej czwórki. Możecie wskazywać różnymi drogami, telefonicznie, mailowo, może nawet przyjdziecie tutaj do nas, do redakcji i powiecie na dole, że chciałbym, żebyście puścili ten utwór. Więc gramy co chcecie od 18 do 20. Zgłaszajcie swoje propozycje, czego brakuje wam na antenie. To my, może nie ja osobiście, ale Zuza, Adam i cała reszta grają to w piątki od 18 do 20. Dzisiaj kolejne wydanie tej audycji. Obiecałem wizytę w przeszłości archiwalnej Polskiego Radia. Powiedziałem, że cofniemy się o kilka lat. No to cofamy się o 42 lata, bo dzisiaj rok 1984. Sprawdzimy, co słychać w Polskim Radiu i czym kilkadziesiąt lat temu żyli Polacy. Justyna Majchrzak i Jacek Paśnik zdecydowali, że dzisiaj będzie optymistycznie, o sukcesie. No to słuchajmy.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik. Pojawiam się, żeby jak co tydzień przenieść was do przeszłości. A dziś odwiedzimy rok 1984. Mają go w swojej metryce brazylijski piłkarz Robinho, amerykańska aktorka Scarlett Johansson oraz kompozytor i wokalista Błażej Król.
3: Och, jak tu głośno, skroń rozsadza ciśnienie.
2: Jest to też rok, w którym jak Feniks z popiołów odrodził się Zamek Królewski w Warszawie.
4: 17 września 1969 roku zaczął płonąć zamek.
2: Opowiada profesor Stanisław Lorenc, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.
4: Ruszyły nasze ekipy natychmiast na zamek i z zamku najpierw od razu już wywieźliśmy to, co najwspanialszego. Po pierwsze obrazy Canaletto, obrazy Baccarellego, rzeźby, dzieła sztuki zdobniczej, pamiątki historyczne. Wszystko to przewieźliśmy tu do Muzeum Narodowego w ciągu następnych dni. Myśmy z każdej sali historycznej wycinali elementy architektoniczne, rzymsów, kolumny, kapitele, bazy, żeby zachować wzory do przyszłej odbudowy, bo myśmy w 1939 roku postanowili, że Zamek Królewski po wojnie będzie odbudowany. Już wtedy myśmy wiedzieli, że Niemcy go całkowicie zniszczą.
2: Ale decyzję o rekonstrukcji zamku podjęto dopiero w roku 1971. To wtedy popłynęły pieniądze i ruszyły prace.
5: Pękul, 2 centymetry do góry.
6: Panie geniu! Tamto on tu podaje.
7: Przygotowujemy się do następnego montażu.
8: Dzwony tak, teraz.
7: Właśnie. Te dzwony są bardzo piękne.
8: I tak się złożyło, że pan właśnie swoimi rękami, jeśli tak można powiedzieć, podnosi elementy tej wieży.
7: No tak jest, właśnie. Się cieszę. No nie mam słów.
8: Wzruszenie, rozumiem pana. Teraz...

0: tamtego narożnika ostrożnie.
1: W pracę na Królewskim Placu Odbudowy włączone zostało całe społeczeństwo. Wojsko, robotnicy, rzemieślnicy, nauczyciele oraz uczniowie.
2: Mieliśmy za zadanie na zamku naładować na przyczepy gruz, a dziewczęta rozładowywały cegły. Nas było tam około 40 osób. Naładowaliśmy 32 tony gruzu i jeszcze kilka przyczep cegieł.
3: Pojechaliśmy, pracowaliśmy i w dalszym ciągu będziemy pracować. Potem jak będziemy zwiedzać już wybudowany zamek, to na pewno będziemy mogli powiedzieć komuś znajomemu, czy może potomstwu, że nasza cegiełka tutaj jest.
1: 31 sierpnia 1984, w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbudowa Zamku Królewskiego zakończyła się i oficjalnie przekazano go społeczeństwu.
4: Lud Warszawy klaskał i płakał, bo oto Zamek Królewski stanął przed nim znowu w swej dawnej, znajomej, kochanej postaci i swoją obecnością mówił: nie! Nie jestem wizją i marzeniem poety. Wskrzesiła mnie cudem wasza wola i wasza wiara, więc zachowajcie ją na lata następne do chwili, gdy zegar na wieży królewskiej wybije wam znowu godzinę wolności.
5: Po południu do sal zamkowych weszli pierwsi zwiedzający.
6: No i proszę pani, urodziłem się w Warszawie, na Nowym Mieście. Jak przyszła decyzja odnowienia, to byłem niezmiernie wzruszony i bardzo się cieszyłem. Nawet oglądałem te fundamenty, jak tak początkowo było tak zamarkowane tego zamku i myślałem, czy ja się w ogóle jeszcze doczekam odbudowy zamku. No i doczekałem się.
1: Pomyślcie o tej historii, kiedy będziecie mijać Zamek Królewski, a ja wpadnę do was za tydzień z nową opowieścią sprzed lat. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
7: To był rok.
8: Jacek Paśnik, Justyna Majchrzak, To był rok, powróci za tydzień i oni również powrócą z kolejną datą, może bliższą naszej współczesności. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to jeden z moich kolegów miał tatę, który był dyrektorem Zamku Królewskiego i wtedy obligatoryjnie właściwie co kilka miesięcy chodziliśmy na wycieczki do Zamku Królewskiego w Warszawie i od tamtej pory nie byłem chyba ani razu. Pora to nadrobić, jakaś taka nostalgia mnie wzięła przy słuchaniu tego materiału. To był rok. Dzięki za te archiwalne wrażenia. Także dzięki materiałom, które są w Polskim Radiu. No to skoro 1984, to posłuchajmy Klausa Mittwocha.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.

0: Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

前ey 繰り返す出会い別れ次会う時もきっと音の中でどこでも行くこのままで旅は道連れ世は情け

0: Przenieśliśmy się na moment do Trójmiasta dzięki zespołowi Klawo. Tu jeszcze gościnnie Peko, a utwór miał tytuł 8,5 tysiąca kilometrów. Jest 9.
1: Pogoda.
0: Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odkryłem szołową funkcję, a mianowicie można sprawdzać, jaka była temperatura w Polsce danego dnia. Można sobie sprawdzić na przykład, ile stopni było we Wrocławiu 7 sierpnia 2015 roku. 30 stopni i to było wtedy najcieplejsze miejsce w Polsce. Rok temu 7 sierpnia był dość chłodny, 18 stopni na przeważającym obszarze naszego kraju. Dzisiaj ten 7 sierpnia jest trochę lepszy, chociaż na razie w prognozach nie było deszczu. Wyjrzałem w krótkiej przerwie przez okno, no i w Warszawie leje. Ja przyszedłem zupełnie nieprzygotowany na taką pogodę. Zobaczymy, czy to się rozwinie w stronę deszczowego piątku, którego w prognozach nie było, czy za chwilę się to uspokoi i jednak pojawi się słońce i w wielu częściach kraju miało być także bezchmurne niebo. No, będzie jak będzie. Temperatura, bo to obiecywałem. Suwałki 21. Białystok 24. Podobna temperatura w Lublinie. 26 stopni na południu Polski. To jest Rzeszów. 25 w Krakowie, 25 w Katowicach, gdzie zaczyna się off i tam może padać po południu. 25 stopni także we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gorzowie. Trochę chłodniej, bo 21 nad morzem. 21 w Szczecinie, 22 w Kołobrzegu i 21 w Trójmieście. Zrobiliśmy pętelkę. Kolejna prognoza pogody o 10.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbu z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacą.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: I zrobiło się 9 minut po godzinie 9. Rozpoczęliśmy tę drugą godzinę poranka w czwórce od utworu zatytułowanego Fuego, gdzie spotkali się m.in. Peso Pluma, Eat, Bizarrap i BNIX. A ja za chwilę spotkam się z Erykiem Moczko, który ma na swojej płycie dużo więcej gości niż w tym jednym utworze, który zaczął przed momentem drugą część poranka w czwórce. Ale Erek jest sam, bez towarzystwa swoich kolegów i koleżanek, Family Brand.

To jest album, który ukazał się tydzień temu, także mam nadzieję, że część z was zdążyła się już z nim osłuchać, a jeśli jeszcze na niego nie trafiliście, no to może będziecie mieli ochotę zrobić to po moim wywiadzie z Erykiem. Już za chwilę Eryk w studiu czwórki, zagramy także fragmenty Family Brand na naszej antenie. Jestem z wami do 10:00, Bartek Czarkowski, zapraszam.

0: Dobra, 16 minut po godzinie 9, gadamy sobie o naszych snach i o tym, czy się jutro wyśpimy, czy nie. Każdy z nas, no nie mogę powiedzieć, że trochę przymulony, ale no pewnie lepiej gadać o 19, a nie o 9. Ale takie są obowiązki artysty i takie są obowiązki dziennikarza. Artystą jest dzisiaj Erik Moczko, dziennikarzem jestem cały czas ja. Erik od tygodnia ma nową płytę na koncie, Family Brand, jego drugie studyjne wydawnictwo. Po pierwsze, gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Osadziłeś się już z tym albumem?
1: Chyba już troszkę tak. Ja zawsze tak trochę mówię, że jak się wydaje album, to w dzień premiery ty już trochę przestajesz słuchać tego albumu, bo ty się z nim osłuchałeś przez poprzednie 2 miesiące, gdy pracowałeś nad nim. I dla mnie zawsze wydawanie albumu to jest takie oddawanie tej muzyki ludziom i że ja już trochę nie czuję, że to jest tylko i wyłącznie moje, tylko gdzieś tam idzie to w świat. Jest to super.
0: A jest to taki moment, że zaczynasz już kombinować nad nowym wydawnictwem i masz już jakieś prewki?
1: No ja realnie dzień po mojej imprezie premierowej, nie siedziałem w studiu, ale dzwoniłem i pytałem o terminy, kiedy mogę iść do studia, no. Tak więc już zaczynam pracę nad kolejnymi rzeczami.
0: No dobra, to zadzwoniłeś dzień po premierze do studia. Masz już jakiś termin na najbliższą wizytę?
1: Tak, no jeszcze w sierpniu myślę, że z 6 sesji zrobię.
0: Niesamowite. Chociaż utrzymałeś taki dość regularny moment wydawania albumów, bo twój debiut pojawił się w lutym 2025.
1: Tak, półtora roku temu.
0: Półtora roku temu, dokładnie. No dobra, to takie pytania rozgrzewkowe. A teraz chciałem wrócić do naszej przeszłości. Czy ty pamiętasz, kiedy my się poznaliśmy?
1: Kurczę, dokładnie nie, ale pewnie w okolicach SBM-u, jakoś coś takiego.
0: Tak, poznaliśmy się w sierpniu chyba 2023 roku.
1: Okay.
0: To było chwilę po tym, jak twoja kariera, no tak wybuchła, można powiedzieć. Pojawiłeś się na scenie jednego festiwalu, pojawiłeś się na koncercie na Torwarze twojego ukochanego artysty. Zaczęło się robić gorąco przy twojej muzyce i przy twojej ksywce. I wtedy spotkaliśmy się w siedzibie SBM-u. Myślałem sobie wczoraj o tej historii takiej naszej. Potem przez długie miesiące nie mieliśmy kontaktu, ale zastanawiałeś się, co by się wydarzyło, gdybyś w tamtym momencie poszedł za tym. Inna sprawa, że

0: Tam się różne rzeczy nie pozgadzały. Tak. Ale myślałeś sobie o tym, co by się działo, gdybyś był reprezentantem SBM-u od 2023 roku?
1: Nie, nigdy tak nie zastanawiałem się nad tym. No co, pewnie byłbym ziomkiem znowu Tonym Szaranym i
0: no, szaranym i tak jesteś ziomkiem.
1: Tak, ale nie zastanawiałem się nad tym jakoś bardziej. Po co się zastanawiać? Wybrałem inną drogę trochę i wiesz, i
0: oczywiście,
1: poszedłem innym kierunkiem, aczkolwiek, no ciekawe pewnie gdzieś tam, co by się działo w tym momencie.
0: Absolutnie tu nie chodzi o to, czy źle, czy dobrze wybrałeś, tylko czy myślałeś o takiej alternatywnej rzeczywistości, która mogłaby się stworzyć, gdyby pewne rozmowy poszły inaczej niż poszły, pewne decyzje zostały inaczej podjęte. Mhm. I od tego chciałem zacząć.
1: Ja jestem chyba takim overthinkerem, ale gdzieś tam, jeśli chodzi o muzykę, to staram się po prostu żyć chwilą i jakby przeżywać to, co się dzieje w danym momencie, więc nie zastanawiałem się jakoś turbo głęboko nad tymi rzeczami, jakie decyzje gdzie mnie zaprowadziły, tylko właśnie jakoś żyję chwilą. Carpe diem.
0: Pięknie powiedziane. Matura z polskiego pewnie na 98.
1: Oj, nie,
0: bo wiemy, że z matematyki to nie, ale z polskiego
1: nie.
0: Może na 98.
1: Ja nie pamiętam, ile miałem, ale tatek gdzieś tam mnie ostatnio poprawił, bo źle powiedziałem, bo powiedziałem, że ledwo co zdałem poprawkę z matmy, a powiedział mi, że miałem 44%, więc nie tak, tak lekko.
0: W wywiadzie tak. Powiedziałeś, że miałeś 31%.
1: Tak, właśnie byłem 2 dni temu w domu rodzinnym i tata mówi, co ty gadasz w tych wywiadach, przecież ty całkiem ładnie napisałeś tą poprawkę.
0: A czy w takim razie twoi rodzice, o tacie chyba nie wspominasz na Family Brandzie, ale o mamie wspominasz, mm-hmm. Czy twoi rodzice są pierwszymi recenzentami twojej twórczości?
1: Teraz już nie, kiedyś pewnie tak, bo kiedyś to było tak, że moja mama po prostu mnie odbierała ze studia, jak jeszcze chodziłem do szkoły, po nocach mnie odbierała, no to ja w samochodzie puszczałem te numery, które udało mi się zrobić. Teraz pewnie moja narzeczona jest większym recenzentem niż rodzice, aczkolwiek...
0: I kierowca, który cię wozi.
1: I kierowca, który mnie wozi, to prawda. Teraz to się pozmieniało troszkę na pewno, no. Teraz zawsze jak gdzieś wracam do domu rodzinnego, to dopiero wtedy pokazuję rodzicom, jak chcą coś zobaczyć, a jak nie chcą, to czekają na premierę.
0: Jestem przekonany, że tydzień po premierze to już mają osłuchane.
1: Tak. No, moi rodzice wszystko lecą, bardzo śledzą jakby wszystkie moje poczynania, czy to w internecie, czy muzycznie, więc oni są zawsze bardzo zupdate'owani i oglądają TikToka i wiedzą, co się dzieje.
0: Eryk Moczko, Family Brand, od tygodnia ten album zaglądamy na niego po raz pierwszy. Możemy zacząć od Jak mam się nie wczuwać?
1: Tak jest.
0: No dobra, to Eryk Moczko.

0: 63 jar.
1: I znowu wróciliśmy do wątku rodzinnego. Z powodu pytania, czy podoba mi się album, to już przeniesiemy to na antenę i zaargumentowałem to tu swoim wiekiem, bo wydaje mi się, że ja jestem już za stary na... Znaczy, generalnie podobają mi się bity, podoba mi się, jak rapujesz, ale brakuje mi czasem treści. I nawet mam dla ciebie pytanie, mogło paść trochę później, ale skoro sobie rozmawiamy szczerze, to padnie teraz. Z której takiej myśli, którą wieziesz na tym albumie, jesteś najbardziej zadowolony? Z czego chciałbyś być rozliczony za 2 czy 5 lat przez swoich słuchaczy z tekstów, które tutaj zarapowałeś na Family Brandzie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że takie coś, co najbardziej gdzieś tam było takim motywem przewodnim, trochę takim wewnętrznym i gdzieś tam starałem się to przekazywać, to gdzieś ten rozwój cały, to jakby jak to wszystko się zmienia, jakim życiem trochę teraz żyję i że doprowadziłem się do tego miejsca. Aczkolwiek też uważam, że o wiele bardziej niż na innych albumach gdzieś tam pobawiłem się tutaj grami słownymi jakimiś i tak dalej, że czerpałem fan po prostu stworzenia tego albumu i to gdzieś tam było dla mnie najważniejsze.
1: To myślę słychać w każdym utworze, że to jest płyta po prostu gościa, który jest zajarany tym, że chodzi do tego studia i że nagrywa dużo, co także wiemy z innych twoich wywiadów, że ty masz problem z selekcją utworów. Że pewnie gdybyś nie musiał wyrzucać utworów, to ta płyta trwałaby godzinę 15 i byłaby trochę jak albumy Drake'a,
0: 25
1: utworów. No dobra, ale to szczerość za szczerość.
0: Aha.
1: Ty naprawdę żyjesz tak, jak o tym rapujesz? Tam nie ma żadnej przewózki, żadnego takiego podniesienia o, nie wiem, 10% tych wyjazdów, tej kasy, tego, że zmieniacie Dubaj na Los Angeles, a Los Angeles na jakąś egzotyczną wyspę.
0: Nie, wiesz co, na V24 trochę tak było, że gdzieś tam rapowałem jeszcze tymi marzeniami trochę dużo i bardzo to mocno tu czułem, ale tu rzeczywiście ja bardzo mocno ten album nagrywałem impulsywnie, że jak coś się działo w moim życiu takiego, z czego się cieszyłem i co dawało mi fan, to o tym nawijałem, więc tutaj nie ma raczej jakiegoś nie real talku.
1: To pozazdrościć, a czy wy sobie czasami myślicie o tym, to w kontekście BDS-a, który bardzo dużo poświęca czasu ostatnio, są też ludzie, którzy zarzucają mu populizm, że robi to pod publiczkę. On bardzo dużo mówi o tym, że to miejsce, w którym jest, to jest miejsce, do którego doprowadzili go jego fani i że tylko im może to zawdzięczać.
0: No i to jest...
1: Ale czy jest druga strona tego medalu? Czy myślisz sobie czasem, że twoi fani muszą iść na 5:30 na zmianę do sklepu na rzecz, że twoi fani muszą, nie wiem, jeździć na rowerach, być kurierami, że twoi fani nie mogą sobie pozwolić na każdy koncert, na który ty wchodzisz pewnie w większości za darmo, że twoi fani nie mogą sobie nawet pomarzyć o tym, że kiedyś polecą do Los Angeles. Czy wy się czasem zastanawiacie nad tą odpowiedzialnością taką, że rapujecie o bardzo odległych dla większości z waszych fanów rzeczach?
0: Tak, no wiesz co, ja trochę przekazuję jakby w muzie rzeczywiście to, co u mnie się w życiu dzieje i tak dalej. Ja w sensie zgadzam się w 100% ze słowami Borysa, że no gdyby ci ludzie, jakby nas by trochę nie było i jakby to, że ktoś chce nas słuchać, to jest coś niesamowitego i ja też do końca, wiesz, moich dni będę za to wdzięczny, że są osoby jakby, którzy poświęcają czas, jeżdżą na koncerty, jak gdzieś mogą. Co nie zmienia faktu, że gdzieś tam, wiesz, od mało lata też jakby obrałem sobie taki kierunek, że chodziłem do tego studia, pracowałem jakby na to i spędzałem godziny, noce w studiu. Mama to mnie odbierała ze studia czasami o 5 nad ranem, a na 8 jechałem, byłem w klasie maturalnej. Poszedłem na studia, w którymś momencie powiedziałem po 2 tygodniach, że stawiam sobie jakby... idę tylko w stronę muzyki, albo się uda, albo się nie uda, więc gdzieś tam w moim życiu też jakby były takie momenty, gdzie musiałem podejmować to ryzyko i musiałem decydować jakby w którym kierunku chcę pójść, co chcę robić i gdzieś tam na tej całej mojej drodze pojawiały się takie momenty, gdzie pewnie pomogłem trochę szczęściu i jak znajdowałem się w jakimś miejscu, to które wiem, że to miejsce, w którym w danym momencie byłem, pozwoli mi przejść krok dalej, to starałem się zrobić wszystko, żeby jakby wykorzystać ten krok. Wiadomo, na koniec dnia to,

0: to, że jakby jestem w tym miejscu, w którym jestem, to jest duża zasługa pewnie ludzi, w którymi się otaczałem i też ludzi, którzy mnie gdzieś tam wspierali, słuchają tej muzyki i tak dalej, ale też to nie ma co mówić, że też jest w tym dużo pracy, jest dużo jakby ogarniania i kminienia, jakby żeby się w tym miejscu znaleźć po prostu, nie?
1: A gdybyś miał wybrać, no, właściwie ja poproszę, żebyś wybrał jedną osobę, ale nie chciałbym, żeby to była mama, tata, nie chciałbym, żeby to była Karolina, czyli twoja narzeczona. Gdybyś miał jedną wskazać jedną osobę, która była kluczowa dla twojej kariery, to kto by to był?
0: Koder.
1: Koder.
0: Tak.
1: Czyli producent, twój ziomek,
0: osoba. No on mi pokazał muzykę jakby. To jakby ja nigdy od początku, od 9 czy 10 lat nie zmieniłem producenta. Nigdy jakby, wiadomo, były jakieś momenty, że pracowałem z innymi producentami, ale to były stricte projektowo na jeden numer, ale tak, żeby zmienić studio, nagrywać w innym studiu, że wiesz, jestem w takim miejscu, gdzie mógłbym sobie pewnie nagrywać w każdych najlepszych studiach muzycznych w Warszawie, a na koniec dnia siedzimy u Kodera w garażu i tam cały czas robimy muzykę, no.
1: I to jest taka przyjaźń na wieki, że tak. Nawet jeśli nie będziecie robić muzy, rapować, produkować, no, to będziecie po prostu ziomkami
0: tak,
1: na zawsze?
0: Tak, tak. W sensie, wiadomo, ta muzyka bardzo mocno łączy i zazwyczaj, jak się spotykamy, to w celu robienia muzyki, bo Antek jest turbo zapracowany i on po prostu ma bardzo mało czasu, bo robi masę innych projektów też w tym momencie, aczkolwiek, no, mam nadzieję, że tak będzie. No, wierzę w to bardzo mocno.
1: Tu chyba nie przestrzela, ale wydaje mi się, że pancerz jest Kodera, prawda? To jest produkcja Kodera?
0: Jest produkcja Kodera, a nawet jest na ficie tutaj.
1: No to lecimy w takim razie. Idealnie nam się ułożyło. Eryk Moczko w Studio Czwórki i Eryk Moczko z nowego albumu Family Brand.
2: Oni na mnie śpią, tłumaczcie się Karolinie. Nie mam dla was czasu, robię cyfry tak jak Miller. Z 2-1-1-5 jestem gdzieś na telebimie. Kiedyś skakałem przez płot, żeby tylko dać im płytę. Życie jest błędne, ale młody, ale masz siłę. I zapadaj po swoje, nawet jak plują na imię. Wyjawiam wszystko, rób to co ci płynie w żyle. Ja tak zrobiłem i dzisiaj widzę jak fani dziarają moją ksywę. To pojebane, czekaj, to popierdolone. Chciałem mieć pełny saldo, miliony jebanych monet. Wtedy czymś wielkim był najtańszy apartament.

Mogłem dzisiaj kupić furę, nowy rocznik, czarny lakier, V8, BMW, 500 koni, M-Pack. Ale nie mam prawka i mam wyjazd, jedyne co boli mieć to podatek. Jeśli umrę młodo, to cokolwiek

0: Pancerz, chciałem powiedzieć, że tak rozpoczyna się, ale tam jeszcze jest ten utwór, który jest intrem i dopiero potem wchodzi Pancerz z gościnnym udziałem Kodera i z gościnnym udziałem Kukego 2115. Dużo masz tych gości na płycie, z którego jesteś najbardziej dumny?
1: Dobre pytanie, nie chcę tutaj wymieniać, no z każdego jestem super zajarany.
0: Musisz wymieniać.
1: Kurczę, jak miałbym wybierać, to z Kodera.

0: Skodera.
1: Tak.
0: Ale to jesteś lojalny wobec tego, tak, wobec tak. tego kumpla.
1: Tak.
0: Wiadomo, że zawsze jest tak, że nie da się złapać wszystkich, których chciałbyś mieć na płycie.
1: Tak.
0: Czasami jest tak, że ktoś nie może, czasami są jakieś kwestie techniczne i tak dalej. Czasami ktoś po prostu nie odpisuje. Mhm. Z twojej rozmowy z Kaziem Rapglasem, który bywa tutaj czasami w tym studiu i komentujemy sobie różne rapowe historie, więc też mój ziomek. Wiem, że Jan Gigi nie odpisał na zaproszenie. Odezwał tak. się od tego czasu, czy nadal milczy?
1: Nadal milczy, ale... Nie żywię jakby...
0: Nie ma po co żywić
1: no, nie, tak, ale bo właśnie dużo osób może często szukać w czymś takim, wiesz, jakichś podtekstów i tak dalej, ale to totalnie jakby kumam, że ktoś może nie odpisywać i jakby żyje swoim życiem gdzieś tam i ma ważniejsze sprawy do roboty.
0: No ale pociągnę cię jednak za język Kodera stawiamy na pierwszym miejscu, ale tak. no, są na tej płycie teksty o tym, że dawałeś płyty, tam skakałeś przez płot na koncertach, tak. 2-1-1-5. No jednak, nawet jeśli nie nagrywaliście tego w jednym studiu, tylko ty położyłeś swoją zwrotkę u siebie w studiu, a Sebastian, czyli Whitechur, zrobił to u siebie w Milanówku,
1: tak.
0: no to posiadanie kogoś, o kim się marzyło 2-5-7 lat temu, jest chyba dopięciem czegoś niezwykłego w swojej karierze.
1: Kurczę, kiedyś bym tak powiedział, teraz bym powiedział, że jest to po prostu kolejny krok gdzieś tam i fajnie, że to się dzieje i że fajnie, że to jest takie naturalne, nie? W sensie, że bardzo jestem z tego dumny, bardzo się tym jaram, bardzo się tym cieszę, aczkolwiek wiem, że to są po prostu gdzieś tam kolejne kroki, które jakby zostały wykonane, żeby przejść dalej i jeszcze bardziej jakby się rozwijać w tym wszystkim.
0: Ale ta lista gości, którzy jeszcze się nie pojawili na twoich płytach, a mogliby to zrobić, jest już krótsza, czy... Znaczy, no, siłą rzeczy jest krótsze, ale czy tam nadal jest więcej niespełnionych marzeń i niezrobionych kroków, czy już mniej?
1: Już mniej raczej, aczkolwiek jest masę jakby raperów, artystów w Polsce, którymi się jaram i z którymi z chęcią bym jeszcze porobił kilka rzeczy na pewno.
0: Mierzyłeś się w czasie swojej kariery i pewnie mierzysz się nadal z porównaniami do różnych raperów. Tak. Które cię najbardziej mierzi?
1: Ojejku. Nie wiem. Już chyba żadne, wiesz? Kiedyś jakby te...
0: Czy już nie robią na tobie wrażenia?
1: Nie, kiedyś bardzo mnie wkurzało, udawałem, że mnie to nie wkurza, ale kiedyś bardzo mnie wkurzało, jak mówili, że jestem influencerem, raperem, bo trochę tak było, aczkolwiek bardzo mnie wkurzało to, że ludzie nie wiedzieli o tym, że ja robiłem muzę dużo wcześniej niż zacząłem działać w internecie, a przez to, że zacząłem działać w internecie, po prostu otworzyło mi to furtkę do tego, żeby ludzie gdzieś tam bardziej mnie poznali, więc to mnie wkurzało, ale teraz już mam luz z tym.
0: A czy ty uważasz, że jesteś popularnym artystą?
1: Nie wiem. To nie mnie pytać.
0: Nie, no ciebie trzeba zapytać. No widzisz wyniki odsłuchów swoich płyt, widzisz ile twoje single robią, dostajesz złote płyty. Ale czy ty mierzysz się z taką popularnością, że trudno ci jest przejść przez jakieś, nie wiem, miejsce publiczne typu galeria handlowa?
1: W sensie nie jest mi trudno w żaden sposób, ale jeśli pytasz o to, czy ludzie mnie zaczepiają idąc przez galerię handlową, to tak.
0: Okej, ale to są młodzi ludzie, prawda? Nie mierzysz się jeszcze z taką popularnością, że rozpoznają cię 40-latkowie, nie wiem... No chyba jeszcze nie masz takiej popularności, którą nazwałbym popularnością pudelkową, że...
1: A, to nie, to całe szczęście.
0: Jesteś wszędzie i będziesz pasował i do Dzień Dobry TVN, i do wywiadów w Radiowej Czwórce, i tak. do jakiegoś kanału internetowego.
1: Nie, aż tak nie, ale ja właśnie zawsze mam taki luz, że gdzieś tam słyszałem, że jest dużo jakby artystów, co nie chcą wychodzić do miasta, czy boją się pójść do galerii, bo nie chcą
0: Znamy
1: się...
0: takich, którzy jeżdżą w kominiarkach na rowerze przez Warszawę, tak. żeby nie być rozpoznanym.
1: Tak, no a ja mam raczej taki luz, że właśnie to jak ktoś do mnie podejdzie i się spyta, czy może sobie zrobić zdjęcie, to jest super, bo widzę jakby mojego odbiorcę face to face, wiem kim jakby jest i tak dalej, zawsze to jest gdzieś tam takie przemiłe.
0: A miałeś jakąś przypołową sytuację albo taką, która budziła, no nie chcę powiedzieć, że strach, ale no, że czułeś się niepewnie w kontakcie z kimś.
1: Tak, żeby czuć się niepewnie, to raczej nie, w sensie już gdzieś tam na tyle jakby tych interakcji miałem z ludźmi, że na pewno dużo się nauczyłem, co robić i jak się zachowywać i tak dalej. Ale pamiętam, kiedyś miałem taką śmieszną sytuację, jak Okekel mnie zdisował na jakimś numerze, to byłem z moją narzeczoną i wróciliśmy z jakiegoś wyjazdu i byłem w pewnym sklepie, gdzie drukowałem zdjęcia takie do albumu.

0: I po prostu stałem przy tej budce i drukowałem zdjęcia. I widziałem, że obok mnie stoi taki ziomek i wyglądał mega podobnie do Okekela. W sensie miał tą samą fryzurę.
1: Ja Sobel
0: wiem.
1: Był.
0: Nie Sobel, ale to wiem, do czego pijesz. Ale miał taką fryzurę, ja nie wiem, jak ona się nazywa. Edgar chyba, każdy na to mówi. Teraz nie pamiętam, taka kurtka i właśnie wygląda jak Okekel. I tak miałem, no że ziomek stoi ten i ziomek wydrukował zdjęcie. Podszedł do mnie, czy mu się podpisze. Tylko trzymał to zdjęcie jakby tyłem do mnie. I ja tak mówię, że a co jest na tym zdjęciu, nie? I on mi odwraca, ja wziąłem to zdjęcie, odwróciłem i tam, wiesz, fota Okekela jakaś i te wersy, gdzie mnie ciśnie, nie? Ja tak mówię, że nie podpiszę ci stary tego, ale że wszystkiego dobrego coś tam, nie? To było takie jedno z
1: śmieszniejszych. On to zrobił w real time w takim razie, tak?
0: Tak, no to było niesamowite, w sensie, że jaki tam proces myślowy szybko musiał zajść, ale to było całkiem niezłe. No, całkiem mi to zaimponowało.
1: Kreatywny gość, trzeba przyznać, że kreatywny. Co ciekawe, co chciał zrobić z tym zdjęciem, nie na żółwia wrzucić.
0: Możliwe.
1: Erik cały czas w studiu czwórki Sin City. To jest ten utwór z Łajciorem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, zgadza się.
1: No dobra, to zobaczymy jak z tymi marzeniami i kolejnymi krokami.

0: być.
1: I... No i znowu nas zaskoczyło. Ty, słuchaj, za krótkie te utwory zrobiłeś. Masz problem z, ty masz problem z selekcją, tak. Ale mógłbyś robić takie 3.30, a ledwo co się rozgadamy, to już się utwór kończy. Sin City, Eryk Moczko z gościnnym udziałem White'a, czyli White 2.1.1.5. Słuchaj, kończąc już powoli naszą rozmowę, bo też powoli będzie kończył się poranek w czwórce. Chciałem cię trochę zapytać o realia sceny rapowej. Mhm. Czy wy czujecie, no bo ty jesteś na pewno artystą mainstreamowym, no, wskazują na to wyniki, popularność, artyści, z którymi nagrywasz, no wszystko, chociażby to, co dzieje się na Family Brand. Mhm. Czy wy czujecie, że polska scena rapowa oddycha dwoma płucami, czyli oddycha tym mainstreamem i bardzo silnie oddycha underground, który, no, skrobi wam czasami, mam wrażenie, cholewki.
2: Tak, no, na pewno. W sensie uważam, że jest to od tam... Nie wiem, jak wcześniej było, bo gdzieś tam ja bardzo mocno byłem raczej słuchaczem mainstreamowym kiedyś, za mało lata, ale teraz jest to naprawdę bardzo mocno widoczne, mam wrażenie. Tylko też mam problem, żeby stwierdzić, gdzie zaczyna się mainstream.
1: Wiem. Myślę, że sporo osób, które tak branżowo zajmują się rapem czy hip-hopem, no chociażby wspomniany przez ciebie OKKL.
2: No jeszcze... dla mnie jest mainstreamowy,

0: Tomek.
1: No, ale... no tak, ale jeszcze kilka miesięcy temu byś powiedział, że jest w undergroundzie. On pewnie sam siebie by widział. Nawet ze swoim synem miałem ostatnio o tym dyskusję ze 2 czy 3 tygodnie temu. Bo on powiedział, że OKKL jest undergroundowy. Ja mu powiedziałem, stary, zajrzyj na popularny serwis streamingowy i zobacz, że jego utwory są w top 50 w pierwszej piątce, a jego płyta jest na 4. miejscu wśród najchętniej słuchanych albumów.
0: Tak, no.
1: To trudno to nazywać undergroundem.
0: Trudno, no.
1: Ale śledzisz, no już zostawmy przykład tego konkretnego rapera, a tylko tych, którzy rzeczywiście są w undergroundzie. Śledzisz, czy nie masz na to czasu, albo czy śledzicie w ogóle jakoś całą swoją ekipą, to, co się tam dzieje?
0: Ja śledzę, ale nie jestem odbiorcą raczej. W sensie zawsze staram się sprawdzić, jakby kojarzę ksywy, kojarzę jakby plus minus, co tam chłopaki robią, aczkolwiek no tak jak mówię, nie jestem odbiorcą, jakby nic jeszcze takiego nie usłyszałem, co by mnie jakoś porwało.
1: Eryk, a jeśli tam jest taki Eryk 2.0, któremu trzeba podać rękę tak jak tobie ta ręka została podana, nie żałujesz, że
0: to podaję.
1: Że możesz, no ale mówisz, że jeszcze nie złapałeś takiej osoby, czy nie poświęcasz tyle czasu
0: na słuchanie tych młodych? Nie złapałem takiej osoby. W sensie bardzo mam wrażenie, że ta muza undergroundowa w tym momencie, w którym jest bardzo nonszalancka, a ja nie przepadam za takim klimatem dosyć.
1: Co to znaczy nonszalancka?
0: No, że...
1: Że jest źle wyprodukowana?
0: Że te dzieciaki chcą być zbyt cool. Właśnie gdzieś tam, no, że są zbyt cool, żeby powiedzieć komuś, że jest zajebisty, że są zbyt cool, żeby powiedzieć, co im się podoba, że zakładają te kaptury, chodzą, wiesz, albo w kominiarkach, całe sali owinięci, chcą być jacyś incognito, wiele osób, które się znają z niektórymi artystami i tak dalej, mówią, że to są totalnie, wiesz, inni ludzie.
1: Czyli, że to jest kreacja po prostu na potrzebę
0: Nie mówię, że każdy, żeby to nie było tak, ale no jest to nonszalanckie bardzo dla mnie.
1: 3 najbliższe miesiące jak spędzisz?
0: Nie wiem, zobaczę. Wykończenie domu się zaczyna, więc pewnie na budowie.
1: Wykończenie domu?
0: Tak.
1: O rany. To chyba jedna z gorszych rzeczy, jakie mogą człowieka spotkać.
0: Tak.
1: Nie zazdroszczę, nie wykańczałem domu, żeby nie było, bo takowego nie mam, ale ponieważ nie lubię nawet drobnych remontów, to wydaje mi się, że wykończenie domu jest jakąś plagą egipską.
0: Tak, ja się teraz dowiaduję takich rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślał, że mogą się dziać.
1: Zrobiłeś sobie studio?
0: Tak.
1: Będzie studio
0: będzie,
1: w domu,
0: będzie.
1: Tak?
0: Będzie. Tak.
1: No to już w takim razie na kolejnej płycie 70 utworów, bo nikt cię nie będzie hamował i żadne finanse cię nie będą zatrzymywały, skoro będziesz miał rzeczy w domu.
0: To prawda.
1: Family Brand od tygodnia na rynku, płyta dostępna. Jest wersja fizyczna w ogóle?
0: Jest, aczkolwiek jest jakiś ostatni moment,
1: żeby ją zamówić.
0: Mogę tutaj zareklamować, czy no nie można reklamować?
1: Słuchaj, sam ci otworzyłem te drzwi, to skorzystaj.
0: To na www.familybrand.pl można zamawiać koszulki, płyty. I to są jakieś ostatnie godziny chyba, albo jeszcze przez ten weekend będzie dało się zamówić, a później już nigdzie nie będzie dostępno.
1: Jak się nie uda, to zostaje zawsze streaming, tamte
0: tak
1: utwory dostępne od tygodnia. Eryk Moczko był gościem w Radiowej Czwórce. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Wpadaj do nas przy kolejnej płycie, bo powiedziałeś, że niespecjalnie lubisz wpadać z wywiadami nie tylko do nas, ale po prostu promować singli, tylko czekasz już na to creme de la creme, czyli płytę. Także za kilka miesięcy pewnie znowu się widzimy. Eryk Moczko w Czwórce, dzięki wielkie.
0: Dzięki.

0: 10 minut pozostało do godziny 10. To jest cały czas audycja Bartka Czarkowskiego, ale ten nie może usiedzieć. Już w blokach startowych, już gna, już
1: Wielka ma następne... Wielka Warszawska, jestem.
0: Plan, weź mi tam trochę rozkręć te słuchawki, bo ja tutaj nic nie słyszę niżej. O, właśnie, teraz jest dobrze.
1: Jesteś, tak?
0: No, jestem.
1: To jest przekleństwo radiowca, jeśli zdradzimy taką kuchnię. Jeśli się siada przy mikrofonie i nie słychać się w słuchawkach, to...
0: Dramat.
1: To od razu się nie chce prowadzić audycji. Kasia Dedo będzie chciała prowadzić audycję od 10 do 13.
0: Z przyjemnością.
1: Co w tej kawce, w tym kubku z kawą
0: dużo
1: dzisiaj.
0: Dużo dobrego, bo wiesz, zaczynamy weekend, więc planujemy ten weekend, zajrzymy do Centrum Sztuki Współczesnej, będziemy trochę podróżować po Polsce niespiesznym
1: pociągiem. Jak coś, to mówiłem dzisiaj, mówiłem już dzisiaj o OFF-ie, nie wiem, czy coś tam dorzucisz od siebie, o
0: festiwalu. A też miałam trochę powiedzieć, ale jak już powiedziałeś, to
1: ale
0: może
1: ale ja powiedziałem, wiesz, mało, więc myślę, że twoja perspektywa będzie równie ciekawa.
0: O animie może coś powiem, bo to jednak muzyka elektroniczna, sporo osób pojechało do Gdańska na ten wielki show.
1: I tu muszę powiedzieć, ja trochę zapomniałem, że są te koncerty, bo Anima to jest naprawdę jeden z niewielu wykonawców muzyki elektronicznej, takiej EDM-owej, tak zwanej, którego chciałem zawsze zobaczyć na żywo, ale kiedy ogłoszono te koncerty i okazało się, że to jest weekend off festiwalu, no to wiedziałem, że ja jestem jednak szalikowcem OFF-a, ale żałuję trochę tego Gdańska.
0: Że dużo osób jednak właśnie obrało ten kierunek, biorąc pod uwagę, że te koncerty są rzeczywiście bardzo wyjątkowe.
1: No, spektakularne do kwadratu.
0: Tak, bo po prostu czujesz, jakbyś był w ogóle w jakiejś innej rzeczywistości, bo jednak też te projekcje 3D, które wokół ciebie też będą, plus ta muzyka, no naprawdę jest to spektakularne i myślę, że sporo osób po prostu postanowiło to poczuć i wybrać się do Gdańska. Będziemy też dzisiaj analizować teksty piosenek po angielsku, bo jak wiadomo, te bywają zaskakujące i z jednej strony czasem wydaje nam się, że słuchamy jakiejś wesołej pioseneczki, a potem się okazuje, że tekst jest jednak bardzo poważny, albo jest na odwrót.
1: Czyli co, nie ma nudy dzisiaj od 10.
0: Zapraszam.
1: Kasia Dydo, ja nazywam się Bartek Czarkowski, dziękuję za te dwa poranki, czwartkowy i piątkowy. Melduję się na tym stanowisku ponownie za dwa tygodnie, w piątek. Także do usłyszenia, a zostawiam was w dobrych rękach Kasi. 8 minut do 10. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Czarne oczy, śnią się czarne oczy.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: To Pink Panthers na antenie czwórki. Dzień dobry. Na zegarach godzina 10.
1: Pogoda.
0: Pogoda szykuje się dzisiaj całkiem przyjemnie. W Warszawie termometry pokażą 24 stopni. Będzie ciepło, ale bez przesady. Z chwilami słońca i odrobiną chmur oraz deszczu. We Wrocławiu zrobi się trochę cieplej, 26-27 stopni, więc to świetna wiadomość dla tych, którzy planują lunch na świeżym powietrzu albo wieczorny spacer po mieście. Nad morzem spokojniej. Gdańsk z temperaturą około 24 stopni. Lekka bryza pokaże, że to lato nie zawsze musi oznaczać upał.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
3: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11. Zapraszamy.
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
13: Tak jak

0: Dawid Tyszkowski, który szuka miłości swojego życia, gdzie jesteś. Ten utwór już za nami. 10 minut po godzinie 10. Dzień dobry.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Jest piątek, a to oznacza, że oficjalnie zaczynamy weekend. Witajcie w przerwie kawowej, miejscu, w którym dobra kawa spotyka się z bardzo dobrymi pomysłami na najbliższe dni. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co będziecie robić w ten weekend, no to spokojnie, przez najbliższe godziny znajdziemy mnóstwo inspiracji. Sprawdzimy, gdzie warto się wybrać, jakie koncerty, festiwale i wydarzenia czekają w miastach, podpowiemy, gdzie złapać się trochę letniego luzu, no i też jak najlepiej wykorzystać sierpniowe dni. Będzie trochę podróży, trochę kultury, trochę muzyki, no i też sporo takiego wakacyjnego klimatu, więc zapaszcie kawę, usiądźcie wygodnie, no albo ruszajcie razem z nami do pracy. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, niech ten piątek będzie początkiem naprawdę dobrego weekendu.

0: Criss Cross i Jump, to już za nami, a my przeskakujemy do Gdańska.
1: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
0: Zróbcie sobie kawę, no ale jeżeli macie czas, jeżeli na spontanie jesteście w stanie gdzieś ruszyć, to ja bym obierała teraz kierunek Gdańsk, bo tam bez wątpienia jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń muzyki elektronicznej tego roku, Anima, czyli Matteo Millerli, połowa duetu Tale of Us, przywozi do Gdańska widowisko pod tytułem Aiden World Tour. No i to nie

Niezwykły koncert, ale multimedialne doświadczenie, w którym Melodic Techno współgra z gigantycznymi ekranami LED, animacjami 3D, mappingiem, no i też takimi niesamowitymi efektami świetnymi. Futurystyczne postacie, jakieś takie cyfrowe światy, perfekcyjnie synchronizowane wizualizacje, to wszystko sprawia, że publiczność ma wrażenie uczestniczenia w filmie science fiction. To jedno z tych wydarzeń, o których mówi się jeszcze długo po zakończeniu koncertu. Dzisiaj oraz jutro w Gdańsku. Anime to jest coś, co chociaż raz w życiu warto zobaczyć oraz przeżyć. Nowość.

0: 23 minuty po godzinie 10 to Snoop Dogg i Step. To już za nami, a my tymczasem robimy krok w stronę pakowania walizki.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: No bo wiadomo, że lato to jest czas pakowania walizek. Jedni pakują tam wszystko, pół domu, inni pakują tylko to, co jest potrzebne, a my pakujemy tam dzisiaj trzy przedmioty. Za moment wpakujemy tam pierwszy, kolejne pojawią się w następnych godzinach. Jeżeli macie ochotę zgarnąć walizkę, no to po prostu musicie nas bardzo uważnie słuchać przez następne godziny, zapamiętać wszystkie przedmioty, a potem szybko do nas zadzwonić i opowiedzieć, co tam udało się dzisiaj wpakować. No to co? Pakujemy, wkładamy pierwszy przedmiot?
1: Do walizki czas włożyć

0: walizki, czas włożyć.
1: Dzisiaj pakujemy walizkę DJ-a, no bo przed momentem była mowa o anime, mnóstwo osób pojechało do Gdańska, a wiadomo, że główny wykonawca tego spektaklu jest też między innymi DJ-em, więc zapakujemy dzisiaj DJ-ską walizkę i pierwszy przedmiot, który tam ląduje, to pendrive, bo wiadomo, że bez tego żaden DJ nie funkcjonuje. Właściwie to powinniśmy tam wpakować nie jeden, a dwa albo trzy, a może nawet pięć, bo wiadomo, jak to bywa z tymi pendrive'ami. Zawsze trzeba mieć ze sobą zapasowy. Pierwsza rzecz, która tam wylądowała, to pendrive, kolejne pojawią się w następnych godzinach, a więc słuchajcie nas bardzo uważnie i jeśli macie ochotę zgarnąć walizkę z czwórki.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Withen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na withen.com.

0: water like the ocean.
1: Jeszcze 9 minut pozostało do godziny 11. Szykujemy się na dobry weekend.
2: Przerwa kawowa.
3: Przerwa kawowa.
2: W czwórce.
1: No a latem robimy wszyscy to samo, instynktownie szukamy cienia, tak przynajmniej było wczoraj. Chowamy się pod koronami drzew, uciekamy od rozgrzanego asfaltu i szukamy miejsca, w którym można chociaż na chwilę zwolnić. No ale czy cień może być też czymś więcej niż tylko schronieniem przed słońcem? O tym między innymi traktuje program Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. I w związku z tym razem z nami mocna bardzo ekipa z CSW. Anna Czaban, Magda Przybysz i Antoni Burzyński. Dzień dobry. Witajcie w czwórce. Widzę, że wesoło, że humory dopisują. No co tam dobrego słychać w Centrum Sztuki Współczesnej? Opowiedzcie mi.
4: No zapraszamy do cienia i do chłodnych zamkowych murów, do przemyślenia sobie, bo wystawy faktycznie może nie są takie bardzo lekkie i letnie, raczej podejmują trudne tematy, kwestie wojny, kwestie też różnego rodzaju zagrożeń, kryzysów czy polikryzysów, bo właściwie każda z nich dotyka któregoś albo któregoś z kryzysów, bądź też jego zlepków tej wielości, ale staramy się też mediować, nie powiem, że uczyć naszą publiczność, a raczej z nią rozmawiać i tutaj świetny dział edukacji z nowymi formami, by o tym rozmawiać, doświadczać też, bo to jest taka jakby nowa strategia, czyli wspólne doświadczanie i sztuki współczesnej, i też uczenie się tego, jak można odbierać rzeczywistość.
1: Motyw cienia wydaje się bardzo prosty. Zresztą nasza rozmowa odbywa się dzisiaj. Dzisiaj wszyscy odetchnęliśmy z ulgą po tych koszmarnych upałach, które trwały do wczoraj. I myślę, że po prostu do wczoraj wszyscy instynktownie na czworaka wręcz szukali jakiegokolwiek cienia, żeby się schronić, żeby chociaż odrobinę odetchnąć. To jest taki dosyć prosty motyw na pierwszy rzut oka, ucha i w ogóle jak tak sobie o tym pomyślimy, ale jak się w to zaczynamy zagłębiać, no to on może mieć naprawdę wiele znaczeń. Właściwie dlaczego w ogóle postanowiliście podjąć ten temat? Dlaczego on się wydawał wam inspirujący?
4: To tutaj to jest inicjatywa naszego działu komunikacji, który w ten sposób pozbierał linię wspólną z i tego, jakie jest nasze otoczenie, bo mamy zielone otoczenie i nieustannie zapraszamy, nie tylko łazienki, ale my też mamy piękną zieloną przestrzeń, ale faktycznie ten cień jest czymś, co nie jest ani światłem, ani mrocznością, jest czymś pomiędzy i faktycznie te trudne tematy traktujące o rzeczywistości i społecznej, i politycznej, i geograficznej, no, nie są jednoznaczne i też sztuka współczesna nie podaje jednoznacznych odpowiedzi, bo tak jest i na wystawie Nie woda, nie ziemia. Tutaj ja osobiście jako jedna z kuratorek, drugi kurator Krzysztof Gutfrański, gdzie przez motyw krajobrazu bagna, który już sam w sobie jest dosyć mglisty, czy tak powiem grząski,

0: wchodzimy w tematy dotyczące antropologii migracji, czy w ogóle migracji tego z granicy, tak? I tutaj konkretnie już granicy, która jest na polsko-białoruskiej granicy, która jak wiemy jest też taką sferą bagnistą, cała Puszcza Białowieska, ale też sięgamy po inne krajobrazy bagien, czy to z obszarów Iraku, czy Ameryki Południowej, ale też to nie jest tylko i wyłącznie wystawa na temat, jakby dalej sięgamy po kwestie i filozoficzne, i polityczne, i to w jaki sposób użyteczność bagien wchodzi w ogóle w użyteczność naszego myślenia, czy nowych technologii, nowych ekstraktywizmów, jak to się mówi, by tylko powiedzieć o jednej wystawie.
1: Dzisiaj jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej, rozmawiamy o letnim programie. No i właśnie z jednej strony lato, czyli wspaniała aura, z drugiej strony ten cień, którego tak bardzo teraz potrzebujemy, no bo jednak też ze względu na kryzys klimatyczny gdzieś tam te temperatury naprawdę zaczynają osiągać zenit w Polsce. I w związku z tym szukamy po prostu tego schronienia. Z drugiej strony też te wystawy, które wcale takie łatwe się nie wydają. I za chwilę o tym porozmawiamy, za moment wrócimy do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na poszukiwanie cienia.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

No i wesoło Joy, taki tytuł tego utworu, to już za nami 21 minut do godziny 11. Pozostało, a my zaglądamy do Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowski, sprawdzamy, co tam ciekawego latem się dzieje i z jednej strony szukamy tam cienia. No to jest taki temat, który myślę do wczoraj wszyscy przerabiali dosyć intensywnie w praktyce, ale Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Jazdowski wynosi ten temat na nieco inny poziom w związku z wystawami też, które

0: które możemy zobaczyć w zamku. Te wystawy krążą wokół trudnych tematów, wojny, granic, kryzysów, też takiej społecznej niewidzialności. Jak opowiadać o trudnych sprawach, żeby no właśnie nie przytłoczyć odbiorcy, ale też zachęcić go do jakiejś refleksji. I tylko dodam, że cała ekipa z CSW jest razem z nami. Mocna reprezentacja, Anna Czaban, Antoni Burzyński i Magda Przybysz. No to wracając do pytania, jak nie przytłoczyć, no bo jednak wiecie, no mamy lato, no cieszmy się po prostu. Jest sierpień, czyli tak zwana niedziela roku. Korzystajmy jeszcze z tego, ale jednocześnie też zachęcić do jakby myślenia o ważnych sprawach, które nas otaczają.
1: Tak, to co ja sobie cenię na przykład bardzo w tej wystawie Nie woda, nie ziemia, a propos tego, że spadł też deszcz, to jest to, że ona też jednak ma taki aspekt czasami poetycki, filozoficzny, a też czasami udało się przemycić jakieś elementy nawet poczucia humoru, wydaje mi się, w niektórych obiektach. I tak samo jest z drugą wystawą Ten kot został narysowany w czasie wojny. Tutaj drugiej kuratorki Anny Łazar i Ladyna Konecznej. I właśnie kiedy zapraszamy ludzi na warsztaty, tak, które polegają na tym, mamy taki program Stany Graniczne, gdzie właśnie gdzieś między tym upałem, wodą, tak, czy tematami politycznymi, a tym, że jednak chcemy być razem i zadajemy sobie takie pytanie, na przykład, czy mamy prawo do przyjemności w czasach kryzysu, czy możemy żyć normalnie, tak? No i okazuje się, że ludzie bardzo chętnie z tego korzystają. Mamy taki cykl plenerów choreogranicznych, w których właśnie zwiedzamy sobie albo całą wystawę, albo jakiś kawałek wystawy i potem wspólnie poprzez ruch, refleksję, rozmowę eksplorujemy jakiś temat. No i na przykład już jutro tutaj sobie pozwolę na lokowanie produktu. Chciałam zaprosić na warsztaty zmiennokształtowność, geometria w choreografiach, która nawiązuje do przepięknej takiej pracy wielowymiarowej, nawet bym powiedziała, której jest i fantazja wideo takiego artysty Zhang Xuzana, i którym właśnie stworzył taką jaskinię z papieru czerpanego. Nomen omen też mamy warsztaty, na przykład papier jako skóra, na którym osoby, jak sobie przyjdą, to mogą poznawać różne techniki. A na tych konkretnie warsztatach jutro o 11, zbiórka 10.55 przed wejściem głównym do zamku, będziemy właśnie oglądać sobie taką instalację. On tam stworzył taką postać szamana tancerza, myszo-jelenia, tak, który czerpie z różnych kultur, właśnie przede wszystkim wschodnich. I nazywa się ta praca Compound Eyes of Tropical, czyli jak mamy takie zjawisko, jak pszczoła ma taki sposób patrzenia pofragmentowany, mozaikowaty, tak? Czyli właśnie ono ma inny sposób też, czy w ogóle owady patrzenia na świat. Więc my będziemy też się zastanawiać, jak z różnych perspektyw możemy na te trudne tematy kryzysu i klimatycznego i wojny, właśnie jak my w tym wszystkim się możemy odnaleźć, jak możemy jednak czerpać z tego dialogu, z tymi wspaniałymi pracami na wystawach. Więc tak, zapraszam.
0: Zmiana perspektywy patrzenia to jest coś, co myślę wszyscy powinni trenować, bo wiadomo, no przypominamy, nasza perspektywa nie jest jedyna i słuszna, tak naprawdę każdy z nas ma inną, bo każdy z nas ma inny bagaż doświadczeń i między innymi do takich refleksji zmuszają działania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Kujazdowski. Dzisiaj odwiedzamy to miejsce. Jeszcze za moment tam zajrzymy. Antoni nam opowie, co się dzieje w parku, bo jednak park to też jest integralna część tego muzeum, więc sprawdzimy. W końcu mamy lato. Idźmy na zewnątrz, posiedźmy trochę w przyjemnym parku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Kujazdowski. Za chwilę tam wrócimy.
2: Przerwa kawowa.

0: Zaczynamy weekend.
1: I dlatego wysyłamy was dzisiaj do Centrum Sztuki Współczesnej Zamojku Jazdowskiej. Tam się sporo dzieje do końca lata, do końca miesiąca, ale też i we wrześniu. W ogóle Centrum Sztuki Współczesnej zawsze warto obejrzeć, niezależnie od pory roku, ale lato wiadomo, no, zachęca do tego, żeby wyjść z domu i się przespacerować w to cudowne miejsce. Sprawdzamy, co się dzieje w Centrum Sztuki Współczesnej, jaki program, na co warto zajrzeć. No i na przykład 13 sierpnia takie spotkanie, sztuka współczesna, instrukcja obsługi, sztuka jako spotkanie. Właściwie kogo chcecie instruować, jeżeli chodzi o sztukę współczesną i po co w ogóle instruować ludzi, jeżeli chodzi o ten rodzaj sztuki?
2: Wielu ludzi ma wrażenie, że sztuka współczesna jest bardzo hermetyczna, że przyjście do muzeum jest trudne, bo czegoś nie rozumiem, czegoś nie wiem. Jakby istnieje taka komunikacyjna bariera. A jest bardzo wiele osób, które naprawdę chciałyby zapoznać się ze sztuką współczesną, poznać ten język, którym ta sztuka mówi i rzeczywiście z nią, że tak powiem, porozmawiać i wejść w jakiś dialog. Tylko takich miejsc, w których można się dowiedzieć, jak to zrobić, za bardzo nie ma. I dlatego, że tak powiem, frontem do klienta. Uznajmy, że musimy stanąć jakby nie tylko wieszając tabliczki na wystawach czy wydając katalogi, ale właśnie przygotowując taki rodzaj wprowadzenia, jakby takich spotkań, na których w prostym, przystępnym językiem opowiadamy o kluczowych wątkach z historii, jakby kluczowych motywach. Wprowadzamy pojęcia, przy użyciu których można bardzo łatwo zdekodować właściwie większość dzieł z kanonu ze sztuki współczesnej. Więc chodzi o to po prostu, żeby ludzie, którzy chcą chodzić do muzeów i do galerii, jakby dostali te narzędzia, jakby, które pozwalają im to z przyjemnością zrobić.
1: Bo w ogóle potrzebne są jakieś narzędzia do tego, żeby no właśnie chodzić na wystawy sztuki współczesnej, uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, czy jednak powinniśmy wytwarzać taką atmosferę, że no, do muzeum sztuki współczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej powinniśmy po prostu przyjść, żeby czasami pobyć, żeby właśnie nikt od nas niczego nie wymagał poza obcowania ze sztuką. A jak my to odbierzemy? A to już tak naprawdę nasza sprawa.
3: Tak. To jest takie przekonanie bardziej, że potrzebujemy jakichś narzędzi, ale tak naprawdę potrzebujemy własnej wrażliwości i chęci.

0: Więc tutaj oprócz takiej małej dawki wiedzy też uczymy się, czy prowadzące osoby uczą, jak możemy po prostu doświadczać i nie bać się interpretować we własny sposób.
1: Tak, Radykaliski, który przygotował ten program, zrobił go bardzo w taki bardzo jakby miękki sposób. To nie jest tak, że to są wykłady. To jest rozmowa.
2: No ja bym się bała, żeby ktoś o coś zapyta.
0: nie, absolutnie.
2: Trudne pytanie na temat sztuki współczesnej.
1: Nie, chodzi o to, żeby móc porozmawiać.
2: A myślałam, żeby tu nie przyjść. Ale ja zachęcam do tego, żeby odwiedzać takie instytucje. Nawet jeżeli nie macie jakiegoś super planu, to po prostu spontanicznie się tam pojawiać. Poza tym, że tam jest zawsze przyjemnie i chłodno.
0: Tak, bardzo chłodno. Latem szczególnie.
1: Nie, oprócz tego, że jest przyjemnie i chłodno. A w środku z jednej strony są wystawy, które podejmują trudne tematy. To jednak dzieją się te rzeczy, które są przyjemniejsze, weselsze, albo poruszają te tematy, czy opowiadają o nich w sposób, który jest bardzo przystępny. Czasem też zdarza się, że wesoły. Tak jak na przykład Joanna Pawluśkiewicz, która prowadzi dla nas oprowadzenia po wystawie, o której Ania przed chwilą opowiadała, Nie woda, nie ziemia. To jest ta wystawa, która porusza właśnie z jednej strony tematy przyrody, ale tak naprawdę często bardzo trudne, czy trudne polityczne historie. I my tutaj zaprosiliśmy osobę, która z jednej strony jest scenarzystką, a z drugiej strony zajmuje się też improwizacją i przez wiele lat, od 2017 roku była związana z Puszczą Białowieską, do opowiadania publiczności o tej wystawie właśnie w sposób autorski, własny, a ponieważ ona zajmuje się między innymi improwizacją, więc opowiada o tej wystawie w sposób, który jest trochę słodko-gorzki, bazuje na jej własnych doświadczeniach, na jej własnym procesie, który właściwie był związany z działalnością w Puszczy Białowieskiej. Jakby na podstawie swoich doświadczeń, korzystając ze swojej praktyki improwizatorskiej, tworzy opowieść, która jednocześnie jest jakby wesoła, a zarazem smutna.
2: Ja myślę, że najlepiej tego doświadczyć, wybierając się na jedno ze spotkań, a jest tego naprawdę dużo. Odsyłam oczywiście na stronę Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Łatwo znajdziecie program na cały miesiąc, więc na 100% coś wybierzecie. Albo tak jak powiedziałam, idźcie tam po prostu spontanicznie. Wejdźcie do środka, zobaczcie, jak wyglądają te galerie, zobaczcie, jak wyglądają wystawy, a potem korzystajcie też z parku, który jest dookoła, o który nie zdążyłam zapytać, ale po prostu idźcie, sprawdźcie, jak tam
0: jest też księgarnia artystyczna.
2: Kultowa zresztą, więc jak się tam wchodzi, to od razu ma się ochotę mieć wszystkie książki w domu i się człowiek nie może zdecydować, co
0: i
2: tak naprawdę...
0: kino jest też.
2: Po prostu powiedzmy sobie szczerze, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest wszystko, tak, co jest wam potrzebne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Magda Przybysz, Anna Czaban, Antoni Burzyński, wielkie dzięki. No i życzę wam miłego dnia w Centrum Sztuki Współczesnej. Wielkie
1: dziękujemy.
0: Dzięki. A my życzymy państwu również miłego dnia. Dziękuję. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak,
3: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 zł.

0: do 3 stopni z umiarkowanym zachmurzeniem. No taka temperatura sprzyja zarówno rowerowym wycieczkom, jak i spokojnej kawie na tarasie. A Szczecin, tam około 25 stopni i letnia aura, która zachęca do spacerów nad Odrą. Wygląda na to, że pogoda dzisiaj współpracuje z planami, a nie je komplikuje.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Polska dzisiaj serwuje pogodę w trzech smakach. Poznań zapowiada około 26 stopni, ciepło, pogodnie i bardzo wakacyjnie. W Lublinie będzie nieco chłodniej, około 20

0: 8 minut po godzinie 11, Ayra Starr, Who's That Girl? To pytanie, no jak to, co to za dziewczyna? Wiadomo, że ja.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Piątkowy poranek ma w sobie, przyznacie, coś bardzo wyjątkowego. Nawet jeżeli przed nami jeszcze dzień pracy, no to myślami coraz częściej jesteśmy już na spacerze, jesteśmy na koncercie, jesteśmy nad jeziorem albo w ulubionej kawiarni. I właśnie dlatego zapraszamy Was na przerwę kawową. Dzisiaj wspólnie planujemy weekend, sprawdzamy, co się dzieje w Polsce, gdzie warto wyskoczyć choćby na kilka godzin, jakie wydarzenia kulturalne i muzyczne czekają na Was w najbliższych dniach i gdzie najlepiej poczuć wakacyjny klimat. Będą propozycje dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas, dla fanów miejskiego chillu, ale też dla wszystkich tych, którzy po prostu chcą dobrze odpocząć. Niech ten poranek będzie pierwszym przystankiem przed udanym weekendem.

0: 12 minut po godzinie 11. To jest dobry czas, żeby spakować naszą walizkę.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Przypominam, że dzisiaj pakujemy walizkę, włożymy tam 3 przedmioty. Wystarczy nas słuchać no jeszcze przynajmniej przez chwilę w tej godzinie i w następnej, żeby wiedzieć, jakie przedmioty tam wylądują. Dzisiaj pakujemy walizkę DJ-a albo DJ-ki, no to wkładamy tam kolejny przedmiot.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: Do naszej DJ-skiej walizki wkładamy słuchawki, no bo wiadomo, że zaufanie jest dobre, ale odsłuch dla DJ-a to jest coś, co jest najważniejsze, a bez słuchawek naprawdę jest ciężko, więc słuchawki musiały się tam znaleźć. Mamy już 2 przedmioty w naszej walizce, tam pojawi się jeszcze 1 przedmiot, więc namawiam do tego, żeby nas słuchać uważnie, żeby nie kręcić gałką. Jeżeli macie ochotę wygrywać nasze walizki, bo zasada jest prosta, musicie znać wszystkie przedmioty, które tam wylądują, a potem do nas zadzwonić, trzeba mieć refleks, żeby zgarnąć tę walizkę. Zasady są proste, znacie je, jeżeli słuchacie czwórki, więc zapraszam, żebyście zostali z nami na fali i w związku z tym wygrywali też walizki.

0: 17 minut po godzinie 11 z przyjemnością wsiadamy do pociągu i ruszamy w Polskę.
1: Polska koleją. Polska koleją. Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
0: No i gdyby tak w te wakacje trochę zwolnić, zamiast gonić za kolejnymi atrakcjami, wybrać się w podróż, w której liczy się przede wszystkim sama droga. No i tutaj PKP ma dla nas świetną propozycję, bo wróciło z wyjątkowym projektem Pociąg Niespieszny. To jest sentymentalna podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych w Polsce, inspirowana klimatem dawnych wyjazdów. O co dokładnie chodzi, opowie Jacek Paśnik, który nie wiem, czy był w takiej podróży, no ale w każdym razie próbował się dowiedzieć, co się tam tak naprawdę dzieje w tym niespiesznym pociągu.
2: Tak jest, cześć. Ja historię niespiesznego śledzę od właściwie samego początku, dlatego że bardzo zaintrygowało mnie to, że przywrócono trochę w ramach takich klimatów retro na znane, no i takie ograne trasy, stare składy. Przyznam szczerze, że trochę wietrzyłem w tym taki podstęp, ale okazuje się, że są to trasy, które są bardzo uczęszczane, cieszą się dużym zainteresowaniem te konkretne składy. No a o tym, jak to jest podróżować niespiesznym, i to dwa razy, opisała mi Maja Szyndlerowicz, która jest zawodowo związana z koleją, ale jest pasjonatką architektury, no i klimatów minionych epok, no i jej pasję można śledzić na jej instagramowym profilu Dama z Łasiczką. Jak pisze Maja, z racji żywego zainteresowania klimatem i designem czasów PRL-u, kiedy tylko dowiedziała się o planowanym uruchomieniu przez Intercity połączeń tym retroskładem, no czekała na start sprzedaży biletów, dlatego że tam kolejka była naprawdę, naprawdę spora. No i wybrała pociąg, który nazywa się Oscypek, który jeździ docelowo do Zakopanego. To jest trasa Chabówka Zakopane. Maja wybrała króciutki odcinek tej trasy, dlatego że Kraków-Płaszów właśnie do tego Zakopanego. I jak pisze, ten pociąg wjeżdżając do Krakowa objechał miasto torami dookoła w ramach trasy widokowej. Także z niespiesznego można też sobie obejrzeć na trasie niektóre ciekawe elementy. No i to są takie trasy niestandardowe, no bo jak sama nazwa wskazuje, po prostu nie spieszymy się. No i jeszcze Maja opisuje, że była zachwycona klimatem i wnętrzem samego pociągu. Na samym początku oczywiście szturm Mikoli, czyli miłośników kolei, tutaj bardzo się na tej trasie dał o sobie znać. Natomiast no właśnie osób zafascynowanych koleją na trasach niespiesznego jest bardzo, bardzo dużo, ale sam pociąg oferuje mnóstwo różnych takich ciekawostek związanych właśnie z tym retro-kolejowym klimatem. Oprócz tego, że mamy oczywiście historyczne lokomotywy, które są połączone z takimi charakterystycznymi oliwkowymi, dawnymi wagonami pierwszej i drugiej

0: klasy, no to też chociażby mamy menu Warsa. Dawne, takie w starym klimacie, no chociażby możemy zjeść tam chleb ze smalcem, żurek, bigos, czy wypić taką klasyczną oranżadę. No i o tym też za chwilę tutaj, jeżeli chodzi o doświadczenia Mai na tej trasie.
1: W czasach, kiedy wszyscy gdzieś pędzimy, coraz większą wartością staje się podróżowanie bez pośpiechu i dlatego my dzisiaj wsiedliśmy do pociągu niespiesznego, zachęcając Was do tego, żebyście może znaleźli trochę czasu, żeby się takim pociągiem przejechać. Jakie jeszcze atrakcje czekają na nas, jak wejdziemy do takiego pociągu, o tym opowiemy za chwilę w czwórce w audycji Przerwa Kawowa.

0: 23 minuty po godzinie 11, a my podróżujemy pociągiem.
1: Wakacje pociągiem.
2: Wakacje pociągiem.
0: I to takim pociągiem, który specjalnie się nie spieszy, w czasie tej podróży można sobie wygodnie usiąść przy oknie, obserwować krajobrazy i po prostu cieszyć się drogą. Właśnie do tego zachęca projekt Pociąg Niespieszny. To jest taka bardzo wyjątkowa inicjatywa PKP, która przywraca klimat dawnych kolejowych podróży i też pokazuje, że czasem najpiękniejszym celem jest sama podróż. I dzisiaj Jacek Paśnik postanowił się przyjrzeć tym niespiesznym pociągom i trasom, po których one jeżdżą.
3: Tak jest. Maja Szyndlarewicz z instagramowego profilu Dama z Łasiczką, która jest pasjonatką architektury i klimatów retro, zwracała uwagę, że kiedy podróżuje się pociągiem niespiesznym, warto przede wszystkim popatrzeć na te trasy i obłożenie konkretnych pociągów, dlatego że, jak już wspominałem, dużo miłośników kolei ma ten sam pomysł, żeby oto wybrać się właśnie takim starym pociągiem i poczuć ten klimat. Maja tutaj proponuje trasę na odcinku Warszawa-Gdańsk, którym to jechała. To jest w całości trasa między Warszawą a Kołobrzegiem. Tam docelowo jedzie ten pociąg, ale to jest też na tyle długa trasa, w tym niespiesznym możemy poczuć właściwie cały klimat, sobie przejść ten pociąg od początku do końca, przy okazji też zatrzymać się w Warsie. No i tak jak pisze Maja, warto sięgnąć chociażby po kawę parzoną lub zbożową w klimacie

0: PRL-u. Można też dostać na przykład oranżadę w butelkach z retroetykietami, kanapkę turystyczną, czy jak już wspominałem, chleb ze smalcem. To jest takie doświadczenie, a przyznam szczerze, że chleba ze smalcem w pociągu to jeszcze nie jadłem. Co do wnętrza nieśpiesznego, jak pisze Maja, no to każdy z wagonów w środku jest trochę inny. Wydaje się, że takim zamysłem właśnie PKP było pokazanie trochę klimatu, czy różnych klimatów, z jakimi mogliśmy się zmierzyć w pociągach przed laty. No i właśnie we wnętrzach niespiesznego mamy chociażby przedziały 8-osobowe, są też kuszetki, są też przedziały pierwszej klasy z takimi szerszymi, wygodnymi fotelami. Pewnie nie tak wygodnymi jak te w pociągach współczesnych, ale zawsze jest to jakiś charakterystyczny klimat epoki. No jeżeli jeszcze chodzi o wyposażenie i no taki klimat tego pociągu, no to Maja jako pasjonatka retro zwraca szczególną uwagę na pomarańczowo-brązową tapicerkę na siedzeniach i zasłonki z logo PKP. Takie kultowe zasłonki, które na aukcjach różnych internetowych można dostać, one są bardzo, bardzo pożądane przez kolekcjonerów, a w pociągach czy składach niespiesznego można się takim zasłonkom przyjrzeć z bliska. Także klimat jest, no i Maja właśnie poleca trasę chociażby Oscypka, czyli tę górską, Chabówka, Zakopane, no oraz tę dłuższą Warszawa, Kołobrzeg, i tam można sobie wyobrazić, że oto 30 czy 40 lat temu jedzie się długo, długo i niespiesznie na wakacje.
1: Pociąg niespieszny, wakacyjne, cudowne trasy, pociąg, którym jedzie powoli, po prostu nie spiesząc się, no bo to ma być taki wakacyjny vibe i wakacyjny klimat, trochę w stylu retro, przypominające nam nasze dawne podróże. Pociąg niespieszny, zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie to hasło w necie. Jacek Paśnik dzisiaj przyglądał się temu, jak się podróżuje takim pociągiem, a my za moment jeszcze zajrzymy do Warsu, wiadomo. Jacek Paśnik, bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Polska koleją.
1: Polska koleją.
0: Wakacyjne trasy bez pośpiechu.
2: Kto choć raz jechał pociągiem, ten wie, że podróż smakuje lepiej z wizytą w Warsie, a są takie dania, które dla wielu pasażerów są niemal obowiązkowym punktem każdej kolejowej wyprawy.

0: Jakiś czas temu o tych kultowych warsowych daniach opowiedział nam prezes Warsu Radosław Grobelny.
1: Wchodzimy do pociągu. Wierzę w to, że nawet jak jest rano, to ludzie lubią sobie zamówić schabowego.
2: No tak, natomiast no, też mogę powiedzieć, bo jeżdżę dużo do pracy, dojeżdżam pociągiem, więc wchodząc do Oleńki, która jedzie z mojego Piotrkowa do Warszawy, zaczynam dzień od jajecznicy i to chyba rano o tej godzinie 10, 11 to jest główne danie, które rządzi. To jest śniadanie Wars, czyli mamy frankfurterkę, jajko na przykład sadzone lub jajecznicę, tak? To są takie dwa dania w porze przedpołudniowej, a później rządzi schabowy, tak? To jest tak, schabowy i żurek to są dwa dania. I pierogi, o właśnie, pierogi. Jeszcze zapomnieliśmy o pierogach, które są od zawsze.
0: Czy w takiej kuchni, takiej, która właśnie jedzie przez całą Polskę, takiej, która kojarzy się nam z dzieciństwem, która jest sentymentalna, rzeczywiście jest tak, że najlepiej sprawdzają się te dania klasyczne, czy jednak próbujecie eksperymentować, czy jednak jest coś takiego, że staracie się, żeby wprowadzić jakieś dania, nie wiem, bardziej fusion, no teraz jest na przykład, nie wiem, moda.
2: Bowle mieliśmy ostatnio.
0: No właśnie, na jakieś koreańskie.
2: Tak, były.
0: I w ogóle też chciałabym wiedzieć, jak naczelny szef kuchni, no bo jednak jest taka osoba.
2: Tak. Jest Grzesiek Piec, też od wielu lat. To też ważne, myślę, że tam nie ma zmian tego szefa kuchni co chwilę, więc tak, Grzesiek jest z nami od wielu lat i no, musimy się dostosowywać, no bo okej, sentyment sentymentem, nasi rodzice, dziadkowie, ale tu rosną nam nowe grupy klienckie. Mamy milenialsów, mamy Zetki, mamy, nie wiem, Alfa i tam... Jeszcze pewnie jakieś
0: inne. Czy już
2: inne.
0: Myślicie o tym, żeby w Warsie była sprzedawana matcha?
2: Już jest. Serio.
0: Bingo.
2: Tak, jest matcha.

0: przerwa kawowa.
1: Pijemy kawę, a przy okazji słuchamy też dobrych piosenek. Wiadomo, że lato ma swój własny soundtrack. Są piosenki, które od pierwszych dźwięków wciągają nas na parkiet, poprawiają humor, ale też kojarzą się z wakacjami. No a co jeśli okaże się, że pod wpadającą w ucho melodią kryją się historie o złamanym sercu, o tęsknocie, obsesji czy różnych emocjonalnych kryzysach? Teraz sprawdzimy, dlaczego tak często śpiewamy teksty, których tak naprawdę nie rozumiemy, nie kumamy i nie analizujemy. Naszą gościnią w związku z tym jest Maria Woźniak, anglistka i twórczyni cyfrowa, która pokazuje, że nauka języka może zaczynać się od ulubionej playlisty. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć.
1: Na początek może ustalmy, jesteś prawdziwa czy zajaja?
2: Tak, chciałabym to ustalić raz na zawsze. Ja jestem wygenerowana przez mamę i tatę. Jestem jak najbardziej w 100% prawdziwa.
1: Powiedz, kiedy zaczęłaś sama wsłuchiwać się bardziej w teksty niż samą melodię? Czy pamiętasz utwór, który był dla ciebie takim największym zaskoczeniem albo odkryciem?
2: Tak. Zaczęło się od tego, kiedy usłyszałam w internecie utwór Abby, Mamma Mia, który każdy przecież zna. I usłyszałam go w wykonaniu smutnym, kiedy ktoś śpiewał go do akompaniamentu pianina i wtedy usłyszałam, o czym ten utwór tak naprawdę jest. A to jest bardzo smutna piosenka. O zdradzie, o nieumiejętności wyjścia z relacji, która mnie krzywdzi. I myślę, że wiele osób mogłoby się z tym utożsamiać, dlatego ta piosenka jest no, naprawdę przygnębiająca.
1: Kto by pomyślał?
2: Tak, tak.
1: Powiedz, czy, no właśnie, wiele osób mówi, że języka uczyło się z MTV albo właśnie z piosenek. Czy to naprawdę działa, czy to jest jakimś takim tylko uzupełnieniem nauki i tak naprawdę języka angielskiego nie można nauczyć się z słuchania tekstów piosenek?
2: To jest tak, nie ma lepszej nauki języka niż nauka z kontekstem, z piosenkami, z bajkami, z serialami, gdzie nie tylko słyszy się język w kontekście, w konkretnych sytuacjach, ale też widzi się obraz i wtedy lepiej się zapamiętuje. W piosenkach mamy emocje, które też są bardzo dobrym nośnikiem pamięci, ale nie wolno zapominać o tym, że trzeba też mówić, a nie uczyć się biernie. Nie tylko słuchając, oglądając seriale, żeby nie doprowadzić się do takiej sytuacji, z którą często ludzie do mnie przychodzą, że rozumieją angielski i bardzo dużo są w stanie zrozumieć, kiedy słyszą, kiedy czytają, ale nie są w stanie mówić, więc trzeba też mówić.
1: Czy sama znajomość słówek i gramatyki wystarczy, żeby zrozumieć tekst piosenki? Czy tutaj też ważny jest no, jakiś kontekst kulturowy, slang oraz jakieś idiomy?
2: Tak, to zawsze jest ważne. To oczywiście zależy od piosenki, natomiast to nie jest tak, że jeżeli znamy angielski, znamy język, to na 100% będziemy w stanie zrozumieć tekst piosenki śpiewanej, bo piosenki, w ogóle angielski śpiewany rządzi się trochę swoimi prawami. To, jak angielski brzmi, jak słowa brzmią, kiedy są śpiewane, wygląda trochę inaczej niż kiedy mówimy. Inaczej artykułuje się samogłoski na przykład, więc to jest po prostu trudniej zrozumieć. I mało tego, powiem, że sami native speakerzy, czyli osoby, dla których angielski jest pierwszym językiem, tak jak dla nas polski, oni też czasami są zaskoczeni tekstami piosenek po angielsku i też nagrywają podobne rolki, tak jak moje.
1: Czy w ogóle rozumienie piosenek po angielsku to jest jakiś wyższy poziom już znajomości języka?
2: Tak, ale zależy jaka piosenka, bo są piosenki, które mają łatwy tekst i są śpiewane wyraźnie, ale są też takie, które są no, bardziej wymagające.
1: No to za chwilę wam trochę pośpiewamy i trochę popuszczamy utworów i myślę, że będziecie zaskoczeni, o czym tak naprawdę są piosenki, które doskonale znacie. Dzisiaj razem z nami Maria Woźniak.

0: 17 minut pozostało do godziny 12. Pijemy kawę, a przy okazji śpiewamy piosenki.
1: Przerwa kawowa.
0: Piosenki, których nie rozumiemy, powiedzmy sobie to szczerze, bo wydaje nam się, że śpiewamy jakąś fajną, wesołą piosenkę, a potem okazuje się, że w jej tekście jest zupełnie co innego. Zdrady, złamane serca, tęsknoty, obsesje i tak dalej. I o tym dzisiaj rozmawiam z Marią Woźniak, anglistką i twórczynią cyfrową, która ma właśnie taki content na Instagramie. A w ogóle skąd się wziął pomysł na to, żeby robić taki content?
2: Stąd, że piosenki są po prostu świetną metodą do nauki angielskiego. To się rewelacyjnie zapamiętuje. Jest ten kontekst, są emocje, jest melodia, jest obraz, też jeżeli obejrzymy klip. Poza tym to jest coś, co już w jakiś tam sposób znamy, bo jednak nucimy sobie te teksty, nawet jeśli nie do końca jesteśmy w stanie je wymówić tak, jak one brzmią. Jednak w jakiś tam zniekształcony sposób już w głowie coś jest. Więc wystarczy do tego dołożyć znaczenie, co te słowa faktycznie oznaczają. I o wiele łatwiej się zapamiętuje.
0: No dobra, to lecimy teraz z tymi znanymi piosenkami. Puścimy teraz fragment utworu piosenki, którą doskonale znacie, a potem opowiemy, o co tam tak naprawdę chodzi. No to startujemy. Pierwsza piosenka.

0: Mój ulubiony fragment teraz będzie. Jeszcze dajmy głośniej. Wiadomo, każdy zna tę piosenkę i zna ten fragment. No brzmi ta piosenka i hymn dobrej zabawy. O czym jest naprawdę?
1: No w pewnym sensie jest o dobrej zabawie. Jest to piosenka o miłości, ale głównie o miłości w tym aspekcie cielesnym.
0: Aha! Ale co tam jest o tej miłości cielesnej?
1: To jest piosenka, gdzie autorka, czy tam podmiot liryczny, jest podekscytowana przed spotkaniem. Na którym taka właśnie miłość cielesna ma mieć miejsce.
0: Dobra, teraz już będziecie wiedzieli, jak będziecie podkładać pod jakąś rolkę, o czym to tak naprawdę jest, no to lecimy z drugim utworem.

0: Znowu o tym?
1: No tak.
0: To jest znowu o seksie?
1: Tak.
0: Lock Out of Heaven, Bruno Mars.
1: Ale nie tylko.
0: Brzmi bardzo romantycznie. Rzeczywiście jest to klasyczna piosenka o miłości.
1: Co to jest klasyczna piosenka o miłości?
0: No wiesz, o taki, wiesz, taka ładna, no właśnie, nie wiem, czy o seksie.
1: Tak, ona jest ładna, ona jest o seksie, ale właśnie, tutaj ludzie często są zaskoczeni tym tekstem, bo ta piosenka mówi o miłości cielesnej w dość bezpośredni sposób. Pada słowo na S, wiecie, ale jednak nie mówi w taki sposób wulgarny. Jest to bardzo ładnie ubrane w słowa i też nie jest to, myślę, główny temat tej piosenki, bo jednak tutaj autor wyraża taką nadzieję, taki zachwyt drugą osobą po długim czasie niekochania. I wyraża też nadzieję, że ta miłość będzie trwała. Pokres.
0: Czyli jest romantycznie. Czyli to w jakimś powrocie, tak? Do dawnej miłości.
1: Ja nie wiem, czy do dawnej miłości, ale to jest tak, że ktoś przez długi czas, tak to widzę, nie był w relacji romantycznej i tutaj coś kliknęło.
0: Okej, no to mamy to i lecimy jeszcze z jednym utworem. Uwaga, hop.

0: wiadomo, wszyscy to znają i wszyscy to śpiewają, czyli Shakira Whenever Wherever. Trudny tytuł, kojarzy się z wakacjami i tańcem, a co kryje się w tekście tej piosenki?
1: No o miłości.
0: Znowu o miłości. Ale w taki ładny sposób, poetycki sposób, czy znowu o seksie?
1: W bardzo poetycki sposób. No, trochę o seksie. Ale dobra, już zostawmy ten seks. Idziemy z poezją, więc tutaj jest to o miłości, jest to przede wszystkim takie bardzo ładne wyznanie miłości. Shakira wyraża tutaj poczucie takiego przeznaczenia dla drugiej osoby. Jest deklaracja miłości na zawsze. Znowu. Także są też elementy humorystyczne. To, co zaskakuje na przykład moich obserwujących, to jest to, jak ona w taki humorystyczny sposób opisuje swoje ciało.
0: I to się pojawia właśnie w tej piosence, Shakiry, o której dzisiaj rozmawiamy. Czy po poznaniu takiego prawdziwego znaczenia tych przebojów zaczynamy jakoś słuchać muzyki inaczej?
1: Tak, często moi

0: serwujący czy klienci mówią mi, że tak, zaczynają się wsłuchiwać w słowa piosenek, bo to nie jest tak, że my nie rozumiemy. Czasami faktycznie angielski jest barierą, ale nawet jak znamy angielski, często nie wsłuchujemy się po prostu w tekst, nie zwracamy uwagi. Nawet jak słuchamy piosenek po polsku, to niekoniecznie słuchamy dla tekstu. One często są jakimś tłem do codziennych czynności. No jest też melodia, jest muzyka, nie zawsze tak wyraźnie słychać po prostu. Więc tak, kiedy okazuje się, że w niektórych piosenkach, które dobrze znamy, teksty potrafią zaskoczyć, to faktycznie ludzie opowiadają mi, że wsłuchują się w teksty i często są mocno zdziwieni.
1: No ja radzę teraz wsłuchiwać się w teksty piosenek, zanim dołożymy je pod nasze rolki, bo to czasami może być zaskoczenie. Nam się wydaje, że to jakiś fajny, wesoły utwór, a potem się okazuje, że to jest o zupełnie czymś innym. Tak też można uczyć się języka angielskiego. Maria Woźniak dzisiaj do tego przekonywała, angielska i twórczyni cyfrowa. Bardzo dziękuję. Zachęcam do odwiedzenia jej profilu, bo jest tam naprawdę bardzo, bardzo wesoło. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
2: What's good, Kilo? I just got into a relationship. I got a girlfriend for the first time in 24 years. She's beautiful, she's kind, she's caring. Right now, life is turning out pretty, pretty damn good.
3: I should've ordered a spritz.

0: I'm sure as hell thinking about her.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz.

0: Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Po reklamie.
2: Ona czuje we mnie pieniądze.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Pogoda nie będzie raczej dzisiaj rzucać kłód pod nogi. Kraków, tam 25-26 stopni, ciepło, ale nadal komfortowo na zwiedzanie i wieczorne spotkania. W Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy wolą lato w bardziej umiarkowanym wydaniu. Na Warmii, Olsztyn również z temperaturą około 23 stopni, sporo pogodnych chwil i przyjemna aura sprawią, że to będzie dzień idealny na spacer nad jeziorem.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska.
4: Damian Sik.

0: Sikorsky i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Po reklamie.
8: Takie

0: 8 minut po godzinie 12 to Skrillex, a my zaczynamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: A przerwa kawowa jest dla tych, którzy wierzą, że najlepsze weekendy nie zawsze są planowane z wielkim wyprzedzeniem. Czasami wystarczy jedna dobra inspiracja i dlatego my przez najbliższą godzinę będziemy podsuwać wam pomysły na ciekawe miejsca, wydarzenia, koncerty oraz festiwale. No a jeśli wasz plan brzmi nic nie robić, to też świetnie. Podpowiemy, gdzie znaleźć odrobinę spokoju, dobrą kawę i miejsce na miejski relaks. Przed nami dużo dobrej muzyki i pozytywnej energii. Cieszymy się, że właśnie z nami zaczynacie ten weekend, zaczynacie z nami piątek. Niech to będzie zapowiedź weekendu, który będziecie wspominać z uśmiechem.

0: 16 minut po godzinie 12 pakujemy walizkę.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: No bo właśnie takich weekendów życzymy wam przez całe wakacje, żeby zawsze był pretekst do tego, żeby gdzieś wyruszyć. Albo jeżeli to ma być podróż zaplanowana, albo spontaniczna. I my też przez całe wakacje pakujemy nasze walizki. Ta zabawa jest bardzo prosta. Pakujemy walizkę, wkładamy tam różne przedmioty, a wy musicie te przedmioty zapamiętać, a potem do nas zadzwonić, żeby opowiedzieć, co w tej walizce się znalazło. Są tam już dwa przedmioty, a teraz znajdzie się trzeci.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Przypomnę, że dzisiaj to jest walizka DJ-a albo DJ-ki i w związku z tym trzecim przedmiotem, który tam ląduje, jest przejściówka, bo to jest jedyna rzecz, której zawsze DJ-owi brakuje. A więc mamy już tam spakowane trzy przedmioty. Jeśli słuchaliście nas uważnie, to możecie do nas zadzwonić 22 kierunkowy do Warszawy 645 2100 po to, żeby wygrać naszą walizkę.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: We 7 minut po godzinie 12. Śledzimy trendy, trzymamy rękę na pulsie i dzisiaj będziemy mówić o kolorowym napoju z bąbelkami, śmietanką i syropami, które podbija media społecznościowe. Marta Zienkiewicz postanowiła przyjrzeć się trendowi na Dirty Soda, tak to się nazywa?
2: Tak to się nazywa i słuchaj, ja się gimnastykowałam, jak to zgrabnie przetłumaczyć na język polski, no bo taki brudny napój, no nie brzmi za apetycznie, ale dokładnie tak moglibyśmy to przetłumaczyć i już w ogóle wyjaśniam, o co w tym chodzi, bo to absolutnie nie miejcie jakichkolwiek złych skojarzeń, chociaż jest to trochę kontrowersyjny trend jedzeniowy. Polega to na tym, że mieszamy jakiś klasyczny napój gazowany, taki oczywiście, że słodki, ze śmietanką, z syropami smakowymi i nawet często owocami. Brzmi to jak, no nie ukrywajmy, niezła breja.
1: Creepy.
2: Creepy. Ile cukru, ile kalorii w tym jest, no to tylko znają odpowiedź na to pytanie osoby, które przyrządzają takie napoje, a jest to naprawdę ogromny hit. Na razie trend podbił Stany Zjednoczone, ale ja już widziałam, że wkracza również do innych państw. W polskich mediach społecznościowych nie brakuje filmów, na których osoby sobie w domu przyrządzają taki napój, testują, zachwycają się lub też nie. A skąd to się w ogóle wzięło? Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, rok około 2010 i stan Utah, bo tam właśnie bardzo popularne były specjalne punkty z takimi modyfikowanymi napojami, a oczywiście globalny rozgłos to już sprawa TikToka. Dlaczego? Bo jest to przede wszystkim fenomen nie tylko smakowy, ale też wizualny. Mamy słodkie, kolorowe, mieszające się, lejące się napoje, które są idealne pod zdjęcia i filmiki.
3: Dirty soda trend. Come and make a dirty soda with me.
4: Sparkling water with sugar-free coconut, sugar-free vanilla, sugar-free raspberry, sugar-free pineapple and coconut cream.
2: Jeśli ktoś miałby wątpliwość, czy te wszystkie sugar free, coconut, raspberry i tak dalej, wszystkie syropy owocowe idą do jednego napoju, to od razu mówię, że tak, bo tam naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilość, o różnorodność. Dirty Soda to dziś taki trochę napój alternatywny dla, uwaga, drinków bezalkoholowych. To ma dawać pewnego rodzaju przyjemność, być czymś dającym chwilę, no takiej beztroski, no bo ile cukru, ile kalorii, to ja myślę, że jeszcze kilkukrotnie to powtórzę.
1: Ja to słuchałam.
2: No dobra, ale pomieszanie tych smaków myślę, że tutaj jest takim elementem zaskoczenia. Wspomniałam wcześniej, że trend narodził się w amerykańskim stanie Utah i faktycznie bardzo ciekawe jest pochodzenie tego zjawiska. Z jednej strony coś kulturowego, bo właśnie w tym stanie USA, w społeczności mormońskiej, która nie może spożywać alkoholu czy kawy, no to był taki popularny zamiennik, czyli zamiast jakiegoś wieczornego drinka, no to było wyjście na szalone, kolorowe, gazowane napoje i właśnie tam powstały lokalne sieci handlowe, które budowały całe swoje biznesy oparte właśnie na takiej nietypowej mieszaninie i właśnie w roku 2010 tam powstał pierwszy punkt Swig. W Stanach Zjednoczonych ma już blisko 100 lokali w ponad 15 stanach.
1: Kolorowa, kremowa, pełna bąbelków i stworzona po to, żeby każdy mógł skomponować ją po swojemu, czyli Dirty Soda, napój, który jeszcze kilka lat temu no, był taką lokalną ciekawostką ze Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj podbija TikToka. Czy ty jeszcze ze mną zostajesz z tym napojem?
2: No oczywiście, bo muszę podać przepis, halo.
1: Marta Zienkiewicz, za chwilę wracamy z przepisem na Dirty Soda.

0: 28 minut po godzinie 12 dzisiaj przyglądamy się nowemu trendowi na picie Dirty Soda. I to jest w ogóle ciekawy trend, bo to polega na tym, że komponujemy ten napój sami według własnego gustu i walorów smakowych. A co tak naprawdę się na niego składa i jak sobie zrobić Dirty Soda, bo też idea polega na tym, że robimy to sobie w domu, tak?
1: Robimy w domu albo pójdziemy do specjalnego miejsca, które właśnie serwuje to i sobie wybieramy bazę, wybieramy rodzaj śmietanki, wybieramy syropy, no i tworzymy jakąś taką przesłodką kompozycję. Powiedziałaś właśnie o tej personalizacji i to też jest kluczem, jeśli chodzi o popularność tego napoju, bo dzisiaj wszystko musi być personalizowane. Czyli tutaj już osoby, które zajmują się profesjonalnie tym rynkiem spożywczym, mówią, że w zasadzie konsument nie kupuje w tym momencie wyłącznie napoju, tylko doświadczenie, możliwość wyboru, element zabawy, a jako, że to pięknie wygląda w mediach społecznościowych, algorytmy również premiują właśnie takie kadry, które są taką wizualną przyjemnością, czyli znów te lejące się struktury, mieszanina kolorów. Zatrzymujemy się z jakiegoś powodu na tym i chcemy wiedzieć, co jest na końcu, jak to wszystko już wymieszamy. No i właśnie to staje się takim elementem internetowej autoekspresji. Możemy wrzucać, patrzcie, jakiego ja zrobiłam miksa, jak to smakuje. Każdy robi trochę co innego, ale wszyscy w ramach tego jednego dużego trendu na napoje, jakimi są Dirty Sodas. No i obiecałam przepis. Także trzymajcie się.
0: To jest na twoją Dirty Sodę przepis?
1: Tutaj dajemy pewną dowolność. Ja dam po 3 opcje i każdy sobie może tutaj w kółeczko zaznaczyć swoje ulubione smaki. Zaczynamy od tego, że do szklanki wsypujemy lód. I to nie 2 czy 3 kostki, tylko sypiemy tego lodu naprawdę dużo. Myślę, że nie jest to nic strasznego w momencie, kiedy jest tak gorąco jak teraz. No i wlewamy 220 ml jakiegoś słodkiego, gazowanego napoju. Oczywiście może być wersja zero, jeśli nie chcemy dodawać cukru. No i tutaj 2 łyżeczki syropu. To może być syrop kokosowy, bardzo popularny w tego typu mieszankach, ale też malinowy, brzoskwiniowy czy waniliowy. Później dajemy łyżkę soku z limonki, która występuje w praktycznie każdym przepisie, także pamiętajmy o limonce. No i

0: dwie łyżki śmietanki. I tutaj też może być pewna dowolność, może być to płynna śmietanka, mleczko kokosowe, gęsta pianka, no bo musi, już widzę twoją minę, ale słuchaj, to
1: bo
0: jest
1: cały czas zastanawiam, jak można połączyć gazowany napój ze śmietanką.
0: Pamiętajmy o kwestiach wizualnych, tak? To musi pięknie wyglądać na TikToku, więc mamy taką białą, gęstą strukturę, która leje się po ściankach. No i na końcu mieszamy. No i mamy bardziej zielony, bardziej
1: powodzenia,
0: czerwony.
1: Czy co tam
0: wyjdzie, także no myślę, że do codziennego picia to na pewno nie jest dobry pomysł i dobre rozwiązanie, ale żeby sobie zrobić jakąś taką
1: bawcie się, jest lato.
0: No właśnie, a co? Dajemy dużo lodu. Wersja zero, jak ktoś nie chce cukru.
1: I próbujemy. Z przepisem na Dirty Soda dzisiaj wpadła Marta Zienkiewicz. Bardzo dziękuję. Ale pijecie to na własną odpowiedzialność, żeby nie było.

ludzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: 23 minuty pozostały do godziny 13. Rozpakowujemy naszą walizkę.
1: Konkurs w czwórce.
0: Dodzwonił się do nas Aleksander i to on będzie miał przyjemność rozpakowywania naszej walizki. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, witam.
0: No co tam dobrego u ciebie słychać przed weekendem? Jakie plany? Szykuje się jakaś impreza? Dzisiaj mamy walizkę DJ-a, czy właśnie idziesz na jakąś imprezę? Zabierasz swoich znajomych? Zamierzasz się dobrze bawić?
2: Ja bardziej z tych drugich osób odpoczynek na działeczce.
0: To ale ze znajomymi czy sam? W ogóle masz ochotę odciąć się od wszystkich?
2: Rodzinka, tak. Regeneracja. Samemu tam z rodzinką sobie pospędzać czas i odpocząć.
0: Będzie grill?
2: Będzie grill.
0: Czy porządki na działce?
2: Nie, odpuszczam. Za fajna pogoda na ten czas.
0: No to dobrze, no to mam nadzieję, że będziesz miał wspaniały rodzinny weekend i że walizka powędruje do ciebie, bo jednak na ten rodzinny weekend też trzeba się spakować, nawet na rodzinną działeczkę. No to uwaga, rozwiązujemy naszą zagadkę, rozwiązujemy tajemnicę, co tam zostało wpakowane.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał.
0: No może to nie była jakaś wielka tajemnica, bo w sumie mówiłam głośno, co jest w tej walizce, ale trzeba było to zapamiętać. Dzisiaj pakowaliśmy walizkę DJ-a. No to jakie przedmioty zostały tam włożone?
2: Dzisiaj do walizki zostało włożone pendrive, słuchawki i przejściówka.
0: Tak jest! No fajnie, że nas tak uważnie słuchałeś i że zapamiętałeś wszystkie przedmioty. Walizka jest twoja.
2: Super, dziękuję, cieszę się bardzo.
0: Bardzo dziękuję i życzę udanego rodzinnego weekendu na działce. Trzymaj się, cześć.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: 14 minut pozostało do godziny 13. Kamil Jasiński pojawił się w naszym studiu oczywiście ze swoją siatką. Ty się boisz, że ktoś ci buchnie tę siatkę, że ty zawsze tutaj wchodzisz do studnia z nią?
1: Nie, ponieważ ja mam potrzebne rzeczy do audycji.
0: No, czyli na przykład co? No powiedz mi, tak.
1: No komputerek. Muszę się ogrąć, a nie chcę tam zostawiać. Mam też kamerkę, wiesz, taką malutką, żeby sobie coś tam nagrać, konkurs.
0: Ale siebie nagrywasz?
1: Na kogo mam? Dzisiaj nie ma gości.
0: Ale to nagrywasz siebie, jak prowadzisz konkurs w radiu?
1: Tak.
0: I potem gdzie to leci?
1: No później to rzucam na media społecznościowe, ale dawno tego nie robiłem. Ale tak nagrywam i dobra, to zmontuję, nigdy nie mam na to
0: dobra,
1: czasu.
0: Będzie konkurs to na pewno. A co jeszcze po godzinie 13?
1: Wiesz co, spektakularne nowe nagrody będą w konkursie. Myślę, że o tym warto powiedzieć.
0: Bo ale zdradzisz, co to będzie? Czy
1: śpiworki.
0: O, fajnie.
1: Śpiworki, ale to takie, wiesz, że możesz w góry pójść, nie byle jakie, więc zapraszam. A co do playlisty, to myślę, że będą takie rzeczy, bo wiem, Kasia, że ostatnio tam troszeczkę DJ-ujesz, to dzisiaj zagram takie rzeczy, które oczyściłyby parkiet, do których raczej nie da się tańczyć.
0: Ekstra, będę słuchać.
1: No zapraszam. Kamil Jasiński. Tylko nie podkradaj mi do swoich setów,
0: ja
1: dobra?
0: Będę tutaj, wiesz, szazamować od razu.
1: proszę.
0: Po godzinie 13. Kamil Jasiński, ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam miłego weekendu. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: słów. Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Już prawie minęła godzina 13.
1: Pogoda.

0: Autopromocja. Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Autopromocja. Reklama.
1: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci.

0: Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Znowu miałam rację.
5: W czym?
6: We wszystkim.
5: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski. Zapraszam was na dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: 8 minut po godzinie 13, piątek i w końcu Hejterska, cały tydzień czekania, no i znowu jesteśmy razem. Stęskniłem się przez 2 godziny, jechane do spodu, jeśli chodzi o dzisiejszą playlistę, taki mały sneak peek. No takie hardkorowsze piosenki wybrałem, nie będzie łatwego słuchania, nie będzie miękkiej gry, ale żeby to zrewanżować, to do zgarnięcia będzie śpiworek i będzie można później sobie w nim poleżeć wygodnie. Dobrze, ale to w naszym konkursiwie, do tego jeszcze dojdziemy, więc teraz zapinamy pasy, albo jak kto woli, rozpinamy. Niekoniecznie pasy, różne rzeczy można rozpinać i jedziemy przez najbliższe 2 godziny Hejterska w 4. Miłej zabawy.

0: Widzę, że hejterzy w szoku, chyba komentarze się zacięły, bo ostatnie, jakie dotyczą poprzedniego utworu otwierającego wakacje, wakacje, wakacje, wakacje. No wakacyjna playlista, jak zawsze, przez całe wakacje w hejterskiej, natomiast dzisiaj trochę połamanych rytmów, trochę takich szybszych brzmień, trochę hardkoru, może gdzieś jakiś dong się przypałęta. No mam nadzieję, że wam siądzie. To oczywiście pstryczek w nos wszystkim tym, którzy co to za lekkie granie, co to, kiedyś to hejterska była bardziej hardkorowa. No to proszę bardzo, dzisiaj spróbujemy powrócić do korzeni hejterskiej.
1: Ladies and gentlemen, for the next two hours, we will be playing nothing but the best spoken ever recorded.

Hubert pisze, przeczytałem regulamin konkursu, odszukałem model śpiworka i wygląda fajnie, ale i tak nie zadzwoni, impulsy mi się skończyły, konkurs jeszcze za chwilę, ale nie wiem, czy widziałeś, tam jest ostatni paragraf, że w razie W, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, no to ja w tym śpiworku muszę tam przyjechać i trzeba mnie przekimać. Jakby była taka potrzeba, nie wiem, jakaś audycja wyjazdowa, czy coś takiego, przenocować w śpiworku redaktora, ale no niekoniecznie taka sytuacja musi nastąpić, ale jednak to jest zapisane też w regulaminie. Siema, kurde, ale dzisiaj głośniczki skaczą. Jest i komentarz od Trevora. Pozdro. Od Patryka też. Jezu. Czyli się chyba podoba. Babciu, to jest super, super. Komentarz Pawła, ale to jest dobre, redaktorzu Marcin.

zostawił taki komentarz. Pozdrawiamy serdecznie. Hejterska 4.1. Łukasz też się przywitał. Można się przywitać, można komentować. Wszystko tam można robić. Znaczy, oczywiście, żeby Facebook nie zablokował, więc nie takie wszystko, ale coś tam można. Można pokombinować. Gify też można wklejać. Dużo możliwości. Internet stoi przed wami otworem, tylko trzeba tam się zapisać. Kto jeszcze nie jest na grupce, ten zgniłe jajo. Ale Wiadomix, te zaległości można nadrobić. Cześć Kamilu, cześć czat. Nie widziałem jeszcze nigdy takiego powiadania. Cześć czat. Witam wszystkich czatersów, chociaż to są chyba bardziej komentujący niż czatersi. Dzień dobry wszystkim miłośnikom i przeciwnikom tej zacnej audycji. Pozdrawiam. To co, coś do tańczenia?

Łup, łup. Właśnie tak bym robił, jakbym usłyszał ten utwór w klubie. Łup, łup, łup, łup. I jeszcze gwizdy i inne takie. Łup, łup, łup. Właśnie po to są te dźwięki w muzyce klubowej, żeby później wszyscy razem na parkiecie. Łup, łup, łup, łup. Bywało gorzej na Hajterskiej te 9 lat temu, a tutaj imprezka jak w przedszkolu. Dobra, Patryk, Patryk, poczekaj, daj się tutaj rozkręcić. Natomiast jeszcze zerkam w komentarze. Hubert pisze: redaktorze, muszę przyznać, że na basenie kuboty się sprawdzają. Dziękuję Michałowi Milowiczowi za to, że dzięki niemu wygrałem kuboty. A to śmieszny twist jest tej historii, bo tutaj klapki Kubota, Michał Milowicz w zagadce, a przecież on miał piosenkę o sandałach, gdzie się podziały tamte sandały. Nie ma sandałów, no to trzeba klapki założyć na basen, proszę bardzo. Ale to jest wszystko rozkminione. W Hejterskiej nie ma przypadków. To nie jest audycja robiona na kolanie, jak wielu osobom się wydaje. Absolutnie nie. To jest cały zespół ludzi, który to wszystko analizuje, sprawdza w internecie, fact-checking. Żaden chatbot, żaden, nic z tych rzeczy. Po prostu analogowo sprawdzamy wszystko w książkach, zapiski. Michał Milowicz, wszystkie informacje. W Bibliotece Polskiego Radia takie rzeczy można znaleźć. Naprawdę tam jest świetnie prowadzona archiwizacja. O, teraz pod nóżkę. Zaraz Anetka z księgowości zacznie swoje wygibasy. No to polecamy wspólny taniec. Jeszcze Robert pisze: elo, wracam z pierwszą żoną i najmłodszym synkiem z nadmorza. Pójdź pan coś wesołego. Ale miło się złożyło. Utwór, który teraz zostanie nadany na antenie Polskiego Radia 4, nosi tytuł Happy Rave.

Ardian pisze: o mamusiu, ale piękna audycja, aż chce się młócić zboże. Pozdrawiam Dawida Elektryka. Jest w szoku. Pozdrawiamy, a ten szok będzie się wzmagał tylko dzisiaj w audycji. Na urlopie jestem, ale buziaczki, hejterzy. Komentarz od Maćka. Pozdrawiamy serdecznie. Odpoczywaj. Jeszcze jest pytanie od Michała. Jaki artysta wcześniej leciał ten od ryżowej łupanki? Domyślam się, że chodzi tutaj o te japońskie melodie. DJ Sharpnel. To on odpowiada za to, ale myślę, że będzie jeszcze gorzej. Witam, witam. Jestem opóźniony, ale dużo nie straciłem. No trochę straciłeś, Michał. Trochę jednak straciłeś. Super były piosenki. Chłop w marchewce stoi, nie wytrzymie. To a propos zdjęcia śpiworkowego na naszej grupce hejterska 4.1. Przypominam i zachęcam, warto komentować, warto tam zaglądać, natomiast śpiworek, który dzisiaj będzie do wygrania, nie jest w kolorze marchewkowym. Trzyma ciepło, jest taki obcisły, że nawet nie ma jak wyciągnąć rączek na ten śpiworek. Trzeba wszystko trzymać wewnątrz, więc ma to swoje plusy, ma też to swoje minusy, jak ktoś powie, rączki na śpiworku, no nie ma jak. Dobrze, ale kto co lubi, lecimy z kolejnym utworem. To w nawiązaniu do tych komentarzy, które tutaj Patryk zostawia, że dzisiaj tak delikatnie, że tak leciutko. No to proszę bardzo, Towcutter już teraz, on kiedyś w hejterskiej się pojawiał. Te 9 lat temu, za te 9 lat.

No i co, Patryk, dalej łagodne? Łagodne brzmienia? Za miękko w hejterskiej? Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. Oczywiście wszelkie pytania dotyczące playlisty, wszelkie spostrzeżenia. Wow, ale super piosenka, jaka skoczna melodia. Lub na przykład jak Tomek zostawił teraz komentarz: mam w uszach jesień średniowiecza. To oczywiście takie komentarze można zostawiać. U Rafała natomiast nóżka sama skacze, więc lecimy z kolejnym numerem. Podtrzymujemy tempo.

utwór pod tytułem Asian Biscuit, to a propos tego azjatyckiego wątku, który już dzisiaj się pojawił w numerach. Jola pisze, dla mnie się dzisiaj ta hejterska podoba, że aż strach. Tak, wypada się obawiać o swoje zdrowie, jeżeli takie rzeczy się podobają. Siadło, srogie to, komentarz od Pawła, utwory z cyklu, ja mu ten, on mu tego i wtedy wiesz o co chodzi. On coś tam ten, mówię coś ten, tego, wiesz, on coś tam ten, podjechaliśmy tam z typem, pozdro skrzypas. To komentarz był od Łukasza, pozdrawiamy serdecznie. Ten utwór tak się rozpędzał, już chcesz, a proszę bardzo, nieprzewidywalny i przerwa i nie wiadomo jak się odnaleźć na parkiecie. Idealny właśnie utwór do tego, żeby klub oczyścić z tancerzy. Dobra, konkursiwo i śpiworki do zgarnięcia. 226452100

Zero dla wszystkich śpiochów, idealna nagroda i dla wszystkich tych, którzy na przykład już w popołudniu wygrali plecaki trekkingowe, no to proszę bardzo, śpiworek można podczepić jak najbardziej. 226452100, zasady te co zawsze, pytania prosto z internetu, trochę mądre, trochę głupie, czekam na wasze telefony. 226452100, zadzwoń.

0: Zadzwoń. I zadzwonił do nas Łukasz. Halo, halo, dzień dobry, Łukaszu.
1: Powitaj.
0: Siemano, Łukasz, czy to ty jesteś tym Łukaszem, który ma już klapki i skarpety? I się chwali
1: tym? Nie, właśnie klapek nie ma.
0: Dobrze, skarpety tylko masz. Wszystko przed tobą teraz może
1: skarpety,
0: być...
1: Skarpety, torby, wszystko na tetach wygrałem. Ostatnio mówię tylko na klapki, a ty mi dajesz.
0: No widzisz, słuchaj, jak zgarniesz dzisiaj śpiworek, to do śpiworka zdejmuje się klapki, więc nie będą ci potrzebne. Może dasz radę, może dasz radę. Dobra. Dobra, twoim przeciwnikiem jest Tomek. Dzień dobry, Tomku.
2: Halo.
0: Tomek z całą ekipą chyba, tak? Czy tak?
2: Tak, jedziemy na festiwal do Zdyni.
0: Do Gdyni. I co za festiwal?
2: Z Gdyni.
0: Zdynia,
2: tylko Z jeszcze na początku.
0: Zdynia,
2: tak jest. Gorlice, Beskid Niski.
0: Okej, okay, dobra. Czy ktoś tam oberwie z Dyni? Badum, haha, dobra. Oby nie. Słuchajcie, ale brzmicie tak, że jak wygracie ten śpiworek, to w jednym na pewno się razem pomieścicie. Taka jest świetna zabawa u was chyba, co? W drodze. Dobrze, lecimy. Pierwszy odpowiada Łukasz. Trochę o wszechświecie tutaj. Takie filozoficzne zagadnienia się pojawiają. Jedna z konferencji przed walką freak fight. Odpowiada Łukasz, słuchamy fragmentu.
3: Wiesz, że ludzie mają cząstkę prastarych.
0: Ludzie mają cząstkę prastarych. Czego mamy cząstkę prastarych? Odpowiedź A. Ufolutków. Odpowiedź B. Sagali, którzy pilnują tajemnicy. I odpowiedź C. Dinozarłów.
1: Odpowiedź C.
0: Dinozarłów, sprawdzamy.
3: Tak jest. Wiesz, że ludzie mają cząstkę prastarych ufolutków. Wiesz, że księżyc zbudowali ufolutki, jakby nie księżyc, co ziemi by nie było.
0: Ufolutki z księżyca. Moto myszy z Marsa, a ufolutki z księżyca. No niestety, Łukaszu, punktu brak, ale rzeczywiście, dinozarły są prastare. Teraz odpowiada Tomek, taka bardzo aktualna sprawa, upały i jak z nimi sobie radzi nasz ulubieniec Mirek. Słuchamy fragmentu.
4: Jak gorąco. 30 stopni dzisiaj w Suwałkach, a w całym kraju 39 stopni. To jest nie do wytrzymania. Po prostu jak Afryka żyjemy. Szukam.
0: Kogo szuka? Albo czego szuka Mirek? Jak dalej potoczy się ta wypowiedź? Odpowiedź A. Szukam trochę cienia, ale to ja głównie daję cień.

0: Odpowiedź B. Szukam dziewczyny i kobiety, żeby marzyć. I odpowiedź C. Szukam... Wiecie, co to znaczy po czesku? Ha, ha, ha, ha, ha. A wiedzą, co to znaczy po czesku. Się zaśmiali. Dobra. Co obstawiacie?
1: Cienia.
2: Cienia, szukać cienia. Znaczy, no, ty odstawiasz.
1: Dwójkę bym wziął.
0: Dwójkę. Dwójkę wybierz, mój panie.
1: Bramkę numer dwa.
0: Ale dwójka to jest szukam dziewczyny.
1: Tak.
0: Czyli dziewczyny. Dobra, sprawdzamy. Dobrze, to jest, czy to jest po naradzie waszej drużyny ostateczna odpowiedź? Szuka dziewczyny, tak? Dobra, dobra, słuchamy.
3: Po prostu jak Afryka żyjemy. Szukam dziewczyny i kobiety, żeby marzyć.
0: Żeby marzyć.
3: Śnić.
0: I śnić. Jest punkcior. Gratuluję. Gratuluję drużynie. Łukasz, nie martw się, oni tam mogą się, wiesz, naradzić, ale później będą musieli się śpiworkiem dzielić.
2: Ja im daję wygrać ten śpiwór.
0: Dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. Teraz odpowiada Łukasz i słuchamy fragmentu rozmowy w toku. Stary, dobry odcinek.
4: Nie sądzę, żeby jakiemukolwiek mężczyźnie na tej sali czy na całym świecie przyjemność sprawiało spanie z kobietą.
0: Spanie z kobietą? Jak dalej potoczy się ta wypowiedź? Na tej planecie żadnemu mężczyźnie nie sprawiałoby przyjemności spanie z kobietą. Odpowiedź A. Która dodaje śmietanę do carbonary? Odpowiedź B. Która wyciska na ławie więcej niż on? I odpowiedź C. Z kobietą, która śpi w t-shircie.
2: Nie wiem.
0: No, Łukasz.
2: Dobra, strzelmy B.
0: Wyciskanie na ławie, tak?
2: Tak.
0: Dobra,
2: tak.
0: Sprawdzamy.
4: Przyjemność sprawiało spanie z kobietą, która śpi w t-shircie.
0: Jednak t-shirt jest problematyczny. Być może jakaś domieszka poliestru i boi się, że tam się, wiesz, jakieś nastąpi zadrapanie, a z tą ławą to gdzie minusy? Czujesz bezpieczeństwo, jak kobieta wyciska więcej niż ty. Ale niestety, Łukaszu, punktu brak. Teraz odpowiada drużyna Tomka i słuchamy fragment. Także rozmowy w toku, także stary dobry odcinek.
5: Właśnie matematyka, że nie będę liczył na boisku.
6: No, bramki.
5: A, chyba, że tak. No to umiem liczyć.
6: Języki.
0: Po co mi matematyka? Tam tak przyszedł dzieciak, który miga się od szkoły. Nie chce chodzić do szkoły i mówi, że szkoła mu jest niepotrzebna. Matematyka absolutnie nie. No, ale pojawia się temat języków. Języki są potrzebne. No i co ten dzieciak odpowie? Powie tak. Yes, hey baby. Odpowiedź B. Polski potrzebny do bycia raperem. I odpowiedź C. Body language, pani Ewo.
1: No jak myślicie? Ciężkie, to jest ciężkie.
0: Ciężkie. Yes, hey baby. Potrzebny język polski do bycia raperem i body language.
1: Hey baby.
0: Dobra,
1: obstawiam. O, jedynka.
0: Czyli hey baby. Yes, hey baby. Sprawdzamy.
1: Hey baby.
5: Języki. Polski do bycia raperem potrzebny jest.
0: Zamykam wieko, kładę kamień na niego. Przecież polski jest potrzebny do bycia raperem. Punktu brak. Ale hey baby, prawda, angielski też warto znać. No niestety, punktu brak tym razem. Dobra, teraz odpowiada Łukasz. Łukasz honorowy, bo naprawdę będziesz w mrozie spał bez śpiworka. Słuchamy.
7: Od kiedy przestałem pić alkohol, jedyna rzecz, którą teraz robię...
0: Jaką rzecz teraz robię, odkąd przestał pić alkohol? Odpowiedź A. Zbieram śliwki. Odpowiedź B. Łowię karpie z kolegami pod namiotem. I odpowiedź C. Gram w pici polo.
2: Śliwki mu niepotrzebne, bo już i tak przestał pić.
0: Co niepotrzebne?
2: Śliwki, tak?
0: Śliwki. Pierwsze śliwki robaczywki, tak. Śliwki, karpie z kolegami pod namiotem.
2: To też jest ciężko wytrzymać, bo jest na tym.
0: No i pici polo.
2: Ale nie wiem, odstawiam A.
0: Dobra, śliwki.
2: Zbieram śliwki.
0: Sprawdzamy.
7: Jedyna rzecz, którą teraz robię, to jest zbieram śliwki. Nic tak nie daje radości jak stać wcześniej rano trzeźwym i sobie nazbierać śliwek. Życzę wszystkim miłego dnia i pogody ducha.
0: Kiedy, Łukasz, zbierałeś śliwki?
2: No jak przestałem pić, także jeszcze
0: czy jesteś
2: nie
0: szczęśliwy? Jesteś szczęśliwy. Widzę, że tam u ekipy Tomka to daleko do zbierania śliwek, co? Tak coś czuję przy takim wyjeździe. Dobrze, dobra. Słuchajcie, drużyna Tomka, to teraz zagadka też muzyczna, trochę polskiego rapu z przekazem. Słuchamy fragmentu, będziecie musieli dokończyć, jak leci dalej wers.
8: Jedziemy na narty, patrz, twoja stara.
0: Jedziemy na narty, patrz, twoja stara. Jak poleci wers? Też tam, tra la la la la la, to jest odpowiedź A. Twoja stara, odpowiedź B. Uczy się grać w darty i odpowiedź C. Nie

0: wzięła drugiej narty. Tralalala, darty czy narty?
1: Tralalala. Cieszę. Dobra, tralalala.
0: Tralalala, sprawdzamy.
2: Jedziemy na darty. Patrz, twoja stara uczy się grać w darty.
0: Darty jednak.
1: Aj, jednak.
0: Aj, aj, aj. No niestety, słuchajcie, i mamy teraz dogrywkę. Mamy dogrywkę, bo po punkcie każdy tutaj zgarnął i zobaczymy.
1: Mamy czas.
0: Ja wiem, że wy macie czas, ale też taka takie pytanie w dogrywce dotyczące aktywności grupowych. Ile wynosi rekord Guinnessa w kategorii najwięcej osób biorących prysznic jednocześnie? Drużyny Tomka to czeka na festiwalu. No a co odpowie Łukasz? Łukaszu, rekord Guinnessa. Ile razem osób się wykąpało, wzięło prysznic?
3: A mam liczyć w tysiącach, czy...
0: Nie mogę tego podpowiedzieć. Musisz sam oszacować, jak dużo osób mogło wziąć udział w tej aktywności. Ale mogę tylko podpowiedzieć, że akcję zorganizował oczywiście producent żelu pod prysznic.
3: Dach czy Palmolive?
0: Nie ma tej marki w Polsce. Irish Spring to się nazywa.
3: Nie wiem, stawiam 291.
0: 291. A co odpowiada drużyna Tomka?
1: Puuu, no...
0: 6-7, 6-7 pewnie, co? Jak tacy młodzieżowi i wyluzowani.
1: Nie wiem.
0: No dawaj.
1: 400, no.
0: 400. A, od niechcenia 400. Dobra. I wygrywacie, bo to jest 396 osób. Ale też razem będziecie brać prysznic. Też razem będziecie brać prysznic z radości.
1: Potem do śliworka.
0: A potem wszyscy wyszorowani, pachnący, tylko korzystać z nagrody. Gratuluję wam bardzo serdecznie. Udanego weekendu.
3: Łukasz, wbijaj za nami.
0: Łukasz, widzisz,
1: zapraszamy.
0: Masz zaproszenie na imprezkę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
3: Nawet może przywiozę wam piwo, dobra?
0: I mydełko pod prysznic. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Pa, na razie.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

0: Już wyobrażam sobie, jak siedzą wszyscy razem w tym śpiworku, a właściwie śpiworku to się chyba leży. Ale co się robi w klapkach czwórkowych Kubota? Oczywiście chodzi, spaceruje. Tu na basen, tu na molo. Proszę bardzo, do lasu to może nie, ale w inne miejsca można się w nich wybrać. I do zgarnięcia będą po godzinie 14, więc zostańcie z czwórką i hejterską.
1: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego na

0: Dajem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

Kerskiej, bo kiedyś przecież trwała godzinę. Przed nami, razem jesteśmy do godziny 15, rozpoczynamy weekend. Takie miłe, skoczne melodie, trochę żeby potańczyć, przygotować się. Może ktoś się pakuje na jakiś wyjazd. No to idealna taka sympatyczna muzyka towarzysząca, niezbyt inwazyjna przez najbliższą godzinę jeszcze w czwórce. I klapki Kubota czwórkowe oczywiście też będą do zgarnięcia, bo będą zgadywanki, więc zostańcie z nami.

Zanim polecimy ze zgadywankami i będzie można zgarnąć czwórkowe klapki Kubota, no to proszę bardzo, do naszej grupy dołączył użytkownik serwisu

0: Facebook, ukrywający się pod pseudonimem Żaba Excellent, i pierwszy komentarz, Powsin, poproszę, mówisz masz.
1: Jedne samoloty startują, drugie lądują, takie na niebie śpiewają, psy obserwują, do nas podbiegają. Ta pogoda ładna dziś jest, młoda godzina, niedługo będzie trzeba coś zjeść. Słońce na niebie świeci, grill, rodzinka, biegające dzieci, razem zawsze czas, szybciej leci, cieszy razem ze mną dobrą pogodą. Gdziekolwiek jesteś, góry, łąki, może lasy, spójrz w niebo i jedź z rodziną na wczasy. Nie wydasz tam za dużo kasy, nie mówię o pociągu z pierwszej klasy, włącz tą nutę i poczuj te basy.
2: Pogoda ładna dziś jest, Powsin, pogoda ładna dziś jest, Powsin, pogoda ładna.

0: Gram się jeszcze żółczką, znamy kobiety sztuczki. To nie na łóżki, już nie zaczepiamy. Tylko stanie leśnej, nawijamy. Urokliwy kwiecień, tam przeplata. Mamy po wsinie, tyle tak do lata.
1: Pogoda ładna dziś jest, owsin. Pogoda ładna dziś jest, owsin. Pogoda ładna dziś jest, owsin. Pogoda ładna dziś jest.
2: Jest dobra zabawa, to Mato, miasto Warszawa. Nasza demonacja dziś nawet ciekawa. Nie potrzebuję alkoholu, żeby dobrze się bawić. Czas najwyższy, w końcu odstawić.

dziś jest, osiem, pogoda ładna dziś jest, osiem, pogoda ładna dziś jest, osiem, pogoda ładna dziś jest, osiem, pogoda ładna dziś jest, osiem, pogoda ładna dziś jest, osiem, pogoda ładna.

Tak gorąco dzisiaj w Powsinie, że aż utwór na przyspieszeniu w hejterskiej Powsin. Pogoda piękna dziś jest. Na specjalne życzenie Żaby Excellent, która właśnie dołączyła do naszej grupki. Dobra, chyba czas na nasze zgadywanki. Czwórkowe klapki Kubota do zgarnięcia. Absolutny limited edition. Nigdzie nie można ich kupić. No chyba, że jakiś tutaj zapalony hejter będzie je sprzedawał na Vinted po zawyżonej cenie. Ale nie, tylko do zgarnięcia w czwórce. 226452100. Dzwonicie do studia i zadajecie pytania. I ja odpowiadam tak lub nie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania, a dzisiejsza kategoria, którą podaję tylko dla ułatwienia, to postać. Szukamy jakiejś postaci. 226452100. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. No i kto pierwszy odgadnie dzisiejszą postać, kto pierwszy odgadnie dzisiejsze hasło, wygrywa czwórkowe klapki Kubota. Czekam na wasze telefony.

0: The Prophet i utwór typu śmiechawka, trochę śmiechu tam było. Maciek jest razem z nami, dzień dobry Maćku!
1: Cześć, cześć!
0: Siemano, jak u ciebie dzisiejsze piątkowe samopoczucie?
1: No jak zawsze, rewelacja.
0: Rewelacja, jakie plany na weekend?
1: Urodziny żony.
0: No i co tam przyszykowałeś? Słuchaczy, możesz powiedzieć?
1: Niespodzianka, bo pewnie słucha ten, że tak powiem, radyjka.
0: Dobra, dobra.
1: Miałeś okazję, na news ją widziałeś.
0: A, okej, dobra, dobra, to pozdrawiam was bardzo serdecznie. W takim razie to będzie niezła niespodzianka. No to miłego weekendu, w takim razie wam życzę. Udanego stosunkowo, rzecz jasna. I słuchamy pytania. A właściwie dwóch.
1: Pierwsze pytanie, czy ta postać jest postacią fikcyjną?
0: Tak.
1: Drugie pytanie, czy jej płeć można określić jako męską?
0: Nie.
1: Nie.
0: No właśnie.
1: Strzelam, Godzilla.
0: Godzilla? A skąd wiesz, jakiej płci? Zaglądałeś pod ogon? Nie zaglądałeś, nie wiadomo, co tam było. Chociaż Godzilla, no, z naszej perspektywy, to taki raczej kobieta, tak? Chyba.
1: Chyba tak.
0: Takie żeńskie, ale... No dobrze. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, udanego weekendu. Na razie, pozdrówki.
1: Hej, hej, na razie.
0: No nie jest to Godzilla, ale Wojtek jest razem z nami. Dzień dobry, Wojtku.
2: Cześć.
0: No siemano. Jak... Tak.
2: A, no pytaj, no.
0: Jakie plany u ciebie na weekend?
2: Mam jedno pytanie.
0: Kto pyta? Kto pyta, nie błądzi.
2: No, jakie plany mam?
0: Tak.
2: Nie wiem. Nie mam planów. Spoko, spontan.
0: Sobie pogadaliśmy. Miłego weekendu w każdym razie życzę i słucham.
2: Ja również. No to trzymaj się, ale jeszcze zadam pytanie.
0: No dobra, dobra.
2: Czy jest to żeńska, osoba żeńska?
0: Tak.
2: No to mała mi.
0: Taką wredną od razu postać? Nie, to nie jest ona.
2: Tak,
0: nie
2: jest hejterską postać.
0: No hej, tak, zdecydowanie ona by się wpasowała. To nie jest ona. Wojtku, pozdrawiam serdecznie. Na razie, hej, hej. No i Krzychu jest razem z nami. Siemano.
3: Cześć, Kamil.
0: Cześć, Krzyśku, słuchamy.
3: Moje pytanie brzmi, czy jest to postać wywodząca się z bajki?
0: Mówiąc słowo bajka, masz na myśli film animowany, czy bajkę książkową? Czy...
3: Film animowany.
0: Nie.
3: To w takim razie nie jest to Pocahontas, ale pogadam.
0: A czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I czemu ryś tak szczerze kły? Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
4: Dzień dobry, Kamilu.
0: Kamilu, jak tam u ciebie? Jak u Kamila?
4: No, w porze, ale pogoda taka. Nie taka jak w Popsinie.
0: Czy i co, deszcz u ciebie pada, czy za gorąco?
4: Niestety pada.
0: A wczoraj było tak gorąco i wszyscy mówili, nie, w końcu zacznie padać deszcz tak duszno, a dzisiaj pada i nie, w końcu przestanie padać. Nie dogodzisz, ale rzeczywiście...
4: Nie dogodzisz.
0: Kapryśna pogoda, też tak trochę dzisiaj burczałem pod nosem. Z nocą deszcz, weekend i deszcz. Słuchamy pytania.
4: Czy ta postać ma coś związanego ze zwierzęciem?
0: Tak.
4: Jestem na 99% pewien, że jest to kobieta kot.
0: A która? Z którego filmu?
4: Nie wiem, nie znam filmów, tylko chodzi o kobietę.
0: Batman
4: kot.
0: 2 najlepsza. Ale nie, to nie jest ona, niestety. Nie. Chlip.
4: Chlip jak ta pogoda.
0: Tak, musisz utopić smutki w miseczce mleczka w takim razie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
4: Tak, ciao.
0: Cześć, Kamil. 226452100. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. Szukamy dzisiaj jakiejś postaci fikcyjnej, kobieta, coś wspólnego ze zwierzęciem. 226452100.

0: I Maciek jest już razem z nami. Dzień dobry, Maćku. Halo? Czy się słyszymy? Nie ma Maćka, ale mamy Kamila. Halo, halo, Kamilu?
1: Wracam.
0: Jesteś, słuchamy.
1: Czy te z...
0: Halo? Halo, Kamil?
1: Halo.
0: No dawaj, dawaj, dawaj.
1: Czy to zwierzę, z którym ta postać jest powiązana, to są psy?
0: Nie.
1: Gąska balbinka.
0: Nie, to nie jest ona. Pozdrawiam na razie. I mamy Martę. Dzień dobry, Marto.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Czy to jest zwierzątko kopytne?
0: Nie. Wiemy, o kim pomyślałem. Pomyślałaś. No dawaj, dawaj, dawaj. Co to, kto to może być? Albo co to może być? Jaki jest?
2: Koziołek Matołek?
0: Nie, to nie jest on. Na razie, pa, pa. Hej, pa. To była Marta i mamy ponownie Kamila. Halo.
1: To znaczy pierwszego Kamila.
0: Innego witam. Kamila, ale...
1: Innego Kamila. Pierwsze.
0: Kamilo, delikatna Kamil kamilocepcja. Słuchamy.
1: Okej, okay. Czy to jest człowiekokształtna postać?
0: Ciężko, no powiedziałbym... Na chłopski rozum nie, ale z drugiej strony jakby się przyjrzeć, to tak.
1: No dobra, dobra, to jeszcze myślałem, że zapytasz mnie, co planuję na weekend, ale no...
0: To co planujesz na weekend?
1: Sound System Street Festival w Zgorzelcu.
0: Okej, okay, dobra, dobra, słyszałem coś
1: i
0: o tej imprezie.
1: Buty i tańczymy.
0: Słyszałem coś dobrze. O tej imprezie.
1: Super, polecam i zapraszam serdecznie.
0: No i słuchamy? Kto to może być?
1: Czy to jest syrenka?
0: Nie, to nie jest ona. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej, hej. No i jeszcze Janusz jest razem z nami. Dzień dobry, Januszu.
3: No cześć, cześć, ten chłodny dzień teraz.
0: No i słuchamy. Słuchamy pytania.
3: Nie wiem, nie słyszałem tutaj, syrenka było pytanie.
0: Była, tak, tak, tak.
3: No to właśnie o tym myślałem, ale to jak nie syrenka?
0: Może być odwrotna syrenka, że góra ryby, a ludzka, ludzki dół. Reverse syrenka.

0: Strzelamy, Januszu, albo pytanie.
1: To będzie sarenka, a nie syrenka.
0: Może być sarenka.
1: A, już nie wiem, co miałem powiedzieć.
0: No właśnie, rozmarzyłeś się o tych rybach. Rybich głowach.
1: O, właśnie, o rybach. No, ryba, syrenka, ale to się nie łowi tego.
0: Dobra.
1: Dobra, no, nimfa.
0: Nimfa. Nie, to nie jest nimfa. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. I
1: no,
0: cały czas...
1: miłego popołudnia.
0: Cały czas zachęcam do tego, żebyście dzwonili 226452100, numer do studia czwórki. Szukamy jakiejś postaci, kobieta, ale jednak coś związanego ze zwierzętami. Nic więcej nie mogę podpowiedzieć. 226452100 i przypominam, stawka jest bardzo wysoka. Czwórkowe klapki Kubota.

0: Gecha, One Way on or Another. Ela jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Dzień dobry. Jak samopoczucie piątkowe u koleżanki?
1: Cudownie, przewspaniale.
0: Jaki,

0: Jakie plany na weekend?
1: Jagodowe. Yes. Właśnie wjeżdżają pierogi z jagodami, zaraz będą jagodzianki i tak się z dzieciakami bawimy.
0: Czy może tak się zło składa, że to jagody własnego zbioru?
1: Pomidor.
0: No dobrze, dobrze, dobrze. Najważniejsze, żeby smakowało. Najważniejsze, tak, że dzieci zadowolone. Dobrze, słuchamy pytania.
1: Czy jest to postać z bajki Disneya?
0: Nie. No właśnie, i cały misterny...
1: No właśnie, ale to strzelę mimo wszystko. Może jednak się mylisz.
0: Dobrze.
1: Pocahontas.
0: Nie, to nie jest. Ona już dzisiaj Pocahontas się pojawiła. A w kim była zakochana Pocahontas?
1: Nie wiem, ale ja upiornie.
0: John Smith. John Smith. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Czy mogę pozdrowić moje dzieciaki kochane?
0: Pewnie.
1: Pozdrawiam Wojtka i Alutkę, właśnie słuchają.
0: I już pierogi zjedzone, tak?
1: Nie, na razie w trakcie robienia.
0: Dobrze, no to smacznych pierogów życzę w takim razie.
1: Dzięki bardzo.
0: Na razie, papa, narobiła smaka tylko. I proszę bardzo, mamy Arka na linii. Dzień dobry.
2: Cześć, Kamil, Arek z tej strony.
0: No siemanko, jak u ciebie dzisiaj?
2: A, w porządku, w porządku.
0: W porządeczku. Też może jakieś pierogi, jakieś jagody, coś tego z szmagasz?
2: Nie, dzisiaj dorszyk będzie na obiad.
0: Dorszyk, piątek, musi być ryba. Smażone, pieczone, w jaki sposób?
2: Smażony.
0: I sam?
2: I sałatką.
0: Sam wszystko robisz?
2: Sam wszystko robię. No. Czekam, aż się odmrozi jeszcze chwilę.
0: Ale aha, czyli nie łowiłeś, tak? Tylko
2: nie.
0: Czekasz, że się odmrozi, to nie łowiłeś.
2: Nie, Atlantycki akurat.
0: Nie, no wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Zrozumiałe. Arku,
2: tak jest.
0: Życzymy smacznego oczywiście i słuchamy pytania.
2: Więc moim pytanie jest takie, czy jest to złota rybka?
0: Nie, to nie jest złota rybka. Niestety nie.
2: A szkoda.
0: No szkoda, ale dorszyk zawsze, wiesz, na pocieszenie będzie. Nie ma złotej rybki, ale jest dorsz. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, hej, hej, papa. No i teraz razem z nami jest Marta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Marto, słuchamy pytania.
3: Czy ta postać ma skrzydełka?
0: Nie.
3: No dobra, to strzelam. Czy to jest driada?
0: Briada?
3: Tak.
0: Nie znam tej postaci. Skąd ona jest?
3: No taka wróżka leśna, o.
0: Wróżka leśna, okej. Okay. Ja tylko dzwoneczka znam, jeśli chodzi o wróżki. Ale no, dobra, rozumiem, to nie jest ona, to nie jest ona. Marto, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, hej, hej. No jeszcze Rafał jest na linii. Dzień dobry, Rafale.
4: A witam, czołem.
0: Witamy. Jak samopoczucie? Słyszę dużo energii w głosie.
4: No relaks idealny, bo na wakacjach jesteśmy.
0: Tak, wow, tak. I gdzie spędzacie te wakacje?
4: A w Wiciach nad naszym morzem.
0: No to cudownie. Ile czasu jeszcze zostało? Ile tego urlopu?
4: Słuchaj, no z 5 dni myślę tak zostało.
0: No i jak wrażenia i doznania pogodowe?
4: No dzisiaj tak trochę nas tutaj doświadczyło, ale rokuje dobrze.
0: Już pogoda wymagająca, tak?
4: Ale ona tu zawsze, jaka by nie była, to jest do sprawienia.
0: Wymagająca kreatywności, coś czymś trzeba się zająć, zależy od warunków pogodowych. Dobrze, Rafale, słuchamy pytania.
4: Czy to jest postać z baśni, która miała kontakt z gęśmi?
0: Nie.
4: Czy to jest gęsiarka miało być?
0: Nie.
4: Nie jest. No trudno.
0: Gąsior też to nie jest, niestety.
4: No to jest w ogóle, jest bardzo, bardzo dobrze.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
4: Wszystkiego dobrego, na razie.
0: Miłego weekendu, miłego urlopu. Cały czas możecie dzwonić 226452100. Szukamy jakiejś postaci, wiemy, że to kobieta, są jakieś elementy zwierzęce, ale nie ustaliliśmy dokładnie, o co chodzi, ale tak, coś związanego ze zwierzętami. 226452100 nie jest z filmu animowanego, nie jest z bajki Disneya. Kto to może być? Co to może być? 226452100.

0: Utwór pod tytułem Hola Papi ze specjalną dedykacją dla Wojtka, który jest razem z nami. Halo?
1: Hola Papi, hola.
0: Hola Papi. Wojtek, słuchamy.
1: Puerto Rico albo też Puerco Rico.
0: Można, tak.
1: W związku z tym zapytałem, czy to może powstać z mopetów.
0: Nie.
1: I nie będzie to Puerco Piki.
0: Niestety nie. Już było tutaj pytanie, czy to jest tak? Świńska kobieta.
1: Czy to ma tam... świetnie. Ale znaczy, że mam jeszcze strzał, który ominie ten zły typ.
0: Już powiedziałeś, że to nie jest pytanie, czy nie jest z mapetów, więc teraz strzelasz, tak?
1: Nie, już nie pytam. Teraz
0: już nie pytasz.
1: Strzał,
0: dobra.
1: To jest Żaba Monika.
0: Słucham?
1: Żaba Monika.
0: Tak, to jest Żaba Monika, brawo! Ale widzisz, tutaj zwodzisz, tu zagadasz, no ale jak była piosenka z dedykacją specjalną Hola Papi, no to i Żaba Monika się trafiła.
1: Do Kulfona to było śpiewane niby, tak?
0: Nie, no było śpiewane do ciebie. Kulfon akurat tutaj w tym konkursie nie maczał palców, a właściwie też nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. Nie. Wojtku, gratuluję ci bardzo serdecznie, klapki są już twoje, mam nadzieję, że z godnością będziesz w nich chodził.
1: Tak jest.
0: No i super. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Na razie, hej.
2: Kulfon, mam cię naprawdę dość.

Kamil zdjęcie z wakacji wysyła. Przyjechali im chodzić po górach, a tu nie ma ładnej pogody, więc wiadomo, co się innego robi się w taką pogodę. No oczywiście, słucha hejterskiej. Pozdrawiamy serdecznie, miłego wypoczynku życzymy. Dla syna można, czy chodzi o klapki. Nie ma takich malutkich rozmiarków, niestety dla dorosłych. Musi podrosnąć i sam musi wygrać. No i nasz tutaj nowa osoba na grupce, żaba Excellent. I ja nie wpadłem na to, że to żaba Monika. Co ze mnie za żaba? No Excellent, ale najważniejsze, że żaba. Pozdrawiamy serdecznie, witamy. No i jeszcze jeden utwór przed JPP-em wciśniemy, upchniemy nogą.

0: 8 minut pozostało już tylko do godziny 15. Chlip, chlip, chlip, hejterska powoli się kończy. Zed Kacper w studiu czwórki,
1: dzień
0: więc
1: dobry.
0: Uśmiech jednak pojawił się na mojej twarzy. O. Wypoczęty, radosny.
1: A jakże?
0: Co u ciebie dzisiaj, Kacper?
1: Dzisiaj w audycji jazda na weekend. Spojrzymy na nietypowe miejsca wakacyjne, które znikają, bo są drogi, wyspy, a nawet jeziora, które okresowo znikają, więc żeby je zobaczyć, trzeba idealnie wbić się w harmonogram natury. Natomiast w drugiej godzinie spojrzymy na nietypowe formy wakacyjne.

0: wakacje, bo nie wiem, czy wiesz, jest coś takiego jak sleepcation.
1: Ostatnio spotkałem się z takim trendem quiet vacation chyba.
0: Jest też quiet
1: vacation. Tam niby nie idziesz na urlop, ale trochę się obijasz.
0: I sleepcation to jest to są wakacje, na których największą atrakcją jest spanie i tam wszystkie hotele w ogóle pod to się przygotowują, masz konsultacje snu, zaciemnione pokoje i tak dalej. Więc między innymi o tym, bo jeszcze powie się glamping, slow travel czy set jetting, ale tak angielsko, ale wszystko wytłumaczę, naprawdę.
1: Set jetting?
0: Tak.
1: Nieźle brzmi, nieźle zachęciłeś. Set Kacper z wami zostaje, jesteś gotowy?
0: Oczywiście.
1: 3, 4. Yeah, pay. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes.

0: Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazuje

0: Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
2: I spójrzmy na prognozę pogody na dzisiejsze popołudnie. W Polsce wszędzie powyżej 20 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam 26 stopni i w Warszawie również 26, na Wybrzeżu 20 i 21, a w centrum około 24. I tak jak w większości kraju słońce za chmurami, tak na południowym wschodzie Polski silne burze z porywistym wiatrem. A jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, to jest to właśnie Przemyśl, 26 stopni, najchłodniej w Zakopanem, 17 stopni.
1: Autopromocja.
3: Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i...

0: jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: na audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Zed Kacper.
2: Dzień dobry, to jest audycja Jazda na Weekend, Kacper Zembrzucki, kłaniam się nisko, witam was po moim dwutygodniowym urlopie, więc z góry dziękuję Jędrzejowi i Julii za poprowadzenie audycji Jazda na Weekend. No właśnie, człowiek niby na ten urlop pojechał, niby nawet troszkę wypoczął, a wraca i wszystko po staremu. Znaczy, z jednej strony fajnie, że wszystko po staremu, nie ma za dużo zmian i wracamy do tego, co znam, ale z drugiej strony... Fajnie by było tak sobie jeszcze poleżeć. Ja, można powiedzieć, zrobiłem rzeczywistą jazdę na weekend i troszkę się człowiek opalił i złapał słońce. Ale dobrze, 7 dzień sierpnia to dzisiaj. Dzisiaj jakoś tak nie za wiele ciekawe.

świąt w naszej kartce z kalendarza. Za to jutro, no to na przykład wielbiciele kotów mogą świętować. Międzynarodowy Dzień Kota już jutro. I tak dla przeciwności, Wielki Dzień Pszczół. Więc tak, te zwierzaki jutro obchodzą swoje święta i wszystkiego dobrego dla nich i chyba dla pszczelarzy i kociarzy. Tak powiem, wydaje mi się. Ale co dzisiaj w audycji Jazda na Weekend? Bo przypomnę, przed nami 3 godziny bardzo fajnych pomysłów na wyjazdy inspirujących, bo nie tylko miejsc, ale sposobów na wypoczynek. W pierwszej godzinie przyjrzymy się miejscom, które na jakiś czas znikają, więc można je zwiedzać tylko w określonych porach. I uwaga, nie tylko roku, ale czasem to jest nawet kwestia dnia. Potem przejrzymy właśnie te wspomniane sposoby na wypoczywanie, bo są wakacje, na których największą atrakcją jest sen. Są też takie namioty bardzo ekskluzywne, ale nie będę zdradzał jeszcze za wiele. Po prostu różne dziwne czasem sposoby na odpoczynek. A po godzinie 17 z kolei przejrzymy najgorętsze wydarzenia tego tygodnia. Zobaczymy, co wydarzyło się w tak zwanym show biznesie i internecie w tym tygodniu. Zostańcie z nami, za moment ruszamy, no już zdradzę, do Francji, żeby spojrzeć na pewną drogę, która po prostu w ciągu dnia dwa razy znika.

0: I ruszamy w tą podróż po znikających miejscach, bo to jest audycja.
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: Wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem na wakacje. Google Maps mówi, skręć w lewo, skręcacie i nagle po kilku minutach droga po prostu znika. I nie, to nie jest błąd aplikacji, to też nie jest jakiś najgorszy parking na świecie. To jest Passage du Gua. Francuska droga, która dwa razy dziennie robi sobie tak naprawdę przerwę i idzie popływać. Passage du Gua znajduje się we Francji, tak jak powiedziałem, ruszamy najpierw do Francji i łączy kontynent z wyspą. To naturalne, pewnego rodzaju takie przedłużenie lądu o długości około 4 km, która przez część dnia jest normalną trasą dla samochodów, rowerzystów, można przejść się tam pieszo, a przez resztę dnia znajduje się pod wodą. No i tutaj zaczyna się ta najlepsza część, bo droga nie znika powoli, jakby ktoś ją przykrywał wielką niebieską kołdrą. Ocean po prostu przychodzi i mówi, dziękuję, teraz ja. No i wszystko zależy od tak naprawdę przypływu. No bo jak ktoś nie sprawdzi godzin, może mieć bardzo nietypową atrakcję turystyczną. Zamiast zwiedzać wyspę, zostaje bohaterem takiej lokalnej opowieści pod tytułem, no ten człowiek próbował negocjować z Atlantykiem. Ale wiecie, jak chcecie dostać się na wyspę i zobaczycie, że nie da się przejechać, to wszystko spoko. Ale jak się okaże, że z wyspy chcecie wrócić na ląd, a nie ma jak, no to już troszkę większy przypał. Oczywiście są tam znaki specjalnie ostrzegające przed przypływem, a po drodze ustawione są nawet takie wysokie platformy ratunkowe, więc gdy ktoś przeceni swoje możliwości, może tam przeczekać nadejście wody. No brzmi to jak po prostu jak fragment filmu z science fiction, że po prostu jedziecie, nagle jesteście zalewani, jakiś film katastroficzny wręcz, jesteście zalewani, no i musicie koczować na platformie, żeby w ogóle wrócić na ląd, więc

przyznajmy, no plan wakacyjny stać na słupie i czekać, aż morze odpuści, no nie brzmi jak coś, co wpisujemy do kalendarza. Jednak taki największy fenomen tego pasażu, no, przypomnę, pasaż du Gua, nie jestem dobry we francuski, więc jeżeli wymawiam to źle, to bardzo przepraszam. Natomiast tak jak mówię, ten fenomen największy polega na tym, że to miejsce pokazuje, jak bardzo człowiek jest gościem natury, bo niby zbudowaliśmy drogę, postawiliśmy znaki, namalowaliśmy linie, a jednak ocean dwa razy dziennie mówi: ładnie, ale ja mam tu przypływ i teraz nie przejedziecie, więc kurczę, jeżeli ktoś się tam wybiera, a widoki są naprawdę ładne, no to przed wyjazdem sprawdźcie dokładnie, o której możecie tam wjechać, a o której wrócić, bo miło by było jednak wrócić do hotelu, domu, gdziekolwiek. My w tej Francji zostaniemy i za moment przeniesiemy się na inną wyspę, gdzie znajdziecie przepiękny, absolutnie przepiękny zamek. No i historia jest dość podobna. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: I pozostajemy w tym francuskim klimacie, więc ja znowu będę podejmował próbę czytania francuskich słów i wypowiedzenia tego poprawnie. Uwaga. Mont Saint-Michel. Tak mi podpowiada tutaj Wikipedia, że tak się właśnie czyta tę wyspę, ten zamek, który czasem właśnie przestaje być wyspą. No i sytuacja jest zupełnie odwrotna niż o tej drodze, o której przed chwilą mówiliśmy, bo tam mieliśmy drogę, która dwa razy dziennie staje się wyspą. A tutaj mamy wyspę, która czasem staje się drogą do wyspy. No właśnie, bo są takie miejsca, które wyglądają zupełnie jak scenografia do filmu fantasy. I wtedy człowiek zastanawia się w sumie, czy ktoś to naprawdę zbudował, czy ktoś po prostu zostawił średniowieczny zamek w złym miejscu na środku morza. No i tak to właśnie wygląda w tym miejscu.

0: miejscu. To jest taka skalista wyspa u wybrzeży Normandii, na której stoi średniowieczne opactwo benedyktyńskie i całe miasteczko otoczone jest murami. No i mało tego, nawet UNESCO wpisało ten zamek na swoją listę i opisuje ją jako jeden z wyjątkowych przykładów połączenia architektury i niezwykłego krajobrazu. Wyspa bowiem znajduje się w zatoce z jednymi z największych przypływów w Europie. I właśnie te przypływy robią tutaj największe show. Przez część dnia, uwaga, znowu będzie próba, Mont Saint-Michel wygląda jak prawdziwa wyspa. Jest samotna skała, która po prostu wyrasta z morza. Ale kiedy woda odpływa, czyli tu są odpływy, tam były przepływy, no to nagle okazuje się, że pojawia się ogromne połacie piasku i nagle można iść, można się przejść i natura schowała przed nami wielki plac zabaw, bo przez wieki to miejsce miało też praktycznie znaczenie obronne. Kiedy przypływ był naturalną fosą, czyli średniowieczna wersja systemu bezpieczeństwa i wtedy mówiono, nie mamy alarmu, mamy ocean. No i to jest bardzo ciekawe. W ogóle jeszcze jedna ciekawostka na ten temat. Przez pewien czas ten zamek stracił swój wyspiarski charakter, między innymi przez dawną tak zwaną groblę, która była zbudowana bardzo, bardzo dawno i to utrudniało przepływ wody i powstał wtedy taki bardzo nieciekawy muł. No i w ramach wielkiego projektu odbudowy przywrócono bardziej naturalny charakter tego miejsca. Obecnie dostęp odbywa się między innymi przez specjalną kładkę. No ale wiecie, tu jest znowu podobna historia, bo jeśli utkniecie na tej wyspie, kiedy akurat nie będzie drogi powrotnej, no to spędzić noc w takim miejscu, kurczę, może być dość strasznie, bo zamek jest piękny, ale stary i chodzą legendy, że nawet tam straszy. A my za moment zostaniemy w temacie wodnym, bo będziemy się poruszać po różnych akwenach. No i teraz coś bliżej Polski, bo przeniesiemy się do Słowenii.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.
1: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
3: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: A skoro byliśmy już na wybrzeżu oceanu i morza, to teraz przeniesiemy się na zupełnie inny akwen, bo przeniesiemy się nad jezioro, a udamy się na Słowację. Gdzie? Do Słowenii. Pamiętajmy, że to są dwa oddzielne państwa. Słowenia i jezioro Cerknica, czyli jezioro, które no, nie lubi podpisywać takich umów na stałe, bo większość jezior ma prostą zasadę. Przyjeżdżasz, patrzysz, jest woda. Super. Kropka. Koniec historii. Ale właśnie jezioro Cerknica w Słowenii najwyraźniej uznało, że to zbyt nudne, bo jest to jezioro okresowe, czyli takie, które potrafi pojawić się i zniknąć. Natura stworzyła tu własny system wersji sezonowych. W jednym momencie mamy ogromny zbiornik wodny, a później krajobraz przypomina bardziej łąkę niż jezioro. Ja przypominam, że dzisiaj w audycji Jazda na Weekend przeglądamy te miejsca, które po prostu w czasie wakacji znikają, więc trzeba wiedzieć, kiedy tam pojechać, zobaczyć, bo możemy mieć niespodziankę. Ale dobrze, wracając do jeziora Cerknickiego, bo tak też można powiedzieć, no to jest to oczywiście bardzo ładny obszar, bo też zlokalizujmy to w Słowenii. To jest krajobraz krasowy, w którym główną taką cechą charakterystyczną

są skały wapienne. Mamy wiele podziemnych kanałów, jaskiń, szczelin. No i właśnie, woda wpływa i wypływa przez naturalne podziemne przejścia. Trochę jakby jezioro miało swój własny system hydrauliczny ukryty pod ziemią. W swojej maksymalnej fazie jezioro może mieć powierzchnię nawet około 29 km kwadratowych. No i oczywiście jest to największe jezioro okresowe w Europie. Ale wiecie, najlepszy absurd tej sytuacji jest taki, że możecie pojechać tam z takim planem, idziemy nad jezioro, a natura odpowiada oczywiście, tylko nie gwarantuje, że będzie jezioro. I to właśnie czyni Cerknicę wyjątkową, można powiedzieć, bo nie jest atrakcją typu mamy piękny widok, stoimy sobie, ten widok sobie stoi i czeka na nas, tylko to jest właśnie taki żywy organizm krajobrazowy. Raz jest wodą, raz jest lądem, no, ale oczywiście cały czas pozostaje domem dla wielu gatunków ptaków, płazów i innych zwierząt. Więc można powiedzieć, że to trochę jak jezioro, które nie ma kalendarza, bo ono nie mówi, że sezon wakacyjny trwa od czerwca do sierpnia. Ono mówi, że ja mam własny harmonogram, sprawdźcie sobie pogodę. Czyli taki własny system hydrauliczny jeziora. To jest bardzo fascynujące, jak natura potrafi nas zaskoczyć. A my, pozostając w tym temacie wodnym, za moment przeniesiemy się już poza Europę. Bo będziemy w Malediwach, gdzie jezioro, morze, ocean świeci w nocy. Ale to nie jest takie oczywiste.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: No i są takie miejsca na świecie, gdzie człowiek zaczyna się zastanawiać, czy ja naprawdę jestem na Ziemi, czy ktoś właśnie włączył jakieś efekty specjalne. Jednym z takich miejsc są Malediwy. Za dnia to już wygląda jak pocztówka. Biały piasek, turkusowa woda i palmy. I widoki, które wyglądają trochę tak, jakby ktoś po prostu przesadził z filtrem w telefonie. Ale prawdziwy spektakl zaczyna się po zmroku. Bo wyobraźcie sobie taką nocną plażę. Jest ciemno, słychać tylko fale. Wchodzicie do wody i nagle każdy ruch zostawia za sobą niebieską smugę światła. Fale zaczynają błyszczeć, a morze wygląda tak, jakby ktoś rozsypał w nim tysiące małych gwiazd. No i teraz uwaga, będzie tak trochę naukowo, bo to zjawisko nazywane jest bioluminescencją, czyli naturalną zdolnością niektórych organizmów do świecenia. I w przypadku Malediwów to odpowiadają za to maleńkie morskie organizmy, które reagują po prostu na ruch wody. Kiedy porusza się nimi fala albo człowiek wchodzący do oceanu, pojawia się charakterystyczna niebieska poświata. Czyli mówiąc krótko, ocean robi własny pokaz świateł, a bilet kosztuje tyle co spacer po plaży. I jednym z najbardziej znanych miejsc tego typu jest wyspa Vathu, która zasłynęła właśnie dzięki zdjęciom tak zwanego Sea of Stars, czyli Morza Gwiazd.

Zdjęcia z tego miejsca obiegły internet i sprawiły, że wiele osób zaczęło marzyć o tym, żeby choć raz wejść do świecącego oceanu. No, ale jest tutaj mały haczyk. Natura nie działa jak na przykład hotelowa recepcja. Nie można podejść i powiedzieć, hej, poproszę taki pokaz o 22, ja sobie wtedy wejdę do oceanu, no i tam, żeby się świeciło. No właśnie nie. Intensywność tego świecenia zależy od wielu warunków, między innymi od pory roku, temperatury wody, czy po prostu ilości tych maleńkich organizmów w danym miejscu. No i warto pamiętać, że internet jednak czasem podkręca rzeczywistość. Na zdjęciach może często wygląda jak neonowa rzeka z filmu science fiction, a w realnym świecie efekt może być delikatniejszy. No ale może właśnie przez to wyjątkowy. Trzeba być po prostu w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie i mieć trochę szczęścia. No a najpiękniejsze w tym jest to, że ten spektakl nie został zaprojektowany przez człowieka. No nie ma sceny, nie reflektorów, operatora. Tam są po prostu miliony tych mikroorganizmów, które robią coś, co wygląda jak magia. No i może właśnie dlatego ludzie tak kochają takie miejsca, bo w świecie, gdzie coraz więcej rzeczy można przewidzieć, zaplanować i zarezerwować w aplikacji, są jeszcze takie chwile, kiedy natura mówi, dzisiaj wam pokażę coś, ale tylko jeśli będziecie mieli miejsca. No i szczęście. No i właśnie to są te miejsca, które znikają, te turystyczne miejsca, które znikają i trzeba wiedzieć, kiedy pojechać je zobaczyć, co trzeba zrobić, a może czasem potrzeba po prostu szczęścia, więc to mieliśmy taką podróż w audycji Jazda na Weekend przez te różne akweny, a po godzinie 16 z kolei pokażę wam, a raczej przedstawię sposoby na wypoczynek, bo jest coś takiego na przykład jak sleepcation, czyli wakacje, na których największą atrakcją jest spanie. Więc można tam spać. Zostańcie z nami, to już po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
14: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
15: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Zanim spojrzymy na prognozę pogody na sobotę, spójrzmy na to, jak szybko temperatura potrafi się zmienić w kraju, bo teraz już najcieplejszym miastem w Polsce jest Wrocław, 25,5 stopnia. Wcześniej był to Przemyśl, ale zaczęły się tam opady deszczu i burza, więc temperatura szybko spadła. Natomiast Zakopane nadal jest najchłodniejszym miastem w Polsce, 16 stopni. Ale co w sobotę, co jutro czeka mieszkańców Polski? Otóż dobre wieści są takie, że raczej nie powinno padać w całym kraju. Słońce za chmurami, temperatura powyżej 20 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 25, najchłodniej w Kołobrzegu 20, natomiast średnia temperatura 23 stopnie i ona będzie przeważać absolutnie na terenie całego kraju.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku.

0: po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Po reklamie.

Zet Kacper. I to jest druga godzina audycji Jazda na Weekend, 8 minut po godzinie 16, 7 sierpnia. I my tak sobie podróżujemy przez te różne zakątki nie tylko Polski, Europy, ale całego świata. Inspirujemy do tego, co można zobaczyć i ciekawostki o tych miejscach. Więc stwierdziłem, że skoro tak w całej audycji już mówię w kontekście w lipcu i teraz w sierpniu mówimy o miejscach, to powiemy w tej godzinie teraz o sposobach na podróżowanie, na odpoczywanie, bo tych naprawdę w internecie nie brakuje i z roku na rok pojawiają się coraz to ciekawsze nazwy. Jeśli chodzi o to, co poruszę w tej godzinie, no to słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak sleepcation, glamping, slow travel czy set jetting. No, to są takie bardzo chyba nieznane słowa. Ja, dopóki nie wgłębiłem się w ten temat, też nie wiedziałem, na czym to polega. A ja wytłumaczę wam to dzisiaj, bo te wszystkie cztery, które zaprezentowałem, to są sposoby na odpoczynek. Każdy z nich jest kompletnie inny i każdy z nich porusza kompletnie inną sferę życia. To będzie ciekawa podróż po sposobach podróżowania, a zaczniemy od tej, którą chcielibyśmy mieć na pewno w poniedziałki, jak wiemy, że trzeba iść do pracy. Sleepcation, czyli wakacje, na których największą atrakcją jest spanie. O tym już za moment.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: I rozpoczynamy ten przegląd, bo w drugiej godzinie audycji Jazda na Weekend przyglądamy się sposobom na urlopowanie i powiedzmy sobie szczerze, że przez lata wakacje wyglądają mniej więcej tak. Pobudka o 7, śniadanie, muzeum, plaża, góry, obiad, zwiedzanie, zachód słońca i jeszcze jeden spacer, no bo skoro już tu jesteśmy. No i wiecie, potem wracamy do swojego domu z wakacji i w sumie to musimy odpocząć po tych wakacjach. No i właśnie, tutaj z pomocą przychodzi tak zwane sleepcation. To jest bardzo ciekawe, bo to są wakacje, które głównym celem jest odpocząć. I uwaga, no właśnie, odpocząć, ale tak poważnie. Wyobraźcie sobie, bez zdobywania żadnych rekordów, bez odhaczenia atrakcji, bez poczucia winy, że nie wiem, o 11.30 jesteście nadal w łóżku. Nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów sleep i vacation, czyli spać i wakacje. No i trend ten szczególnie zyskał popularność po pandemii, kiedy wiele osób zaczęło bardziej świadomie patrzeć na zdrowie, regenerację i jakość snu. Branża hotelarska bardzo szybko podłapała ten temat i zauważyła, że ludzie są naprawdę gotowi zapłacić nie tylko za widok z okna, ale też za dobry sen. No i powstały takie specjalne hotele lub specjalne

specjalne pakiety, z których można skorzystać w miejscu noclegowym. Na przykład znajdziemy tam, tak jak czytamy. Uwaga. Zgubiłem się. A, dobra. Konsultacje dotyczące snu. Zaciemnione pokoje, materace premium, aromaterapia, zajęcia relaksacyjne, medytacja, ograniczenie światła niebieskiego, a czasem nawet specjalne menu wspierające rytm dobowy. Czyli hotel mówi nam, mamy dla Państwa atrakcję. A atrakcją jest, proszę bardzo, proszę się położyć. I tyle. No i paradoksalnie to jest bardzo nowoczesna forma luksusu, bo kiedyś luksusem było zrobić jak najwięcej, a dzisiaj luksusem bywa możliwość zrobienia niczego. Psychologowie i specjaliści od snu od lat podkreślają, że chroniczne niewyspanie wpływa na koncentrację, nastrój i zdrowie. Dlatego taki sleepcation jest trochę odpowiedzią na świat, w którym jesteśmy cały czas dostępni. Telefon wibruje, mail czeka, powiadomienia walczą o uwagę. No i to są wakacje, na których największym sukcesem może być nie selfie z pięknym miejscem, ale obudzenie się rano i pomyślenie, wow, pierwszy raz od miesięcy nie jestem zmęczony. Czyli można powiedzieć, że taką nową pamiątką z urlopu nie jest magnes na lodówkę, a 8 godzin snu. No i to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście żyjemy w takich czasach, kiedy no po prostu biegamy, te bodźce z każdej strony nas dosięgają i czasem trzeba odpocząć. I ja przyznam się, ja nie potrzebuję jakoś bardzo dużo odpoczynku, ale ten mój ostatni urlop, kiedy na takie 2-3 dni odłożyłem absolutnie wszystko, telefon z pracy, nic. I tylko wiecie co, leżałem i nic nie robiłem. Rzeczywiście pierwszy raz od kilku miesięcy, lat odpocząłem. Tak poczułem, że odpocząłem, że głowa mi odpoczęła, ciało mi odpoczęło. No to może taki sleepcation dla kogoś. Sleepcation, wakacje, na których największą atrakcją jest spanie. No bo spanie, kto nie lubi spać? Chyba każdy lubi. Jedni krócej, drudzy dłużej, ale jednak można wtedy porządnie odpocząć. Jeśli ktoś chce, polecamy, ale może ktoś szuka lepszych wrażeń i może udać się na glamping. A co to takiego? No to za moment już o tym.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Teraz Nikap, a wcześniej Walking on a Dream, wykonawca Empire of the Sun. To jest właśnie taka piosenka na antenie czwórki, która kojarzy mi się od razu z takimi spacerami, wędrówkami i po prostu dobrą energią. No i wiecie, są ludzie, którzy kochają camping. Śpiwór, ognisko, gwiazdy, kontakt z naturą. No i wszystko spoko. Natomiast są też ludzie, którzy powiedzą, że a to na TikToku jest taki żart, że jedyne gwiazdy, pod którymi mogą spać, to są te 5 w hotelu, że 5 gwiazdek. No właśnie, a co jeśli ktoś chciałby połączyć trochę i jednak zaznać tej natury, ale nie korzystać z karimat, śpiworów, namiotów? No to słuchajcie, dla takich właśnie osób powstał glamping, czyli połączenie słów glamour i camping. Czyli trochę taki camping, ale taki, który spojrzał na hotel 5-gwiazdkowy i powiedział: okej, ja też tak potrafię. Glamping polega na nocowaniu blisko natury, ale w dużo bardziej komfortowych warunkach niż klasyczny namiot. Mogą to być ogromne płócienne namioty typu safari, jurty, domki na drzewach, kapsuły z widokiem na góry albo jakieś szklane.

kopułę pod gwiazdami. Czyli zamiast rozkładać namiot w deszczu, zastanawiać się, dlaczego instrukcja ma 48 kroków, po prostu przyjeżdżamy, otwieramy drzwi i ktoś już przygotował normalne łóżko. Pierwsze formy takiego luksusowego biwakowania, bo tak to właśnie można nazwać, pojawiały się już wcześniej, między innymi podczas wypraw safari, gdzie podróżnicy chcieli doświadczać dzikiej przyrody, ale bez rezygnowania z wygody. No i współczesny glamping rozwinął się szczególnie już w takim poważnym XXI wieku jako odpowiedź na rosnącą popularność turystyki blisko natury. I tu jest największy paradoks, bo ludzie jadą, żeby uciec od cywilizacji, ale zabierają ze sobą pościel hotelową, ekspres do kawy i czasem nawet wannę z widokiem na las. Ale może właśnie o to chodzi w sumie. No, glamping nie udaje survivalu. On mówi nam, że chcemy słuchać ptaków, ale chcemy też mieć normalny materac. No i to trend, który idealnie wpisuje się w dzisiejsze podróżowanie. Mniej betonu, więcej natury, ale bez konieczności negocjowania z komarami o przestrzeń osobistą. No bo prawdziwy luksus XXI wieku wygląda czasem tak. Budzisz się w lesie, ale kawa przychodzi wcześniej niż jakieś zwierzęta wokół ciebie. No i okej, no jeśli ktoś chce sobie z tego skorzystać, proszę bardzo. Ja jestem zwolennikiem klasycznego kempingu. Wiecie, lata obozów harcerskich pod namiotami zrobiły swoje. Zresztą co roku jeżdżę na Mazury, korzystam z tego, że mogę spać pod namiotem, rano budzić się i jestem nad jeziorem. Po prostu wszystko miłe i przyjemne. No i wtedy tak naprawdę jest to taki odpoczynek dla głowy. Czyli mogę to połączyć, czyli mogę połączyć camping ze sleepcation, a do tego mogę dodać jeszcze slow travel. No właśnie, o tym slow travel już za moment, bo to jest po prostu, to są po prostu wakacje bez wyścigu po atrakcje, czyli znowu odpoczywamy.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i moi drodzy, podróżujemy dalej w audycji Jazda na weekend. Czas na slow travel, czyli zwalniamy, nie spieszymy się nigdzie, jest spokojnie. I właśnie w takim klimacie będę opowiadał o tym sposobie na urlopowanie, no bo mamy dziś samoloty, które pozwalają w kilka godzin znaleźć się na drugim końcu Europy. Mamy aplikacje, które pokazują 50 najlepszych atrakcji w mieście. Mamy mapy, które mówią, jeśli jesteś tutaj, koniecznie zobacz jeszcze te 17 miejsc.

nagle pojawia się taki slow travel, czyli podróżowanie w zupełnie innym kierunku. Wolniej. Bo slow travel to filozofia podróżowania, która zachęca, żeby zamiast zaliczać jak najwięcej miejsc, naprawdę poznać jedno z nich. Zostać dłużej, korzystać z lokalnego jedzenia, rozmawiać z mieszkańcami, korzystać z transportu publicznego i zwracać uwagę na takie codzienne życie. To trochę różnica między byłem we Włoszech, widziałem Rzym, Florencję, Wenecję, Mediolan w 4 dni. Wszystko to w 4 dni, wiecie, jedno miasto w jeden dzień. No, a to slow travel polega na tym, że możecie powiedzieć: spędziłem tydzień w małym miasteczku, znam już piekarza na rogu, wiem, gdzie miejscowi piją kawę. Ruch slow travel jest powiązany z ideą slow movementu, która narodziła się we Włoszech w latach 80. ubiegłego wieku jako sprzeciw wobec coraz to szybszego życia. No i z czasem objęła również jedzenie, pracę i właśnie podróże. To nie znaczy, że mamy wszyscy zrezygnować z samolotów i chodzić pieszo na wakacje. Chodzi raczej o taką zmianę nastawienia. Bo czasami największe wakacyjne odkrycie nie znajduje się w przewodniku. Może to być mała restauracja, przypadkowa uliczka albo rozmowa z kimś, kto mieszka tam od powiedzmy 40 lat. Slow travel jest trochę jak oglądanie filmu zamiast przewijania zwiastunów. Mniej, co jeszcze muszę zobaczyć, a więcej, co właśnie przeżywam. Być może dlatego ten trend rośnie, bo w świecie, gdzie wszystko przyspiesza, powolność stała się taką nową formą luksusu, czyli po prostu zwalniamy. Jesteśmy, zobaczcie, te wszystkie trzy przykłady łączą się ze sobą, bo możecie spać, możecie odpoczywać z naturą, jeszcze powoli zwiedzać. No ale z drugiej strony rzeczywiście fajnie jest pojechać w jakieś miejsce i poznać je od strony tak zwanych lokalsów. Wtedy rzeczywiście miasto czy obszar poznajecie z zupełnie innej perspektywy i to jest fajne. Ja polecam, zrobiłem taki slow travel w tym roku. Nie, że całe wakacje, tylko jakiś fragment, etap tych wakacji jakby spędzałem u osoby, która mieszka na miejscu i ta osoba pokazała mi zupełnie inną stronę miasta. Ja bardzo, bardzo to polecam, a z kolei teraz zmienimy temat, bo za moment ruszymy na wakacje śladami filmów i seriali.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Set jetting. Czy słyszeliście o czymś takim? Bo ja na przykład do momentu, aż się przygotowywałem do tej audycji, nie do końca. No bo jest takie miejsce na świecie, wiecie, gdzie można by było tak naprawdę odwiedzić szkołę magii, wspiąć się na schody znane z filmu albo wypić kawę.

lokalu, który istnieje głównie dlatego, że pojawił się w serialu. No i to jest właśnie set Jetting, czyli wakacje śladami filmów i seriali. I jeden z naprawdę najciekawszych współczesnych trendów turystycznych. No i co? Słuchajcie, można zobaczyć bardzo wiele rzeczy. Sama nazwa to gra słów set, czyli plan filmowy, oraz jetting, czyli podróżowanie samolotem. Idea jest bardzo prosta. Ludzie wybierają kierunki podróży, które inspirowane są filmami i serialami, które oglądali. Przez lata przecież przewodniki mówiły nam: zobacz ten zabytek, odwiedź to muzeum. No a dzisiaj coraz częściej inny mechanizm pojawia się i działa. Chcę stanąć, na przykład możecie sobie tak powiedzieć, że chcę stanąć dokładnie w tym samym miejscu, w którym stał mój ulubiony bohater. No i przykładów jest naprawdę mnóstwo. Fani Harry'ego Pottera na przykład odwiedzają miejsca wykorzystane w filmach. Turyści jadą do Nowej Zelandii po krajobrazy znane z Władcy Pierścieni, a serialowe hity potrafią nagle zmienić spokojne lokalizacje w bardzo popularne kierunki. No i co? Fenomen nasilił się głównie dzięki platformom streamingowym. Kiedyś film był wydarzeniem na kilka godzin, dzisiaj serial potrafi spędzić z nami kilkadziesiąt godzin. Poznajemy bohaterów, miasta i krajobrazy. Nic więc dziwnego, że później chcemy wejść do tego świata. A turystyka filmowa ma też bardzo duże ekonomiczne znaczenie. Nie wiem, czy dla lokalnych firm i przedsiębiorców nie najważniejsze znaczenie. Produkcje bardzo często potrafią wypromować to miejsce, które wcześniej były poza głównym szlakiem turystycznym. Ale wiecie, jest też druga strona medalu. Nagły napływ turystów, szczególnie do mniejszych miejscowości albo na wieś, no to może być wyzwaniem dla mieszkańców. Dlatego coraz częściej mówi się o odpowiedzialnym podróżowaniu i szukaniu takiej równowagi, bo największe marzenie fana serialu brzmi: chcę zobaczyć to miejsce na żywo. Największy koszmar mieszkańca brzmi: wszyscy chcą zobaczyć moje podwórko, bo było w trzecim odcinku. Czyli dzisiaj czasem nie pytamy już, dokąd jedziemy, pytamy, gdzie był kręcony mój ulubiony serial. I rzeczywiście jest tak, że odwiedzając ulicę Nowego Jorku na przykład, stajecie nagle przed blokiem, gdzie Friendsi byli kręceni. I rzeczywiście, słuchajcie, to jest normalne osiedle, gdzie mieszkają ludzie, a tłumy pojawiają się, chcą zrobić sobie zdjęcie. No i wiecie, wtedy nagle pojawiają się też właśnie restauracje o nazwie Friendsi czy coś. No ale daleko szukać nie trzeba, wystarczy spojrzeć na nasze polskie rancho i wieś Jeruzal, która po prostu odżyła, gdy tylko nagrywano tam te odcinki, a teraz kolejny sezon będzie, to już w ogóle będzie szał ciał. No i mamy tam na przykład pierogi u Solejukowej. No i ta restauracja naprawdę istnieje. Więc set jetting, jeden ze sposobów na podróżowanie, to jest możliwe. I tyle z tych naszych sposobów na urlop. A słuchajcie, po godzinie 17 zajrzymy w internet i show business, co się wydarzyło w tym tygodniu, bo szykuje nam się głośny ślub, ale też na przykład porozmawiamy o boysbandach i girlsbandach, więc zostańcie z nami, słyszymy się po 17.

0: Autopromocja.
1: Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost.

0: Trzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
1: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Po reklamie.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: I patrzymy teraz z nadzieją na niedzielę, bo co prawda może te temperatury nie są takie aż złe, ale wyobraźcie sobie, że w niedzielę fala upałów ponownie dociera do Polski, ale na początek tylko tak zachodniej części, bo tam nawet 31 stopni to w Zielonej Górze, 29 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, w centrum około 26-27 stopni, poza tym najchłodniej w Suwałkach 23 stopnie, w Białymstoku 24 stopni. Słońce na niebie w pełni, więc to będzie naprawdę miła niedziela. Można iść się spacerować, można iść się opalać. No i bez deszczu. To chyba najważniejsze.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara.

0: water like the ocean.
1: Na audycję Jazda na Weekend.
2: Jazda na Weekend.
1: Zaprasza Zed Kacper.
3: I to jest trzecia godzina audycji Jazda na Weekend, 7 dzień sierpnia. Wiecie, my się powoli zbliżamy do takiego momentu wakacji, w którym trzeba będzie otwarcie przyznać i bez bólu powiedzieć na głos, że niedługo koniec, niedługo wrzesień. I nie chcę psuć tutaj wam humorów, że po prostu, Jezu, jaki on jest negatywny, ale wiecie... No tak to już po prostu jest. No dobrze, tak czy inaczej w audycji my nadal podpowiadamy wam jakieś ciekawe, inspirujące kierunki wakacyjne, może sposoby na wypoczynek, tak jak to było przed momentem. Może ktoś się wybierze na te miejsca, które znikają, to o tym mówiłem w pierwszej godzinie, albo na przykład na glamping, czyli taki luksusowy camping. Ale trzecia godzina audycji Jazda na Weekend to godzina, w której przeglądamy internet, komentujemy to, co działo się w show biznesie. No i nie inaczej będzie właśnie dziś. Dzisiaj cztery tematy takie przygotowałem dla was, a więc tak. Po pierwsze, Ronaldo Cristiano i jego żona Georgina Rodriguez chyba biorą ślub jutro. Tak spekulują media. Znaczy wiecie, jak to jest. Jedni mówią, że jutro, inni powiedzieli, że wzięli tydzień temu, więc... Zobaczymy, co mówią najnowsze plotki. Druga strona medalu to na przykład premiera z trzeciego sezonu serialu 1670, który już wywołał niemałą burzę w sieci. Czy to jest lepszy sezon, czy gorszy? Ja będę mówił z perspektywy osoby, która już to obejrzała. Wczoraj skończyłem cały sezon, więc co nieco mogę się tutaj podzielić swoją opinią, ale oczywiście nie będę spoilerował. Pojawiła się mała kłótnia, zwada między twórczyniami internetowymi, bo Julia Żugaj i Monika Kociołek chcą założyć swój girls band, no właśnie, no i wtedy pojawia się Bagi i mówi, że on zakłada swój boys band, a na koniec

Ciekawostka z Warszawy, bo jeden z kierowców w te upały ubrał do pracy spódnicę. No ale nie będę jeszcze poszerzał tego tematu. Zostańcie z nami, to wszystko już za moment, a zaczniemy, tak jak mówię, od Cristiano Ronaldo i chyba ślubu, najgłośniejszego piłkarskiego ślubu od bardzo długiego czasu.

0: Utwór Hypnotize trochę nas tak zahipnotyzował, prawda?
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: A my teraz w audycji Jazda na weekend nie będziemy jechać, ale polecimy do Portugalii, bo tam ponoć ma się odbyć najgłośniejszy ślub piłkarski ostatnich lat. Cristiano Ronaldo i jego żona Georgina Rodriguez ponoć mają powiedzieć sobie sakramentalne tak już w najbliższą sobotę. Co prawda media spekulują, że do tego wydarzenia mogło już rzeczywiście dojść, a jutro nic się nie odbędzie, a może to jeszcze w ogóle później, nikt nic nie wie. Rodzina bardzo chroni swojej prywatności i nie mówią nic o szczegółach ślubów, ale media hiszpańskie i media portugalskie troszkę pogrzebały i dotarły do pewnych faktów. Okazuje się, że między innymi małżonkowie, chociaż aktualnie narzeczeni, wybrali już miejsce, gdzie powiedzą sobie to wspomniane sakramentalne tak i ma to być portugalska Sintra, a konkretnie pałac w portugalskiej Sintrze. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, bardzo takie, no to zamek, zacznijmy od tego. Jest to zamek, który zapewnia pewnego rodzaju prywatność, więc może celowo to wybrali. Zamek sam jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i widzicie, znowu nam się odpala to i ktoś kiedyś będzie chciał pojechać, zobaczyć atrakcję i powie: o, tutaj Cristiano Ronaldo z żoną wzięli ślub, a ten zameczek jest taki bardzo ładny. Para zaręczyła się rok temu, w sierpniu ubiegłego roku, no więc tak na rok po zaręczynach chyba dobry termin. Dodam jeszcze, że wyciekła, no oczywiście niepotwierdzona, bo tego nie otrzymam, ale media hiszpańskie tym razem twierdzą, że wiedzą, kto będzie na tym weselu. I ponoć z piłkarzy ma pojawić się ich tylko trójka, wśród nich Kylian Mbappé. I w ogóle trójka tych piłkarzy to piłkarze Realu Madryt. Poza tym duże gwiazdy, takie jak Beyoncé, Drake czy na przykład Jennifer Lopez. Więc tu będzie naprawdę ciekawie, zobaczymy, czy to się wydarzy. Sama para ma za sobą bardzo ciekawą historię poznania, bo przypomnijmy, że Georgina Rodriguez pracowała kiedyś po prostu jako ekspedientka w butiku z ekskluzywną odzieżą. No i pewnego dnia po prostu Cristiano przyszedł na zakupy. I tak od słowa do słowa, od kroku do kroku i pewnie od randki do randki stali się narzeczeństwem i

może wkrótce także małżeństwem. Para wychowuje piątkę dzieci, więc naprawdę nie narzekają na nudę, to na pewno. No i zobaczymy. Cristiano jest świeżo po mundialu, więc takie planowanie, no właśnie, to jest ten aspekt, który media podnoszą, że może jednak to już nie, jeszcze nie teraz, bo jest świeżo po mundialu. Jak oni mogli planować wesele, skoro jest dopiero co po pracy. No nic, zobaczymy, obserwujemy te wydarzenia, zobaczymy, czy jutro jakieś zdjęcia oficjalne się pojawią, bo para na razie oficjalnie nic nie mówi.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No i teraz przeniesiemy się do Warszawy, bo byliśmy przed chwilą w Portugalii i spojrzymy na bardzo ciekawą sytuację, która miała miejsce dosłownie dzisiaj. Wyobraźcie sobie tak, 50-letni kierowca autobusu miejskiego w Warszawie, pan Darek, przyszedł do pracy w koszuli i spódnicy, żeby zwrócić uwagę na przepisy, które w upalne dni nie pozwalają mężczyznom prowadzić autobusów w krótkich spodenkach. Kobiety mogą wybrać spódnice, mężczyźni muszą jeździć wyłącznie w długich spodniach. No i żeby było jasne, to nie była żadna mini, tylko po prostu taka dłuższa spódnica, ale przewiewna. No i w kabinach pojazdów, tu jest w tym poście napisane, że w kabinach pojazdów w takie dni robi się nawet 35 stopni, a kierowcy spędzają w nich do 10 godzin. Jak to się skończyło? Kontrolerzy ZTM uznali strój pana Darka za nieodpowiedni i nałożyli karę, przypominając, że kierowcy powinni pracować w jednolitym stroju służbowym. Powiem szczerze, bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawy manifest. No i odpalam komentarze i zobaczymy na żywo, jakie tutaj są odpowiedzi do tego. Tutaj raczej popierające widzę, no bo a co to ludziom zmienia, w jakich spodniach jedzie? Dla mnie może jechać nawet w worku na śmieci, a to akurat takie niemiłe, bym powiedział, ale widzimy raczej takie popierające, o, ludzie piszą, że co to za bzdura z tym zakazem krótkich spodenek, inni zaskoczeni są, że w Warszawie autobusy nie mają klimatyzacji. Moi drodzy, w Warszawie autobusy mają klimatyzację, ale jak ona działa, to jest już zupełnie inny temat, ale też jest tak, że w tym boksie, gdzie siedzi kierowca, nie do końca ta klimatyzacja chyba aż tak dociera. Tak czy inaczej, bardzo dużo w komentarzach jest słów, że chyba ci kontrolerzy nie mają co robić, że zajmują się takimi sprawami. No i ktoś bardzo mądrze pisze, że może tak, a może tak zupełnie może. Rozwiązaniem byłyby autobusy z działającą klimatyzacją. No i to prawda, kto nie jeździ w Warszawie autobusem, ten nie wie, jak to tam działa. Klimatyzacja działa po prostu swoimi prawami. No i tak, pan Darek poszedł do pracy w spódnicy, wrócił z karą. No i zobaczymy, czy to skomentuje. No naprawdę teraz Warszawa trochę czeka na odpowiedź. Natomiast jedno jest pewne. Pan Darek został nazwany gołtem, czyli w tłumaczeniu z młodzieżowego na nasze, no takim szefem, że zrobił to i zwrócił uwagę na taką dyskryminację, jeśli chodzi o nierówny ubiór w pracy dla kobiet i mężczyzn. Także zobaczmy.

0: Jazda na weekend.
1: To skoro podróżowaliśmy z Portugalii do Warszawy, to zaraz z tej Warszawy będziemy podróżować, ale dość daleko, w czasie, do 1670 roku, bo właśnie 5 sierpnia, czyli dwa dni temu, miał premierę trzeci sezon serialu 1670. No i co tam się dzieje, moi drodzy? Ja już jestem po seansie. Wszystkie odcinki zjadłem w jeden wieczór. Powiem szczerze, bardzo ciekawe, ale dobrze, żeby też za dużo nie spoilerować. Więc tak, autorzy przenoszą nas w kompletnie inny moment chyba, bo okazuje się, jeżeli oglądaliście drugi sezon, to w drugim sezonie on się zakończył tak, że główny bohater Jan Paweł Adamczewski powiedział, okazało się, że nie ma prawdziwego szlacheckiego pochodzenia. No i tak się właśnie zaczyna trzeci sezon, że on nie ma tego pochodzenia, ale pojawia się szansa na to, żeby to pochodzenie odzyskać. I akcja trochę przenosi się do Warszawy, troszkę w ogóle na inne części Polski. Zdecydowanie, tak jak czyta się różnego rodzaju opinie, i zanim w ogóle ten serial, ten trzeci sezon wyszedł, to reżyserzy, ale też osoby związane z tym projektem powiedzieli, że to jest największe przedsięwzięcie, ten trzeci sezon, że nagle na planie nie ma setki statystów, a 200 osób, więc zdecydowanie większe przedsięwzięcie. Rzeczywiście przenosimy się do Warszawy i do Króla. Są bardzo ciekawe scenografie. Scenariusze jak zawsze posiadają te śmiesznostki. Bardzo mi się podobał jeden z odcinków, kiedy Jan Paweł wymyśla przysłowia, które nie mają sensu, a w sumie my ich używamy w dzisiejszych czasach. Nie chcę tutaj za dużo spoilerować, ale oglądając to rzeczywiście zastanawiałem się, jakie te przysłowie mają sens, bo tam bohaterzy kontrują. No dobrze, jedno powiem. Na przykład powiedział, że co ma piernik do wiatraka. Ja nie tłumaczę, no dużo ma, bo przecież piernik powstaje z mąki, mąka powstaje w młynie, a młyn ma wiatrak. No i tak człowiek zaczyna się zastanawiać, że kurczę, przecież to ma sens, a w naszym takim

wydźwięku, rzeczywiście to przysłowie mówi, że coś nie ma sensu. Nie wiem, nad tym się trzeba zastanowić. Opinie na temat tego sezonu są różne. Mówi się, że ten sezon ma najmniej promocji. Mówi się, że jest lepszy niż drugi, ale gorszy niż pierwszy sezon. Natomiast pojawia się dużo głosów, że jest ten sezon słaby. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Miałem momenty, że po prostu aż cofałem jeszcze raz, chciałem obejrzeć pewną scenę, bo było to tak śmieszne. No ale właśnie te osoby, które mówią, że ten sezon jest najsłabszy, to z kolei inne osoby zaraz wchodzą w ostrą polemikę i mówią, skąd wy to wzięliście? No bo na przykład jedna z postaci, też nie powiem jaka, została potraktowana tak, że nagle jej losy kompletnie się zmieniły, a ta postać miała dużo fanów. No i jak wy mogliście zrobić to tej postaci? A ja zawsze mam takie poczucie, że reżyser, scenarzysta wie najlepiej. No i tak po prostu idę w tą historię serialową z nimi. No i tak właśnie, można wybrać się w podróż w 1670 rok. Ogólnie bardzo polecam, bardzo ciekawa historia, można się pośmiać. No i trzeba być uważnym, żeby te wszystkie polskie wątki wyłapać, bo jest tego naprawdę sporo.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: I na koniec w audycji Jazda na weekend zostawiłem sobie taki smaczek internetowy, o którym może wszyscy nie słyszeli, bo trzeba być trochę w to zagłębiony, ale ja wam wszystko wytłumaczę. Mamy tutaj dwie postacie główne. Julia Żugaj i Monika Kociołek to są dwie dość popularne w Polsce influencerki. No i jedna i druga chcą założyć teraz swój girls band, czyli zespół złożony z dziewczyn. Z tym, że Monika Kociołek powiedziała w internecie, że ona od dawna o tym marzyła i w sumie to niedługo to zrobi i ta historia o niej w tym miejscu się kończy. Julia natomiast powiedziała, że szuka swojej następczyni, która będzie umiała śpiewać i ona przez kilka miesięcy robiła taki casting, trochę konkurs na następczynię w internecie. Trochę się śmiałem z tego, że jesteśmy w czasach, kiedy influencerzy wybierają i namaszczają kolejne osoby do bycia influencerem, ale okej. No i potem się okazało, że słuchajcie, ten casting na tą następczynię nie wygrała jedna osoba, a trzy. No i to były trzy dziewczyny śpiewające, które, no właśnie, od razu założyły girls band. O tyle to jest ciekawe, że tam była fala komentarzy, że przecież Monika Kociołek chciała też to założyć i tak dalej, i tak dalej. No a ważne podkreślenia jest to, że dziewczyny pochodzą z jednego projektu internetowego i tak naprawdę wtedy dzięki temu zdobyły popularność, czyli z jednego domu, to był Team X wtedy, z jednego domu się wywiodły i teraz ze sobą konkurują. No jakby w internecie to była jakaś nowość. Wydaje mi się, że żadna. No i skoro tam się kłócą, oczywiście w cudzysłowie nikt się nie kłóci, ale tam się wymieniają instagramowymi storkami kto co myśli na ten temat, no to oczywiście wiadomo, kto wchodzi wtedy. Wchodzi wtedy Bagi i mówi, że on zakłada boys band.

Oczywiście tutaj wydaje mi się, chociaż po Mikołaju można wszystkiego się spodziewać, że jest to pewnego rodzaju żart, ale nie wiem. Będziemy to obserwować, bo może jednak założy boysband. Ja to już naprawdę... Wiecie, ja już powiem tak, w internecie naprawdę nic mnie nie zdziwi. No i tyle z tych newsów internetowych i show biznesowych. Jest o czym mówić, więc będziemy mówić dalej. Już za tydzień w piątek słyszymy się w audycji Jazda na Weekend o godzinie 15. Coś przygotuję dla was bardzo miłego, także to na pewno. A za moment w czwórce, czyli po godzinie 18, bardzo ciekawa audycja. Gramy co chcecie i Adam Spolarek. To jest audycja, w której możecie wysłać swoje zapytania i prośby do nas i wtedy nagle gramy to na antenie. Prowadzący zbierali przez tydzień mailem i tak dalej, różnego rodzaju utwory, które chcieliby usłyszeć na antenie czwórki. No i za moment będziemy świadkami tego właśnie zebrania tych wszystkich materiałów. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj. To była bardzo ciekawa podróż na weekend z wami. Tak jak mówię, słyszymy się już za tydzień w piątek po godzinie 15. Ja wam życzę udanego weekendu, no bo to jest Jazda na Weekend, która wprowadza was w ten weekend. Udanego weekendu, no i również udanego powrotu w poniedziałek do pracy. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarze godzina 18.
1: Pogoda.
0: No i co? I przyszło ochłodzenie, prawda? W ostatnich dniach smażyliśmy się niemiłosiernie, a teraz już, proszę bardzo, 24 stopnie dzisiaj maksymalnie w kraju. Miejscami na południu 26, tam troszkę cieplej. Miejscami też właśnie na południu mogło popadać.
2: Kolega mówi fakty.
0: Dziękuję, Delem, za podpowiedź. My w tym momencie, tak, patrzymy na to, co się dzieje, jeśli chodzi o meteorologię w kraju. No i cóż, możemy się spodziewać tego, że najbliższe dni to faktycznie lekkie ochłodzenie, ale dla niektórych to jest idealne lato, bo nie jest to 38 stopni, tylko stopni bardziej 24 czy 25.
2: Także nie inaczej.
0: Nie inaczej. Dziękuję bardzo za potwierdzenie. I tak oto przechodzimy już do audycji, w której gramy muzykę, jaką chcecie.
2: Jaką chcecie.
1: Autopromocja.
3: Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: To The Weeknd i Daft Punk w kawałku Starboy. No i pytanie brzmi, czy ktoś z was był na którymś z koncertów The Weeknda w ostatnich dniach? Dajcie znać.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Damian Sikorski.
0: adam.smolarek@polskieradio.pl to mój adres mailowy, no i bardzo chętnie się dowiem, jak było, no bo jakby nie patrzeć, to było spore wydarzenie i w sumie to nawet może dwa wydarzenia i podobno było gorąco, co też przy obecnych temperaturach kompletnie mnie nie dziwi. I trochę będziemy się topić razem do godziny 20 w radiowej czwórce w piątkowy wieczór. Przypominam, że to jest audycja, w której to wy wybieracie muzykę i dzisiaj mamy naprawdę sporo propozycji, które akurat nadeszły mailem, nadeszły na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, także lista na dzisiaj jest już zamknięta, no bo w końcu obietnice zostały złożone, nadesłaliście, trzeba zagrać. I dlatego teraz drugi raz, The Weeknd. Wcześniej Starboy, a teraz I Feel It Coming.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Jak myślicie, ile czasu musi minąć, żeby hit, którego wszyscy w pewnym momencie mieliśmy dosyć, stał się piosenką, do której chętnie wracamy? Bo to jest myśl, która przyszła mi do głowy.

przedwczoraj podczas audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Wtedy graliśmy akurat kawałek Juno, ale w przypadku Short and Sweet, całej tej płyty Sabriny Carpenter, no już minęły 2 lata. Pozdrowienia za wybór tutaj wędrują do Oliwii, która napisała, że nie może się doczekać koncertu Sabriny w Polsce. No i może kiedyś się uda, zobaczymy. W tym momencie akurat żadnych ogłoszeń nie ma, ale powiem tyle, że bardzo, ale to bardzo polecam. A za nami oczywiście Espresso z tejże płyty Short and Sweet w radiowej czwórce. I teraz dalej od Oli. 2 kawałki Karol G. No bo też skoro o Stadionie Narodowym mowa, o koncertach, o Warszawie, no to tam grał The Weeknd i w tym miejscu wystąpi właśnie ona, kolumbijska gwiazda reggaetonu. Także 2 utwory. Latina Forever i Matadora.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Matadora, czyli zabójczyni, ta, która zadaje śmierć. Świeżutki singiel Karol G, który zresztą rozpoczął jej trasę koncertową, która no właśnie teraz trwa. Najpierw po obu Amerykach, następnie już ruszy do Europy. Natomiast to będzie dopiero w czerwcu przyszłego roku. I to były dwie propozycje od Oli. Zobaczymy, czy Oli uda się wybrać na Karol G, na Stadion Narodowy. W następnej kolejności za to Dawid, który napisał, że wspaniale bawił się na koncercie The Prodigy na tegorocznym festiwalu Audio River. Napisał to w troszkę innych słowach, ale pozwólcie, że nie zacytuję dokładnie. Kawałek Voodoo People. Tam się pojawił niemal na samym początku, także i my teraz go posłuchamy, ponieważ gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20 w czwórce.

0: Gramy co chcecie.
1: Gramy co chcecie.
2: Sample z Nirwany u The Prodigy i tych sampli na albumie Music for the Jilted Generation był ogrom, bo tak już ta muza ma, prawda? To był rok 1994, rok po wydaniu kawałka Very Apes, z którego pochodził ten sample. Przede wszystkim płyta big beatowa, break beatowa, płyta, z której też pochodzi jeszcze jeden hit, czyli No Good Start the Dance. No i widzę, że dzisiaj nas się te koncerty trzymają i bardzo dobrze, mamy piątek w końcu. Dalej Marcel i dalej Moby. Tutaj można powiedzieć, że tym samym mamy tutaj Eminem, dobra, nie, ten żart był kiepski, pomińcie go, przepraszam. Mobiemu poświęciłem ostatnio drugą godzinę niedzielnego pasma muzycznego. Zachęcam do odsłuchu oczywiście, a tymczasem słuchamy teraz go właśnie, Moby, Extreme Ways.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: No, to była niespodziewana propozycja. Zofia napisała, że szkoda, że niektórych zespołów już nie ma. No i to jest oczywiście prawda. No bo też widzicie, ja pytam o propozycje również na swoim profilu na Instagramie, czyli na Halo Odbiór. W związku z czym co jakiś czas trafia się coś z polskiego niezalu. No i tak właśnie było w tym przypadku. Nie można grać tylko The Weeknda. Duet Throw Plastic istniał dość krótko, ale zdążył wydać na przykład epkę w amerykańskim labelu, bo czemu też miałby nie wydać? To jest zespół dwuosobowy, zespół, który tworzy, no właśnie to, co mogliśmy usłyszeć. Trochę grania punkowego, rock'n'rollowego, trochę brzmienia surfowego. W sumie nawet nie jestem pewien, jak ich klasyfikować, ale na pewno jest to muzyka, która po części jest przyjemna, no bo tak, to są przebojowe piosenki, ale z drugiej strony jednak lo-fi, co nie wszystkim się podoba. No i też ten wokal był ledwo słyszalny, prawda? Ale za to sprawdźcie teledysk. Raw Plastic Crying on a Surfboard. To za nami. No i co? To może jednak wróćmy do hitów, bo absolutne szaleństwo w przypadku Fontaines D.C., czyli od małego zespołu z Dublina do gwiazd światowych scen. Ale też nic dziwnego, skoro piszą takie piosenki jak ta, której teraz posłuchamy. Tu Adam Smolarek, a przed nami Favorite.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: There is a light that never goes out. Z pozdrowieniami dla Stevena Morrisseya, który ma tendencję do odwoływania koncertów, oraz z pozdrowieniami dla Johnego Mara, który zagrał tutaj na gitarze i który, mam nadzieję, pojutrze zagra i nie odwoła swojego koncertu w Katowicach. No bo wyobraźcie to sobie, że ma

Maciej, który nadesłał tę piosenkę, że on pojechał specjalnie do Rumunii na wycieczkę, żeby pozwiedzać i na koniec zobaczyć, taką wisienką na torcie, zwieńczyć ten wyjazd, zobaczyć Morrisseya. I chyba w dniu koncertu, jeśli dobrze pamiętam tę wiadomość, pojawiła się informacja, że koncertu nie będzie. No przypał. I miejmy nadzieję, że jego były kumpel już w tym momencie zachowa się lepiej. Były kumpel, czyli Johnny Marr naturalnie. W czwórce gramy co chcecie. W każdy piątek od 18 do 20. Ja nazywam się Adam Smolarek, a przed nami teraz kołysaneczka. Kołysanka, która też w Polsce wybrzmiała w tym roku na festiwalu Open Air, czyli Lullaby o The Cure.

Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć

0: pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Po reklamie.
6: A ja lubię cię, Beto, ach to ty. Lubię, kiedy kupiony też ty.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Czwórka, to słychać.

0: Widzi, faktycznie ochłodziło się, trochę chmur się pojawiło również. 21 stopni w tym momencie maksymalnie w naszym kraju, co sprawia, że faktycznie jest chłodniej niż w dniach ostatnich. Natomiast w nocy cały czas tak od powiedzmy 14 do 20 stopni, zależy w której części kraju jesteście. U nas całkiem przyjemnie, całkiem miło, chociaż na południu cały czas może popadywać.
1: Tak jak kolega mówi.
0: Delem tutaj potwierdza razem ze mną. Jesteśmy w tym składzie z wami przez ten moment tylko, dlatego że tym razem audycję będę prowadził sam.
1: Tak jak czy inaczej. Palec.
0: Jak palec, dokładnie. Tak czy inaczej, czekają nas zmiany pogodowe w najbliższych dniach? Nie, żadnych zmian. Będzie tak właśnie. 24, 25 i chmury.
1: Po co zmieniać jak dobre?
2: Autopromocja. Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Autopromocja. Reklama.
3: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: W ostatnim czasie jakoś częściej i chętniej wracam do tego przeboju. Kawiński, Night Call.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Adam Smolarek.
0: Kolejna piękna piątkowa godzina przed nami, a w niej więcej propozycji nadesłanych przez was w ostatnich dniach. No i gdy słyszeliśmy się poprzednim razem, tydzień temu, no to puściłem tak trochę z głupia, frant, trochę z własnej inicjatywy, nowy kawałek Boy Harsher, ale spodobał wam się na tyle, że padła prośba, by pojawił się ponownie, a tak dokładnie to poprosił o to Marcin. Nie spodziewałbym się, bo tu Marcin co jakiś czas coś nadsyła i to do tej pory były inne propozycje. Album Get Mean, który zapowiada kawałek Heartbeat, ukaże się w połowie września, a przed nami, no właśnie, Boy Harsher.

0: Gramy, co chcecie.
1: Peggy Gou i Ira Star. Lekkie brzmienia klubowe, po tym Boy Harsher troszkę trzeba było załagodzić. No tutaj z pomocą przyszła propozycja od użytkowniczki, której nazwy nie mogę przeczytać, chyba że źle ją zapisałem. Tak czy inaczej, przepraszam, dzięki za to oczywiście, dzięki za tę propozycję. Peggy Gou, bardzo fajna DJ-ka, producentka. Co prawda, no troszkę może jej się zrobiło, przynajmniej dla mnie, za dużo w ostatnim czasie, ale jednak myślę, że radzi sobie całkiem nieźle. Cały czas dobrze się do jej muzy wraca. Woman, piosenka wydana w czerwcu, brzmienie rodem z 90.

bluesowego house'u i to ciągle, ciągle działa. Są takie zespoły, które tę estetykę proponują stale. Ale widzę, że wpadł nam klasyczek, a nawet dwa, ponieważ o kawałkach liczących sobie 13 lat już chyba możemy mówić, że to klasyczki, co? Z elektroniką zostaniemy, przed nami moderat, utwory Therapy oraz Versions i prośba o TR moderatu pojawiła się pod naszym TikTokowym postem, w którym była roleczka ze mną, ze słuchaczem, który zadzwonił na antenę i zażyczył sobie Ice Five Policaj. Także jeśli pierwszy rave, no to pierwszy rave. Posłuchajmy, moderat.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Moderat ze swojego drugiego albumu, rok 2013, Therapy, a następnie Versions. I z elektroniką w sumie zostaniemy do końca, a przynajmniej z brzmieniami intensywnymi, no bo to już jest ten czas w miesiącu, gdy ktoś pyta o nowości, które przyszykował Fred Again. A płyty Fred Againa i w ogóle single i wszelkie kolaboracje wchodzą niemal tak często na streamingi, jak King Gizzard and the Lizard Wizard, albo, nie wiem, piosenki z Kolima. Podpowiedzcie sobie sami jakiegoś artystę. Tym razem Fred Again połączył siły z Latin Mafią i pytanie, jakie dostałem, było tylko o cały album, album 9 Months and 50 Hours, a utwór wybrałem już ja, bo bardzo lubię artystkę, o której tutaj mowa, Mabe Frati i kawałek Mabe.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: No to jest dopiero tak zwany Blast from the Past. Skrillex and Diplo present Jack U. Co za współpraca, czy pamiętacie jeszcze o niej? No bo Julka pamiętała, zaproponowała kawałek To You, to rok 2015. No i też jedyna taka pełnoprawna współpraca Skrillexa i Diplo jako Jack U. Raczej w ich rozpoznawalnym EBM-owym stylu. Natomiast no ja wtedy słyszałem, co ja wtedy mogłem znać od Skrillexa? Bangrang i Make It Bandem. Także dzięki za te propozycje, zawsze można coś nowego odkryć. Ale oddajmy teraz miejsce muzyce Run the Jewels w królewskiej formie ze swojej drugiej płyty.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Blockbuster Night Part 1 z drugiej płyty Run the Jewels. A to nie wszystko od nich, ponieważ wracamy do brzmień cyberpunkowych za sprawą tego samego składu No Save Point. To jest następny kawałek i on pięknie wchodzi w Night City. Jak to się pięknie gra, gdy leci to w radiu. W samej grze Cyberpunk 2077 Run the Jewels podpisani byli jako Yankee and Brave, ale wiadomo przecież, kto to nagrał.

Pete Adamczyk, The Rebel Path. On niedawno odwiedził studio czwórki, zresztą nie tylko on, nie tylko kompozytor muzyki oryginalnej do Cyberpunka, ale akurat to jego utworu słuchaliśmy cały czas w związku właśnie z tą grą, a przede wszystkim w związku z piątkiem. No bo czego tu innego potrzeba w piątkowy wieczór niż dobrego elektronicznego uderzenia, żeby nie użyć słowa łojenie. I tak użyłem. Nasze spotkanie kończymy za to zdecydowanie klubową nutką. Kończymy klubowo, ale przecież też filmowo. Underworld Born Sleepy. Ja nazywam się Adam Smolarek. Do usłyszenia ponownie w niedzielę po 20:00. Wtedy opowiem wam trochę o festiwalu, ponieważ będę właśnie tam, teraz w Katowicach, w ten weekend. Choose life. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę.

0: W niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend. Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
2: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie.
3: Wręczę ci mandacik.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Chwila oddechu po nieznośnych tropikalnych upałach. Dziś w całym kraju wreszcie temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza. Aktualnie najcieplej na zachodzie kraju, bo we Wrocławiu nadal 23 stopnie. Najchłodniej oczywiście.

0: wilgotność wreszcie niewielka, między 35 a 55%, co oznacza noc znacznie bardziej komfortową niż przez ostatni tydzień.
1: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie Pokój na Lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na Lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
6: Tak jak

0: Na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: 6 minut po godzinie 20, a to była Lord oraz Flum i Magnets, mały Blast from the Past, Lulu Zupczyńska, czyli Cougar z wami do godziny 23. No i to wspomnienie przeszłości, dlatego że będziemy rozmawiać o Bittersweet Festival, między innymi o tym festiwalu, a na nim właśnie wystąpi Lord. Posłuchamy też mocnej klubowej selekcji na dobry początek weekendu, a do tego jeszcze wrócimy do seta Liki z festiwalu Venus Rising w Dolicach. Dużo się będzie działo, zostańcie koniecznie z nami. A pierwszą godzinę zaczynamy właśnie od festiwalu Bitter Sweet. 13-15 sierpnia odbędzie się on w Poznaniu w parku Cytadela. Trochę wspomnień z przeszłości, tak jak już tutaj zauważyliście dobrze. Trochę też nowych muzycznych emocji, nowych wykonawców i wykonawczyń, takich jak chociażby Ashniko. Trochę gorzko, trochę słodko. Taki chyba będzie ten festiwal. Ja osobiście bardzo, bardzo żałuję, że nie mogę się na nim pojawić. Będę jechać platformą razem z naszym kolegą czwórkowym redaktorem Bertem na Rave the Planet w Berlinie. A line-up jest naprawdę bardzo, bardzo obiecujący. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Lord właśnie, Major Lazer, Tom Odell, Mrita Ora, Faithless i Paul Kalkbrenner. Nie mówiąc o takich gwiazdach jak Chet Faker również chociażby. Dużo elektroniki, sporo rapu i bardzo dużo też takich brzmień stadionowych, popowych. Od Cheta Fakera chyba zaczniemy naszą dzisiejszą selekcję. To jest wykonawca, który łączy elektronikę, soul, indie. Na pewno kojarzą go wszyscy, którzy w 2014 słuchali muzyki. Talkish Chip chociażby, jego wielki hit z 2014 roku właśnie. A teraz posłuchamy go z Flumem, Drop the Game. No i potem Parcels, indie zespół, który często puszczam w czwórce. Funk, disco, soft rock i elektronika. To teraz wszystko dla was w czwórce.

make you know, you know, forever. These experiences.

0: Mocna dawka indie, rocka i disco, czyli Parcels oraz Chet Faker i Flume w numerze Drop the Game, to właśnie teraz usłyszeliśmy w czwórce.
1: Pasmo muzyczne.
0: Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, i do 23 będziemy puszczać najlepszą elektronikę, jaką możecie sobie wyobrazić przed weekendem, a teraz w ciągu pierwszej godziny rozmawiamy o Bittersweet Festival, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Poznaniu. Wspaniały line-up, naprawdę bardzo różnorodny, i w tym line-upie znajdują się również tacy majorsi, takie wielkie gwiazdy jak chociażby Gorillaz oraz Major Lazer. Teraz i właśnie posłuchamy w czwórce Gorillaz tego projektu. Nie muszę chyba nikomu przedstawiać. To jeden z najważniejszych projektów w historii muzyki. Stworzyli go w 1998 roku Damon Albarn z Blur oraz rysownik Jamie Hewlett. I członkowie grupy są tak zwanymi fikcyjnymi, animowanymi postaciami. Nie istnieją naprawdę, zostali narysowani przez Jamie'ego. Ich debiutancki album z 2001 roku przyniósł takie hity jak Clint Eastwood czy Tomorrow Comes Today. I współpracowali oczywiście z najważniejszymi gwiazdami muzyki pop i nie tylko, chociażby z Madonną, Eltonem Johnem czy Snoop Dogiem. Ja chciałam wam pokazać wersję kawałka Dirty Harry, którą stworzył Paul Mac na krążku 12-calowym. Jest to piękny remix, który dodaje taki klubowy posmak do tego kawałka, który sam w sobie jest już dosyć fantastyczny, trudno użyć innego słowa, ale jednak ta klubowa stopa dodaje czegoś, co dzisiaj bardzo się słuchaczom oczywiście podoba, czyli też tłusty bas, mocne uderzenie, to co, czego szukamy teraz w klubach. No jeżeli klubowo, to również Major Lazer, czyli projekt założony przez Diplo, który łączy dancehall, reggae, elektronikę i pop, i posłuchamy największego chyba hitu tej grupy, czyli Lean On z 2015 roku z M.O. i DJ'em Snake'em. Trochę dzisiaj będziemy nostalgicznie patrzeć na line-up tego festiwalu, no bo są to gwiazdy, które od wielu lat są obecne na scenie i mają naprawdę niesamowite hity w swoim repertuarze. Hity, które od wielu lat cieszą słuchaczy na całym świecie.

0: pasmo muzyczne. Zaprasza Cougar.
1: I właśnie Cougar z wami dzisiaj do godziny 23. Dziś w tej pierwszej godzinie weekendowej gramy Bittersweet Festival. Na tym festiwalu z pewnością nie brakuje elektroniki, co widać nie tylko w głównym line-upie, ale chociażby na strefach partnerskich, bo na jednej z tych stref wystąpią na przykład, uwaga, Junior Jack i Cassius. To są naprawdę ogromne, ogromne projekty ze strefy house. Jeżeli chodzi o muzykę house, to są chyba największe nazwy, jakie można w ogóle zabukować. Jak oni ich zabukowali, nie wiem, ale bardzo chciałabym na tych strefach partnerskich być. Ale również w line-upie tej elektroniki nie brakuje. Chciałam wam przedstawić dwóch elektronicznych gigantów, którzy pojawią się na festiwalu. Jest to, uwaga, Faithless chociażby, oraz Paul Kalkbrenner. Faithless to oczywiście legenda elektroniki, brytyjska formacja założona w 1995 roku przez Rolo Armstronga, Sister Bliss i Maxi Jazza. Ich największym hitem jest oczywiście Insomnia, to jest 1995 rok, właśnie jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki klubowej. Maxi Jazz swoim charakterystycznym, półrapowanym wokalem nadał Faithless zupełnie unikalny styl. Niestety opuścił nas w roku 2022, ale od tego czasu mimo to Faithless działa dalej. A Paul Kalkbrenner to oczywiście jedna z ikon berlińskiej sceny techno. Symbol takiego emocjonalnego techno. Międzynarodową sławę przyniosła mu muzyka do filmu Berlin Calling w 2008 roku. Zagrał tam również

główną rolę DJ-a Ikarusa. Również wiele emocji w tym filmie jest. Trochę o zagubieniu, trochę o zniszczeniu, trochę o muzyce właśnie. Polecajka, jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to może to jest dobry pomysł, żeby sobie odpalić w taki właśnie weekendowy wieczór tego typu pozycje. Sky and Sand to jest również bardzo znany numer, który stworzył z Fritzem Kalkbrennerem, czyli jego bratem, i to jest jeden z największych hymnów europejskiej elektroniki. Ciekawa jestem, czy usłyszymy go właśnie w Poznaniu na Bittersweet Festival. Między 13 a 15 sierpnia odbędzie się ten festiwal. Faithless Insomnia w edicie Disclosure. Bardzo specjalny edit, który ukochałam sobie parę miesięcy temu. Często go puszczam na imprezach. Trochę szybsza wersja niż oryginał. No i Paul Kalkbrenner, Parachute, to teraz przed wami w Twórce.

0: Pasmo muzyczne.
1: 20 minut do godziny 21. Wysłuchacie oczywiście czwórki, a my jeszcze przez chwilę rozmawiamy o Bitter Sweet Festival. Od dobrych 40 minut bardzo chwalę jego line-up. No i właściwie trudno powiedzieć o nim coś złego. Jest to po prostu bardzo dobry line-up. Różnorodny, pełen gwiazd, również pełen bardziej undergroundowych projektów. No i co mnie bardzo cieszy, organizatorzy nie boją się stawiać na muzykę taneczną, muzykę house, elektronikę, związaną chociażby z disco czy z funkiem, czego najlepszym przykładem obecność w line-upie tych dwóch artystów

Alok oraz Mid. Alok to jest brazylijski producent. Stał się ostatnio jedną z największych gwiazd muzyki elektronicznej na świecie. No i łączy w swojej muzyce deep house, pop i właśnie te brazylijskie wpływy. Jego największe hity to chociażby Never Let Me Go czy Deep Down, którego posłuchamy za chwilę. To jest piosenka stworzona z legendarnym Kennym Dopem oraz z moim ulubionym wykonawcą Never Dullem i Ellą Ayer. Również oczywiście jest to nowa wersja klasyka house'owego o tym właśnie tytule. A Mid to francuski producent związany z kolektywem Club Cheval i wytwórnią Ed Banger Records. Tego klimatu jeszcze sobie zresztą dzisiaj posłuchamy może w trochę mocniejszej wersji, w wersji elektro. A sam Mid łączy house, disco oraz funk. No i jest tam też taka piękna popowa lekkość typowa dla właśnie francuskiej muzyki i francuskiej elektroniki. Alok, Deep Down teraz przed wami, a potem Francuz, Mid oraz Super Discoteca.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: Meet i A-Lock w czwórce, a z wami do godziny 23 Lulu Zdobczyńska, czyli Cougar. Rozmawialiśmy o line-upie Bittersweet Festival, który już w przyszłym tygodniu odbędzie się w Parku Cytadela w Poznaniu. Ja was zostawiam jeszcze z gigantem popowym Robbie Williamsem. Do tego jeszcze Rita Ora, Tiesto i Tom Odell z numerem Another Love. Słyszymy się oczywiście w następnej godzinie, a teraz niech zagra muzyka.

0: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: na zegarze prawie 21.
1: Pogoda.
0: Noc zbliża się wielkimi krokami. Będzie ona znacznie chłodniejsza niż przez ostatnie tygodnie. Temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza w Warszawie, 14 w Lublinie, 13 we Wrocławiu, Łodzi i Koszalinie i 16 w Krakowie. Na północy kraju w Olsztynie i Gdańsku będzie nawet 12 stopni Celsjusza. W większości Polski można dostrzec już na niebie gwiazdy z powodu niskiego zachmurzenia i tak pozostanie właśnie przez całą noc. Brak wiatru i opadów sprawi, że powinna ona być raczej przyjemna.

0: można wreszcie otworzyć okna, odetchnąć pewną piersią i zapaść w słodki, zasłużony sen.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych,

0: nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.

0: na pasmo muzyczne. Zaprasza Cougar.
1: Już prawie 7 minut po godzinie 21 i to chyba dobry czas, żeby rozpocząć klubową selekcję na dzisiejszy wieczór. Przyjrzeliśmy się dzisiaj line-upowi festiwalu Bittersweet Festival, który odbędzie się w przyszły tydzień w Poznaniu. Wrócimy też dzisiaj do Venus Rising, które odbyło się w maju w Dolicach. A teraz przez godzinę zaprezentuję Wam najlepszą selekcję elektroniki na dobry weekend właśnie. I zaczniemy od, no cóż, to chyba znowu będzie tak zwane Blast from the Past, bo będzie to solidna dawka muzyki elektro, której chyba już nikt nie słucha. Mam nadzieję, że słucha, ale jednak to był gatunek popularny dobre 20 lat temu. Strasznie bym chciała, żeby wrócił, ale wygląda na to, że ewoluował i przerodził się w trochę bardziej okiełznane gatunki, jak chociażby indie dance. Dzisiaj dla Was Kit Simius oraz Brodiński. Kit Simius to artysta, który urodził się w Granadzie, ale związany jest jak wielu artystów muzyki elektronicznej właśnie z Berlinem. Łączy w swojej muzyce house, elektronikę i hiszpańskie wpływy, ale przede wszystkim to elektro, bo właśnie od elektro zaczął swoją karierę, a sam Brodiński to francuski DJ i producent związany z wspomnianym już dzisiaj Club Cheval oraz kultowym labelem Bromance, który w zasadzie tworzył tą falę nowej francuskiej elektroniki lat 2000 i 2010. A jego muzyka związana jest nie tylko z elektroniką, ale też z trapem, z hip-hopem nawet. Jest tam dużo połamania, połamanych rytmów i takiej nieregularności. A ja Wam chciałam pokazać kawałek z 2012 roku stworzony z Luisach, czyli Nobody Rules the Streets. Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś to w ogóle pamięta. Tak właśnie rozpoczniemy tą klubową godzinę od solidnej dawki elektro.

0: Pismo muzyczne.
1: Ależ to były dźwięki. Nikt tak już nie gra. Brodiński, Club Cheval oraz Kid Simius. Tego właśnie posłuchaliście w czwórce, a z wami do godziny 23 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Przedstawiam wam w tej godzinie moją selekcję klubowych bangerów. No i przychodzę też z dawką muzyki z ostatnio wysłuchanych DJ setów. Tak się składa, że ostatnio miałam okazję słuchać dosyć wielu tych DJ setów. Udało mi się mieć w końcu troszeczkę wolnego. Dobrze jest sobie taki secik zapuścić w kuchni, na przykład robiąc posiłek poranny albo obiad. Bardzo to wszystkim polecam. Moje nowe odkrycie: Eliza Rose, grająca dużo szybciej niż to, czego posłuchaliśmy przed chwilą, ale też paradoksalnie troszeczkę chyba lżej. To jest brytyjska DJ-ka i producentka, również wokalistka z londyńskiego Hackney, która stała się ostatnio jedną z twarzy nowej fali UK house'u. Zaczynała od pracy w londyńskim sklepie z winylami, gdzie trafiła już jako nastolatka. Potem zaczęła produkować własną muzykę, grać jako DJ-ka i jej wielki przełom przyniósł utwór Bota, Baddest of Them All, z producentem bardzo popularnym ostatnio w Polsce, Interplanetary Criminal. To był rok 2022. Wspaniały rok dla UK garażu. Chyba wtedy ten gatunek zaczął stawać się bardziej popularny, a sam singiel dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Eliza również śpiewa, pisze teksty, jest zafascynowana soulem, jazzem, R&B i kulturą lat 90. Wymienia spośród swoich inspiracji chociażby Nina Simone, Aaliyah czy chociażby Destiny's Child. Ja przesłuchałam kilku jej setów ostatnio. Defected, DJ Mac, Deezer. Dużo tego jest w internecie. Przychodzę z jej singlem z zeszłego roku, a zrobiła go z naprawdę wspaniałym wykonawcą, również pochodzącym z Londynu. To jest The Trip, a numer nazywa się The Weekend i oczywiście zagrała go nie w jednym, a w przynajmniej trzech z tych setów, ale również drugi kawałek, który się w tych setach pojawia, to jest Chloé Caillé. Bardzo uzdolniona francuska stworzyła z Luke'em Alessi i Jocelyn Brown kawałek The One. Jego często gram na swoich imprezkach, ale nie w tym remiksie. To będzie remiks Baszka, również z zeszłego roku. Trochę szybciej, trochę lżej, a może właśnie trochę mocniej. Ciekawa jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Eliza Rose i The Trip oraz The Weekend, a potem Chloé Caillé i Luke Alessi, The One w remiksie Baszka.

0: pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: Chloe Kaye i Eliza Rose teraz zagrała dla was w czwórce. Obie dziewczyny zagrały dla was w czwórce zresztą. I to jest część mojej dzisiejszej klubowej selekcji. Z wami do godziny 23 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Przypominam sobie różne imprezki z zeszłych lat, różne DJ sety. I przypomniałam sobie również o secie z pewnej chorwackiej plaży w miejscowości Tisno. To oczywiście festiwal Defected, który w tym akurat roku odbył się po raz ostatni w tym miejscu przynajmniej. Trudno powiedzieć, czy będzie miał swoją kontynuację w Chorwacji, ale to była bardzo znana miejscówka dla tego festiwalu. Ośrodek wypoczynkowy z lat 80. niezwykle klimatyczne miejsce. W tym właśnie miejscu zagrała swojego seta 2 lata temu Monki, kiedy przyjechałam tam z Cats and Dogsami. To jest brytyjska DJ-ka, producentka oraz prezenterka radiowa. Wiele osób może kojarzyć ją dzięki audycjom, które prowadzi w BBC Radio One, ale produkuje również swoje audycje dla Defected. Zresztą wspaniałe to są sety. Bardzo wiele perełek muzycznych można tam znaleźć. A na festiwalu w Defected Monki zagrała seta związanego z muzyką house oczywiście, ale również z muzyką disco, trochę muzyką latino, też taką afro połamaną. No i wzięła na tego seta swoją drużynę piłkarską. To jest wspaniałe oglądać, jak dziewczyny bawią się za nią przy DJ-ce. Polecam wszystkim obejrzeć to na platformie YouTube. No i ja sobie tutaj wybrałam dla was kawałek super nowy z tego właśnie seta. You Have House, tak się ów utwór nazywa i to prawda, wszyscy mamy house, możemy go słuchać całe szczęście. Posłuchamy go właśnie teraz, a zaraz potem kawałek z seta Denisa Ferrera, który kilkanaście metrów dalej zagrał również swojego seta na tym festiwalu, puszczając zeszłoroczną premierę

owoc współpracy Portugalczyka Trika oraz niemieckiego DJ-a i producenta Moite i będzie to utwór Rajwa. Wspomnienia z festiwalu Defected teraz przed wami w czwórce.

0: Pasmo muzyczne.
1: Trick i Mojte z kawałkiem Rajwa oraz Supernova You Have House, czyli wspomnienia festiwalu Defected. A z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, i słuchacie oczywiście pasma muzycznego w czwórce. Mam dla was jeszcze dzisiaj dwie klubowe premiery. To będzie Aceka, DJ-ka i producentka z Chicago, jedna z najciekawszych postaci nowej amerykańskiej elektroniki, znana chociażby z numeru Other Side, oraz Biscuits, brytyjski producent i DJ specjalizujący się w tech house. To nie jest gatunek, który często gra.

ale myślę, że zaczął grać ostatnio trochę bardziej melodyjnie i to oczywiście mi się bardzo podoba. Aceka Oh My Yuma to premiera z zaledwie sprzed miesiąca. Biscuits Bringing Me Down, Bad Love to dosłownie sprzed paru dni. Teraz dla Was w czwórce.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Cougar.
1: Dziś mocno festiwalowy klimat, zresztą jak przez całe lato w czwórce. Rozmawialiśmy o Bitter Sweet Festival, który odbędzie się w przyszły weekend w Poznaniu. Zrobiliśmy też piękną klubową selekcję ze wspomnieniami z festiwali, na których byłam w ostatnich latach. No i teraz posłuchamy również retransmisji seta z festiwalu Venus Rising w Dolicach. To kolejna godzina w czwórce, a umili wam ją Lika. Tymczasem jeszcze jedno festiwalowe wspomnienie to Las Festival Paczyn. W tym roku byłam na secie Normana Webera i zagrał tam kawałek Santé Club Organika, którego posłuchacie za chwilę. Piękny, roztańczony las, niech wam się jawi przed oczami. A potem jeszcze Uncle Nose i Hype'a. Hype the Funk. To był sample z roku 92, znany wszystkim chałciarzom. Słyszymy się już w kolejnej godzinie, a z wami oczywiście Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja. Hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
0: Weekend zapowiada się raczej przyjemnie. Dziś w nocy temperatury oscylują jeszcze wokół 15 stopni Celsjusza. Jutro słupki termometrów pokażą od 19 do 20 stopni na północy, przez 21-23 stopnie w centrum i na zachodzie, na południu 24 stopnie, a we Wrocławiu nawet 25 stopni Celsjusza. W niedzielę bardziej letnie temperatury, od 25 stopni w Gdańsku i 26 stopni w centrum i na południu, po aż 30 stopni na zachodzie Polski. Do tego piękne, pełne słońce. Opadów przez weekend raczej brak, wiatr, zwłaszcza w niedzielę, nie powinien być dokuczliwy. Biometr korzystny, można cieszyć się ze spokojnych chwil, bez upałów, chociażby na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja.
3: Nie jedziesz na OFF Festival? To OFF przyjedzie do Ciebie. W sobotę od 20 w paśmie muzycznym będę rozmawiać z artystami i festiwalowiczami.

0: Po 21 naszą playlistę wypełnią najciekawsze nazwiska z tegorocznego line-upu, a na zakończenie wrócimy do DJ setu Didi z audycji 12 cali. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.

Słuchacie Czwórki, to jest wieczorne pasmo muzyczne, a z wami już trzecią godzinę Lulu Zobczyńska, czyli Cougar. Rozmawialiśmy o Bittersweet Festival, który już w przyszłym tygodniu odbędzie się na terenie parku Cytadela w Poznaniu. Wysłuchaliśmy też energetycznej selekcji klubowej na weekend, a teraz coś dla fanów Deep House'u i nie tylko. Retransmisja hipnotycznego seta Leaky z festiwalu Venus Rising. Jeżeli poprzednie dwie godziny nie przygotowały was jeszcze wystarczająco na ten piękny letni weekend, to ten set z serca województwa zachodniopomorskiego z pewnością to szybko nadrobi. Melodia, energia, głębokie elektroniczne brzmienia to teraz z wami w czwórce do godziny 23:00.

Lika to ukraińska DJ-ka i producentka od lat związana ze sceną elektroniczną Berlina, ceniona za hipnotyczne sety balansujące pomiędzy house'em, techno i brzmieniami melodic. Regularnie występuje w klubach i na festiwalach w całej Europie, a jej znakiem rozpoznawczym jest płynne budowanie napięcia oraz selekcja łącząca groove z głębokim emocjonalnym klimatem. W ostatnich latach coraz częściej pojawia się w line-upach dużych festiwali obok uznanych postaci sceny elektronicznej, a występ na Venus Rising Festival znakomicie wpisuje się w jej międzynarodową działalność. Równie dobrze można ją spotkać w Chorwacji na Flows Festival, jak i chociażby w Dolicach. Lika z wami, twórca, do godziny 23:00.

Venus Rising Festival jest nowym wydarzeniem na polskiej mapie muzyki elektronicznej. Zadebiutował w tym właśnie roku w Dolicach na Pomorzu Zachodnim. To dwudniowy, bezpłatny festiwal poświęcony kobietom działającym w świecie muzyki elektronicznej. Na scenie występowały wyłącznie DJ-ki i producentki, a program uzupełniły warsztaty, spotkania oraz działania artystyczne. W pierwszej edycji pojawiły się m.in. La Flair, Cassie, Diana DeRus, Magda i Roma Leopard oraz Lika, której seta słuchacie właśnie teraz na antenie. To jeden z nielicznych festiwali w Europie, którego główną ideą jest pokazanie kobiecej strony kultury klubowej i stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między artystkami i publicznością. Wydarzenie od początku wspiera oczywiście także Czwórka, która była na miejscu, relacjonując wam atmosferę tego wydarzenia i rozmawiając z obecnymi tam artystkami. Relacja ta dostępna jest do odsłuchu na stronie radia w zakładce Audycje specjalne.

czwórki od godziny 20 była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Przyjrzeliśmy się line-upowi festiwalu Bittersweet, który odbędzie się w przyszły weekend w Poznaniu. Wysłuchaliśmy energetycznej, klubowej selekcji na udany piątkowy wieczór. A do 23 z wami set niezwykle zdolnej DJ-ki Liki, prost z festiwalu Venus Rising w Dolicach. Ja się już dzisiaj żegnam, życzę wam pięknego, pogodnego, ale nieupalnego weekendu. Odpoczywajcie, trzymajcie się ciepło, słuchajcie dobrej muzyki, a my słyszymy się w poniedziałek i wyjątkowo również we wtorek o godzinie 10.

0: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja.
1: Piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.

0: stawić, jak już znajdziesz pracę. Ale czynsze teraz wyższe, więc nie da się inaczej. Zostajecie razem rok na próbę. Czujesz, że to błąd na starcie. W sumie miły gościa, czujesz, że chcesz poczuć coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Że chcesz poczuć coś naprawdę. Lejesz benzynę, palisz i patrzysz.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy na

Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

wyjścia. Na koncie za dużo krzywd mam. Chwila mnie dzieli, bo brak nadziei, więc dzwonię i lepiej niech odbiera mój dealman. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luk z bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po grząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

Przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno spierdoliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą lakostę i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Gdyby mnie wszystko, tam jestem, gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek, przyczyna. Uraza zabija mnie, kłód znów mnie chce. Bo to sam nie jestem w grze.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!
2: Wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
3: Ci, którzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: You want to set right, wersja live, Acid Moro Vibes, Big Ups Radio Czwórka.
4: Yeah.
3: Lecimy z tym. Yeah, man.

za babcią, ona jest babcią, matką. Co ty tak myślę, bo kupę nie wychodzić kogoś ludzić. No. Ej, ej. Odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

interesował się tym, nawet sąd rejonowy i ławy. Wiedzą klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam

Teraz starą do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.